самое, что сы.

chciałbym być znowu młody, żeby zaczynała się właśnie wtedy wiosna. Zostawiać ślady na tych ścieżkach nowych i dostawać rady, co mam z życiem zrobić. Nie mieć planu, może weekendowy, ani w kręgosłupie płytek tytanowych, żeby choć na chwilę wróciła beztroska. Dostać wilczy bilet, potem upaść i powstać. I czuć, że czas płynie wolno i nie wiedzieć, dokąd to zmierza. Pierwszy raz poznać wolność i młodość, niech znowu wszystkie moje błędy rozgrzesza. I szczery uśmiech jak dzieciak, nosić zamiast przeszłości na plecach. Nie patrz, jakby znowu chciała mnie dotknąć. Mówię o rzeczach, których nie da się cofnąć. To coś jak wypaść przez okno.

będzie to zrobić dla sportu. I nie musisz się starać o wizę. Nie weźmiemy też ze sobą paszportów. Nie mów mi, że nic z tego nie wyjdzie. Twoje wizje są jak róża bez kolców. Nie istnieją, są niemożliwe. Powiedz tylko.

inwestować, więc sama niesiesz swój uśmiech. Wymuszony jest i trochę sztuczny. Białe ruski ci wchodzą jak woda, chciałabyś zwymiotować te uczucia jak trunki. Taka jest dzisiaj miłość od kuchni, od niej uciec chcesz jak rozwódki. Znam cię wzdłuż i wszerz, może pójdźmy gdzieś, dla odwagi weź 200 wódki. Być

nieruchomi w gardle, ty jesteś mój tlen. Kocham ciebie i patrzę na ręce.

0: Papie, pokaż mi, jak mam tam zajść.
1: Sorry, did you just say that you wanna come?
0: Sorka, ziom, ale nie wiem, co tam sobie myślisz.
1: Sorry, boy, but I don't know what you think.
0: Co jest? Chyba jakiś obcy język.
1: God damn, what a strange foreign language.
0: Szkoda, że był ze mną taki głupi uczeń.
1: Shame, I used to be a fucking stupid student.
0: Student nie lubię, skończył pewnie z 7 szkół.
1: Shame, I've been thrown out of 7 school.
0: Dobra, do ja stary, gdzie jest ten zamek?
1: Alright, but tell me, buddy, where is the castle?
0: Wiesz, taki pałac, tylko raczej mniej wdzięczny.
1: You know, it's like a palace, but rather less fancy.
0: Co tam pieprzysz, o rany, co za niefart.
1: What you saying? Bollocks, what bad luck.
0: Robi się ziomb, dom lepiej znajdźmy.
1: It's getting cold, home, but I find it.
0: Ho, tam do pubu, tam jest porter i chipsy.
1: What? Did you say you've got problems with fisting?
0: Mają tam telefon i można dzwonić.
1: Where's that guy? I don't really wanna call him.
0: To jak, może wreszcie pojmiesz mnie?
1: So what, maybe you'll try to comprehend.
0: Nie? Ziomek, mam dość, weź prejdź do siebie.
1: Oi, man, I've had enough. Go bang yourself.

przynosząc. Więc może lepiej już ten pokój, te cienie oba, ten brzeg łóżka, lampka wina i szklanka whisky. A kryzys proponuje pielęgnować, bo kto wie, czy to nie ostatnia ludzka rzecz w tym przypadku.

Wyszła z akademika na kicu, po prostu przed siebie na wprost. Wchodząc do parku, ścierała łzy. Wiatr wiał od Wisły, zwiewał marzenia. Jak ranek sny, on z drugiej strony, w żółtym kubraku, nożyce w rękach, prace społeczne. Nic nie pamiętam z tamtego wieczoru. Wyrok to wyrok,

idioty, jęczące cioty, pseudointelektualne, miernoty fekalne, rockowi weterani bez publiki sami. Kowaty ze słuchem na gitarze palą duchę. Ja lubię heavy. Ja lubię heavy. Ja lubię heavy.

otwiera się w kieszeni. Jazzu nie słuchają już nawet jazzmeni. Ja lubię heavy. Ja lubię heavy. Ja lubię heavy.

Filharmonię wypalić ogniem. Filharmonię wypalić ogniem. Filharmonię wypalić ogniem. Filharmonię wypalić ogniem. Filharmonię wypalić ogniem. Ogniem!

jak luda. Nie wiem gdzie jestem dzisiaj, znów na rachunku pęk mi tyszak. To nie Ikea, płacę za stolik, family tree, nie będziesz wisiał. Męczy upał jak czekam aż jesień z liścia. Myślałem, że nie napiszę już hitu, gdy leciał westę kiskam.

chodzi o setting, Piotrek. Serio, tak źle ci, źle ci. Wierzę, że znów będzie lepiej. Będziemy się bawić jak dzieci, dzieci. Chcę się nastawić dobrze, zmienić ten świat na lepszy. Czekam, aż przyjdą tu ciepłe dni. Spełnimy marzenia i sny, a dziś...

To nie ten Michał, który czuje winę za każdy przypał, który się popłakał, bo coś tam widział, który łamał swoje serce, bo miał taki zwyczaj.

Shh.

Często wpadam w tarapaty, nic poza tym, ale nie martwcie się. Wychodzę cało z każdej sytuacji, ostrej libacji, zbędnych narracji nawet nie słyszę. Od dawna cenię sobie ciszę, za każdą cenę mógłbym przysiąc. Te chwile są

taksówkarz o zapachu ślub. O, starą złotówą go zwąb. On nic nie mówi, a kierunek klub. Starym benzem proszę tam, gdzie głośno.

0: Polskie Radio Campus. 97.1 FM.
1: Mordo, chyba czegoś prostszego potrzebujemy.
2: Prostszego? A to nie ma problemu.
1: Przychodzą

Activate the landing gear. Hold me close. Do your worst.

0: Witajcie, dzień dobry. Witamy się serdecznie, poniedziałek, 10 sierpnia, rozpoczynamy nowy tydzień, nie ruszać proszę mikrofonu. Nic się nie stało. Razem ze mną Maja Adamiak.
1: To ja.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Maja już kilka razy na mnie odwiedzała, Klaudia jest na wakacjach, a w myśl zasady, jak Klaudii nie ma, to Mateusz zaprasza dziewczynę, które mu się podobają, to Maja jest ze mną i będzie
1: a
0: tak
1: czy możemy dzisiaj bez całych tych ceregieli wstępnych, które
0: jakich
1: były
0: wstępnych?
1: Ostatnio, że tak dużo mówiłeś, co ja robię i tak dalej. I wydaje mi się, że to już po dwóch moich...
0: Absolutnie nie miałem planu, żeby pytać cię o to,
1: super.
0: Co robisz.
1: To super, to
0: już świetnie. Wychodzimy z założenia, że wszyscy wiedzą, albo że nikogo to nie interesuje.
1: No.
0: I będziemy dobrze. Po prostu wspólnie się bawić i tak kręcić to koło zabawy do godziny 10.
1: Tak.
0: Są takie aspekty techniczne, że trzeba zachęcać słuchaczy do kontaktu z nami, jak na przykład zrobił to teraz Patrycjusz, wysłał SMS-a. I to jest numer, którego musisz się nauczyć, jak będę mówił, a tak, żeby do godziny 10 już byłabyś w stanie z zamkniętymi oczami powiedzieć go sama. SMS-y i wiadomości na WhatsAppie to numer 886-971-971.
1: Nie ma takiej opcji. Ja,
0: Mordo, 886 i jak Radio Campus, 971-971.
1: Jedyny numer, jaki pamiętam, to jest mój tata. Żadnego więcej numeru. Nie pamiętam też urodzin nikogo, niczyich, oprócz mojego dziecka oczywiście, ale także numer, nie ma takiej opcji, ale możesz go napisać na przykład mi gdzieś
0: tutaj
1: pod oczami.
0: Tutaj masz na ścianie.
1: Gdzie?
0: Tam.
1: A tam. Dobra, no to widzę.
0: I jest jeszcze trudniejsza opcja, bo dzisiaj pobawimy się, że możemy odbierać telefony i tutaj słuchaj, bo ja sam nigdy jak mówię ten numer telefonu, to nie jestem pewny, czego dobrze powiem.
1: A on jest gdzieś, on wisi?
0: Nie. 228277205.
1: A czemu nie wisi?
0: Nie wiem.
1: Byłoby prościej.
0: Bo żeby nam utrudniać czasami życie. Albo wychodzimy z założenia, że z kampusia wszyscy po prostu znają te.
1: A mogę po tym pisać?
0: Możesz.
1: 227-8272-72-02-05.
0: Tak dzwonicie.
1: Tak dzwonicie do mnie. A ty odbierasz czy ja?
0: Potem ci pokażę, jeżeli ktoś się zdecyduje. I 886-971-971, tutaj SMS-y i wiadomości na WhatsAppie. Jeżeli wolicie, to Instagram Radia Campus, tutaj też możemy przyjmować wasze wiadomości. To są informacje techniczne, które robimy na przywitanie. Mateusz Ligocki, Maja Adamiak, do 10 z wami. Cześć.
1: Cześć.

0: nie w roku 2026. A na przykład w roku 1500, takie równy, portugalski żeglarz, możecie tego nie pamiętać, Diogo Dias odkrył Madagaskar. To co można powiedzieć, że poniosło się dalej w popkulturze, dzięki temu mamy filmy.
1: Na przykład Madagaskar?
0: Tak, na przykład Madagaskar. Mamy piosenkę.
1: Tak. Jaką?
0: Madagaskar.
1: Jest taka piosenka?
0: No, Kłębo.
1: A kto? Tak? Iż co, ja się
0: Madagaskar,
1: nie znam.
0: Poczekaj, bo teraz
1: no?
0: Jakby...
1: No, a wy,
0: Madagaskar. Nie mamy tego. Nie mamy tego.
1: Nie znam tej piosenki.
0: Jezu.
1: Ale widzisz, to w takim razie chętnie posłucham.
0: Pod kamieniem, co?
1: Trochę tak.
0: No to już takie dawne czasy. No, ale pomieszało mi się akurat, to możesz kojarzyć też z inną piosenką. Antananarywa. Antananarywa to stolica Madagaskaru.
1: Okay. A co teraz piszesz?
0: No właśnie chcę tę piosenkę. Antananarywa. Dobra,
1: no,
0: zaraz to znajdziemy.
1: Dalej. Mhm.
0: Czyli to mamy odkryty Madagaskar. Mamy. Trochę wcześniej, bo w roku 1109 Bolesław Krzywousy odniósł zwycięstwo nad Pomorzami w bitwie pod Nakłem.
1: Pod Nakłem.
0: Nakłem, tak. Tak. Myślałem, że to nie jest jakieś przełomowe,
1: tak.
0: Bo w czasach dużo wygrywaliśmy, ale jak wpisałaś w Google 10 sierpnia, co się wydarzyło, to wyskoczyło to jako pierwsze.
1: Jako pierwsze, znaczy
0: tylko,
1: się ważne.
0: To jednak mam ten feeling co do newsów. Do newsów, chociaż to nie są newsy, to są takie...
1: Jak to właśnie?
0: Oldusy.
1: Jak to? Oldusy.
0: Oldusy. Tak sobie możemy je nazwać. Co jeszcze? Rok 1793. Czyli jesteśmy już prawie w dzisiejszych czasach.
1: Tak, zbliżamy się.
0: W Paryżu oficjalnie otwarto Louvre jako muzeum narodowe, udostępniając dotychczasowe królewskie zbiory sztuki szerokiej publiczności.
1: Byłeś tam kiedyś?
0: Nie byłem.
1: Ja byłam.
0: Był? I polecasz?
1: Polecam bardzo.
0: To jest... Dlaczego?
1: Będziesz chciał kiedyś zabrać dziewczynę na romantyczny weekend do Paryża?
0: A wydaje mi się, że...
1: To?
0: Nie wiem, czy akurat to jest dobry kierunek,
1: no.
0: Bo wydaje mi się, że jest taki mocno oklepany.
1: No, ale nadal wart zobaczenia, mimo że oklepany, to znaczy, że co? Zobaczysz?
0: No nie, no to niby tak. No. No,
1: są punkty do odhaczenia, słuchaj.
0: Są, zdecydowanie. No. Nie, może kiedyś. Na razie nie.
1: A że kiedyś dziewczyna, czy że kiedyś Louvre?
0: To sekwencjami. Najpierw dziewczyna, potem Louvre. Mm-hmm. Ale gdzieś może coś jeszcze po drodze się wydarzy. Nie będzie to nie będzie tak, że któregoś dnia już będę...
1: Zaplątałeś się troszeczkę, no.
0: Nie będzie tak, że jak kiedyś będę miał dziewczynę, tak. To drugiego dnia polecimy do Paryża, mm-hmm. Bo wydaje mi się, że wyszedłbym też trochę na świra.
1: Trochę tak.
0: Więc
1: z gestem.
0: Etapami.
1: Świr z gestem.
0: Świr z gestem, ale to czasami jednak ten świr wychodzi trochę na piedestał w tym, tej sytuacji. Dobra, wracamy. Rok 654, więc kończymy na takim najbardziej...
1: Odleglejszych?
0: Tak. Mhm. Eugeniusz I został wybrany na papieża i chciałbym zakończyć to pytaniem, czy gdybyś została papieżem z ksywką, która jest jaka numer jeden, to nazwałabyś się Maja I, czy po prostu Maja?
1: Myślałam, że czy Eugenia na przykład zapytać.
0: Może być Eugenia.
1: Ja bym chciała być jednak pierwsza.
0: Czyli jednak podbić
1: takie królewskości. Tak,
0: Dobrze.
1: No.
0: Było o Madagaskarze, było o Antananarywie. To jest taki utwór w naszej playliście i go teraz zagramy.
1: Ale super. PZ Mało.

0: Proszę powtórzyć.
1: Ja?
0: Tak.
1: Antananarywa.
0: Antananarywa. Stolica Madagaskaru, potwierdziliśmy to sobie, więc tak, żeby ktoś nie miał wątpliwości, i ten utwór ze stolicą Madagaskaru PZ Małolet to przed chwilą kończy nam wybrzmiewać. Za chwilę wiadomości Radia Campus. Przed tym jeszcze zagrają nam Rico Dan i Foo Fighters, a jeżeli chcecie do nas napisać lub zadzwonić, to trzeba wykorzystać numery. Jakie mają?
1: Zadzwonić, poczekaj, 22, to ten?
0: Tak.
1: Tak? 228 27 7205.
0: Tutaj dzwonicie, a tutaj SMS-y?
1: Dzwonić. A SMS-y 886 971 971.
0: I na WhatsAppie też można, i na Instagram. Tak. Instagramie też czekamy. Huh.

0: 7.30, wiadomości Radio Campus, które przedstawi Michał Pogód.
1: Akademickie Radio Campus.
2: Reakcja prezydenta na odrzucenie jego wniosku. Tajfun w Chinach. Trzecia kolejka piłkarskiej ekstraklasy.
1: Wiadomości.
2: Prezydent Karol Nawrocki odniósł się do niedawnego ponownego odrzucenia jego wniosku o zorganizowanie referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Przypomnijmy, że w czwartek 59 senatorów głosowało za odrzuceniem wniosku, 32 było przeciw, jeden wstrzymał się od głosu. Tymi słowami prezydent podczas swojej wizyty w Skabinie odniósł się do swojego pomysłu.
3: Polska jest dziś potrzebna Unii Europejskiej z mądrością polskiego narodu. I po to, drodzy państwo, referendum. Po to powinni was konsultować, co zrobić z S7, a nie rozrysowywać mapy w Warszawie w ministerstwie. Naród chce mieć głos i w referendum, i w sprawach samorządowych, a prezydent Polski jest głosem narodu polskiego.
2: Tym razem sugerowane pytanie brzmiałoby, czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej? Okolice połowy sierpnia stoją w Warszawie pod znakiem defilady z okazji Święta Wojska Polskiego obchodzonego 15 sierpnia. Wykorzystując jednak próbę przed tym wydarzeniem, drogowcy rozpoczęli pracę na Wybrzeżu Gdyńskim. Zarząd Dróg Miejskich poinformował, że od wczoraj ruszyły liczne prace remontowe. Należą do nich m.in. zamknięcie dwóch pasów w kierunku centrum od mostu Grota Roweckiego, ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę, czy objazd Domianek ulicą Marymącką do trasy AK. Te i inne działania mają potrwać do końca września. Tajfun Delfin dotarł na wschodnie wybrzeże Chin. Żywioł nawiedził już wcześniej Japonię, gdzie w sobotę pozbawił prądu blisko 50 tysięcy gospodarstw domowych. O sposobie funkcjonowania tego żywiołu mówił na antenie TVP Info profesor Bogdan Chojnicki.
4: Tajfun to jest maszyna, która jest napędzana ciepłem i wilgocią z oceanu. Innymi słowy, jest paliwo do tego, żeby ten olbrzymi, naprawdę wielki wir, przekraczający swoim rozmiarem chociażby wielkość Polski, żeby on rzeczywiście mocno działał.
2: Mimo że tajfun jest obecny w Chinach zaledwie od wczoraj, to już przejął kontrolę nad działaniami państwa. Odwołanie blisko 1500 lotów, zawieszenie funkcjonowania promów, wstrzymanie licznych projektów budowlanych czy ewakuację setek tysięcy ludzi. To tylko niektóre ze skutków.
1: Sportowy Campus.
2: Za nami wszystkie terminowe spotkania trzeciej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. We wczorajszych trzech meczach padło łącznie 5 goli. Na start Krakowia bezbramkowo zremisowała we Wrocławiu ze Śląskiem. Następnie Lech Poznań pewnie pokonał u siebie Piasta Gliwice 3-0, a jedną z bramek zdobył debiutant swoim pierwszym kontaktem z piłką. Wieczorem łódzki Widzew po dwóch szybkich golach na Podlasiu pokonał Jagiellonię Białystok, zachowując przy tym czyste konto. W ten weekend rozegrano dwa spotkania mniej. Mecze Gieksy z Wieczystą Kraków oraz Rakowa z Zagłębiem Lubin zostały przełożone na prośbę Pucharowiczów.
1: Korki.
0: Korki. Korki w Warszawie w wakacje charakteryzują się tym, że są zwyczajowo mniejsze. Aczkolwiek, jeżeli chcielibyśmy się czegoś poczepiać, to postoicie na przykład na Wisłostradzie, tak od mostu gdańskiego do mostu Śląsko-Dąbrowskiego, a nawet kawałek dalej, no bo są wyłączone pasy wyłączone pasy w tamtych kierunkach, więc ja też miałem problemy dzisiaj z dojazdem. Problemy, wolniejszy przejazd. Ty, Maju, z południa.
5: Tak, ja miałam super przejazd.
0: Czyli dróżka z Wilanowa, tak. Bez utrudnień.
5: Polecam.
0: Poza tym Aleje Jerozolimskie, od Łopuszańskiej do Ronda ze Słońców Syberyjskich. Od tej strony tak samo wolno się jedzie od strony Alei Prymasa Tysiąclecia. Czy stoi się na S8?
5: Ja odpowiadam?
0: Tak.
5: To jest S8?
0: No, ale
5: się stoi trochę.
0: Zawsze, tam się zawsze stoi. Tam się zawsze wolno jedzie i teraz też postoicie.
1: Pogoda.
0: Jaka jest? Każdy widzi. Słonecznie, fajnie, latko. Można powiedzieć, że trochę będziemy mieli... Jak powiemy, no, że będzie dwa razy cieplej po południu niż jest teraz, to nie skłamiemy.
5: Tak? Ile jest teraz?
0: No 16 stopni.
5: Teraz jest 16?
0: No pokazuje, że jest 16. No i to by było nawet takie pogoda na bluzę.
5: No.
0: Jak byłem z pieskiem, to w bluzie. A pokazuje, że będzie nawet 32 dzisiaj.
5: Super.
0: I słonecznie.
5: To idę nad Wisłę.
0: To
5: idź.
0: To idź.
1: Akademicki Radio Campus.

0: Kapitan Poranek.
1: 21:19, przepraszam, minut i będzie godzina 8. Ten czas szybko leci. Parkomet włączony, włączony.
2: Oczywiście.
1: My musimy od 8 być gotowi, żeby to, że jak kiedyś się to wydarzy. Drodzy Państwo, zachęcamy do wspólnej zabawy razem z nami poprzez wysyłanie SMS-ów na numer SMS-owy, który brzmi...
2: 886... To jest ten numer?
1: Tak.
2: Dobra. 886-971-971. Już prawie go znam na pamięć. Już prawie nie patrzę na ścianę, gdzie jest naklejony ten numer.
1: Tutaj, bo ten jest prościutki. Mm-hmm. I tutaj SMS-y i wiadomości na WhatsAppie, jeżeli chcielibyście zadzwonić, to 228277205. To już taki automat zadziałał, wiesz?
2: Rozumiem.
1: Bo chciałem ci tutaj otworzyć furtkę, ale już jak czasami to już wchodzą takie automatyzmy radiowe. My sobie, jak tutaj jesteśmy z Klaudią co poniedziałki, to często sobie rozmawiamy o różnych polecajkach, filmowo, serialowo, książkowych. Ja ostatnio byłem trochę do tyłu, bo poległem w świecie PlayStation i mało oglądałem i mało czytałem, ale ostatnio trochę nadrobiłem.
2: Tak.
1: A czy ty oglądasz, czytasz?
2: Czytam 5 książek naraz.
1: Okej. Okay. czy to nie brzmi jak... Bo na pewno to uzasadnisz, ale to z drugiej strony nie brzmi jak dobra rekomendacja żadnej z nich. Żadna nie wkręciła cię na tyle, żeby...
2: Właśnie każda jest tak dobra, że... Tylko każda ma zupełnie inny temat, dlatego tak sobie przeskakuję, na co mam ochotę dziś, to wybieram, ale czytam...
1: A to jest fabularne czy psychologiczne?
2: Psychologiczne.
1: A fabuła gdzieś tam jest?
2: Nie ma fabuły.
1: Fabuła mnie
2: nudzi. Musi być prawda jednak.
1: Okej, okay. A to ciekawe, to fabuła jest nudna? Bo mi że zazwyczaj w sensie, gdzie miałem, tak czytałem książki, gdzie to było bardziej historia,
2: tak.
1: To brakowało mi tego dreszczyka, że tam powiedzmy rozdział z rozdziałem nie łączył się fabularnie i nie miałem takiej wkrętki.
2: Nie, to ja nie. To ja jednak, ja się po prostu lubię uczyć i książki traktuję jak jakieś kolejne źródło do zdobywania wiedzy, dlatego czytam dużo książek jakichś naukowych, psychologicznych i takich, które mogą mi coś w życiu ułatwić.
1: Jakbyśmy byli w ukrytej prawdzie i tam są takie podpisy, że Maja...
2: Maja 31 lat. prawie.
1: Tak, prawie.
2: Jeszcze do niedawna.
1: I lubię się, z dopiskiem lubię się uczyć.
2: Lubię się uczyć.
1: To bardzo fajne zdanie, które powinno wybrzmieć. Nie mamy...
2: Jak nasz prezydent kiedyś powiedział, prawda? Ja się uczę wszędzie.
1: A, było coś takiego. Było
2: coś w samolocie.
1: Tak, oj, dawne czasy. I więc, drodzy Państwo, tutaj robimy taką rozbiegówkę do tego, żeby zapytać również wasze polecajki filmowo, serialowe, książkowe. Dawajcie znać, co... Bo są wakacje. To jest tak, że jest czas. Niektórzy sobie gdzieś tam polecicie sobie na Malediwy albo pojedziecie do Mrągowa, no to jest czas, żeby sobie książeczkę odpalić, albo film, albo serial, albo po prostu siedzicie w Warszawie, albo po prostu jest wieczór, albo 5. No. Dajcie znać, co u was w tym temacie, a my się z Mają pochwalimy, co u nas, bo nie wiem, czy jest czym, ale po prostu to zrobimy, bo na tym polega ten program. 886-971-971, SMS-y i WhatsAppy, no i zadzwonić też można 228-2772.
2: Co?
1: Myślałem, że chciałem taki dać dowód, tak? że się tak świetnie rozumiemy,
2: tak?
1: Że kończysz po mnie zdania. I właśnie udowodniłeś, że nie.
2: Nie, bo się rozumiem.
1: Musisz powiedzieć 0,5.
2: 0,5.
1: Mamy to.

0: Kapitan Poranek.
1: Wywołaliśmy temat, więc wchodzimy w to. Zanim opowiemy o naszych doświadczeniach, to możemy przeczytać o doświadczenia naszych słuchaczy, bo pytaliśmy o wasze polecajki książkowo, serialowo, filmowe. Odnieśliście się głównie do książek. Jeżeli jest cenzuralne, to możesz czytać, bo ja stąd nie widzę.
2: Imię, nazwisko oczywiście mogę ten. Autora
1: SMS-a, ale autora książki.
2: Autora książki. Mam przeczytać całą wiadomość, czy tylko o jaką książkę chodzi?
1: Tutaj nie ma jakichś schematów, nie ma zasad radiowych.
2: No,
1: możesz
2: przeczytać
1: to, co najważniejsze, możesz sam tytuł, możesz całego SMS-a.
2: Rozumiem. W takim razie ktoś tutaj, poczekaj, mamy imię czy nie? Nie, tylko numer telefonu. Myślałam, że też imię tej osoby piszącej. Poleca książkę Martyny Wojciechowskiej Przesunąć horyzont.
1: Temat o zdobywaniu własnego Everestu. Fajnego dnia, Bart.
2: Bart.
1: To jest podpisane.
2: To jest Bart.
1: Dobrze, więc dziękujemy. Tutaj wiadomość na WhatsAppie, ale jakie te książeczki mają?
2: Jakie książeczki czytam? czytam pięć.
1: Jakie tych pięć? Pomieszaj
2: tych
1: tytuły,
2: pięć?
1: Co to za miks, a ja ci zasłonię słońce.
2: Zasłoń mi słońce, bo mi świeci w oczy. Czytam tak, Metodę Klucza Mistrzów i to jest książka, która jest bardzo trudno dostępna, bardzo długo jej szukałam, bo jest wyprzedana wszędzie. Czytam Joe Dispenza, Przeprogramować swój mózg. W ogóle nie wiem, czy znasz Dispenza, ale to jest świetny autor i mówi świetne rzeczy i myślę, że powinieneś przeczytać choć jedną jego książkę, jeżeli chcesz mieć fajne żyćko. Czytam też Briana Tracy, Nawyki warte miliony. Czytam też o Dolores Cannon, nie wiem, czy znasz. O Jezu, później ci opowiem, jak już wyjdziemy stąd. Dolores Cannon, Spleciony Wszechświat.
1: To może być ciekawe, powiedz teraz, chyba, że to niecenzuralne albo coś.
2: Nie, no to jest książka, którą napisała babeczka z Ameryki, która hipnotyzowała ludzi.
1: Okay.
2: I no i oni tam jej różne rzeczy opowiadali na temat tego, jak to jest w naszym wszechświecie na przykład.
1: O.
2: Można w to wierzyć albo nie, ale bardzo się ciekawe. To czyta. No.
1: Okej. Dobrze.
2: Chyba powiedziałam cztery.
1: No to nie liczyłem, bo zasłaniałem słońce. Chyba jest trochę lepiej. Teraz mi świeci, więc sobie ująłem,
2: sobie
1: ale sobie dałem.
2: Sobie świeci.
1: Tak. No. Co my tutaj dalej mamy? Piąty tytuł, Maja.
2: Piąty tytuł.
1: Wylicz to, które były. Teraz poczekaj. Strzelaj tytułami.
2: Były Nawyki warte miliony, był Jak przeprogramować swój mózg, był Spleciony Wszechświat, była Metoda Klucza Mistrzów i jeszcze jakąś taką cieniutką, coś biznesowego, ale ja nie przypomnę sobie tytułu.
1: No dobra.
2: Ale to jest Brian Tracy na pewno, bo czytam wszystkie jego książki, bo jest super.
1: W temacie książek to u mnie akurat Mario Puzo. Znasz?
2: O, nie znam. O, patrz, Brian Tracy, fajny, polecam. Ktoś pisze tutaj.
1: Tak, zachęcamy
2: ja
1: do waszych przemyśleń. Kubula. Klaudiksy nie ma, ale i tak w książkach. No tak, bo widzisz, bo to jest tak, że my z Klaudią jest tak, że jak sobie wymieniamy się doświadczeniami, to ja na przykład mówię, jaką kreskówkę obejrzałem, a Klaudia jaką książkę czyta. Więc jesteśmy takim tutaj balansem, yin-yang. Nie to, że nie czytam książek, ale jednak chyba jest jakby pójść takimi stereotypami naszego duetu, to Klaudia jest tą częścią intelektualną, a ja tą częścią...
2: Rozrywkową.
1: Nie, może nie rozrywkową, bo to by ujęło Klaudii, bardziej bym powiedział...
2: Czekam.
1: Ktoś musi robić podkopy.
2: A, rozumiem.
1: To jest tak, że ktoś musi zarządzać, a ktoś musi mieć szpadel. Ja mam szpadel w tej sytuacji. Książki przegadaliśmy, zostały nam filmy, seriale, ale najpierw Archives nam zagrają, a za chwilę jeszcze Sportowy Kampus, więc gramy muzykę i zaraz wracamy.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Warszawa działa w rytmie energii, o którą dba Orlen Termika, właściciel warszawskich elektrociepłowni. Tego lata odpocznijmy wspólnie nad Wisłą. Więcej na termika.orlen.pl.
2: Reklama.
3: 8 rano, Sportowy Kampus i Michał Pogód.
4: Sportowy Kampus.
5: Robert Lewandowski zdobył swojego kolejnego gola w barwach Chicago Fire. Aktualnie w lidze MLS trwa przerwa, która nie oznacza jednak braku gry, ponieważ w Ameryce Północnej rozgrywany jest Leagues Cup, czyli turniej pomiędzy amerykańskimi a meksykańskimi drużynami. Dziś w nocy Chicago Fire pokonali Santos Laguna 3-1, a kapitan reprezentacji Polski ustalił wynik spotkania w trzeciej minucie doliczonego czasu gry. Po meczach z Nakasą i Santosem Laguną Chicago Fire zajmują trzecie miejsce z 6 punktami, a kolejna szansa na bramki lewego już w piątek o 3 w nocy czasu polskiego w starciu przeciwko Cruz Azul. Zakończył się kobiecy kolarski wyścig dookoła Francji, czyli Tour de France. W nim Polka Katarzyna Niewiadomska-Fini zajęła drugie miejsce z ogólną stratą do liderki w postaci zaledwie minuty i 18 sekund. Tak w rozmowie ze stacją Eurosport rozmawiała nasza kolarka.
6: Jestem mega szczęśliwa tak naprawdę. Wiem, że dałam z siebie wszystko i też tak samo moja drużyna. Pojechałyśmy wszystko, co miałyśmy w nogach, a akceptujemy fakt, że Demi była dzisiaj mocniejsza i tak naprawdę możemy wracać do domu szczęśliwi.
5: Wczorajszy 9 i ostatni etap wyścigu w Nicei wygrała Holenderka Demi Vollering. Mateusz Gamrot przegrał w walce wieczoru podczas UFC Fight Night 284. Rywalem 35-letniego naszego rodaka był Australijczyk Quillan Salkild, który zwycięstwo zapisał dzięki duszeniu zza pleców, po czym Gamer musiał się poddać po raz drugi w karierze. Dla Polaka to piąta porażka w największej federacji sztuk walki na świecie, w której to łącznie 13 razy wchodził do oktagonu. 26-letni Australijczyk przedłuża swoją pasję wygranych również do 13, a swojej jedynej porażki doznał jedynie w debiucie.
2: Akademickie Radio Campus.

0: Słońce świeci, 8:09, poniedziałek, czy może być lepiej, latko. Nawet jak się jedzie do pracy, to można się cieszyć taką pogodą. Tym bardziej, że odpalacie sobie Radio Campus i słyszycie, chciałem powiedzieć waszych ulubionych, ale ciebie to aż tak nie znają.
1: Może od dzisiaj?
0: Może tak, moja bywała tutaj incydentalnie,
1: tak.
0: Ale pod nieobecność Klaudii zaprosiłem i fajnie sobie spędzamy czas.
1: A słuchaj, a jeżeli ty jesteś kapitanem porankiem, to ja mogę być na przykład... kapitanką poranką?
0: Bo dzisiaj możesz się tak nazwać.
1: Porankowo? Na Instagramie porankowa, w ogóle, tak po czesku trochę.
0: Jak powiedziałeś, że właśnie, że o mnie per kapitan poranek, bo tak się w sumie nazywa ta audycja, tak dziwnie się poczułem.
1: Dlaczego?
0: Tak, nie wiem, bo nikt tak nie mówi.
1: Aha, czyli muszę zmienić swój kontakt w telefonie. W takim razie.
0: Serio?
1: Nie.
0: Już myślałem. Pamiętam, że miałem jedną też, mam koleżankę, możesz koleżanki z Instagrama, Weronika Bielik. I ona też miała mnie przez długo zapisanego jako kontakt w telefonie Radio Campus.
1: Ja
0: myślałem bardzo tak personalnie, mówię, Weronika, czuję się taki bardzo doceniony, taki, znaczy super, że w ogóle interpretujesz mnie.
1: Ale ja to rozumiem, bo ja często zapisuję ludzi właśnie w ten sposób, bo inaczej nie mam pojęcia, kto to jest, więc jest to duże ułatwienie jednak.
0: No dobrze, dobrze. No. Rozmawialiśmy, odhaczyliśmy książki, więc przechodzimy sobie na filmy i seriale.
1: A ty kreskówki?
0: No tak. I mam akurat kreskówki.
1: Jaką?
0: Na początku lipca wychodziły na Disney Plusie i musiałem go sobie specjalnie na tę konieczność obejrzenia odpalić. Drugi sezon X-Menów. X-Men 97. Mm-hmm. Ty już pewnie wtedy byłaś po maturze, co?
1: 97? No to jakby... Komu nie miałam chyba.
0: nie, no śmieję się. Tyle nas nie różni, nic to. Ale tak czy inaczej, X-Meni. Była taka kreskówka. Jak byłem mały, jeszcze Fox Kids, Jetix się oglądało i tam byli X-Meni i Spider-Man.
1: Cartoon Network.
0: Też było, no, ale tylko to akurat leciało na Fox Kids i potem na Jetixie. I po wielu latach na Disney Plus wypuścił nowy, jakby kontynuację tego. I to uważam, że w ogóle jest produkcja stworzona dla milenialsów, bo jakby dzisiejsza młodzież to odpaliła, to myślę, że miała takie mech.
1: A powiedz mi, bo nie wiem właśnie z jakich ty czasów pochodzisz, ty pamiętasz Winampa? Miałeś Winampa na komputerze?
0: Miałem, oczywiście, tak.
1: Nie, jesteś blisko.
0: Nabijam się, ale mimo wszystko nie czuję, że dzieli nas jakaś epoka lodowcowa, wiekowa. Szybciej się dogadam z tobą niż pewnie z Zetkami. O, tak.
1: O. No,
0: bo tak ty jesteś milenialsem.
1: A ja mentalnie mam 15, to może dlatego.
0: No, już sobie tak nie ujmuj.
1: Ojojoj.
0: Wiecie, najpierw pogadałam o poważnych książkach, o teoriach spiskowych, a potem już będzie, a ja w ogóle to mam 15 lat. Ja to nie wiem, nic.
1: O życiu.
0: A więc X-Menów polecam bardzo. Uderza w nuty nostalgiczne milenialsów i bardzo można to... zachęcam, żeby zobaczyć.
1: Tak.
0: Kurczę, czuję, że minęły 3 minuty, a gadaliśmy o niczym. Mhm. To twoje polecajki teraz.
1: Tak szybko?
0: No.
1: Ja chciałam te filmy, ale jak ci powiedziałam poza anteną, to się złapałeś za głowę, więc nie wiem, czy to jest dobry pomysł.
0: Na własną odpowiedzialność.
1: Dobrze, pierwszy film to jest Run. I to jest dość straszny film, thriller. Nie będę mówić o czym, tylko tytuły powiem. A drugi film to obejrzałam go wczoraj i to jest Pomoc domowa. I grałem tam dwie moje ulubione aktorki, których nazwiska nie znam, ale bardzo lubię.
0: Co naprawdę? Musisz je naprawdę kochać.
1: No. Tak jest. Polecam.
0: A ja w końcu obejrzałem Obsesję. I to tak naprawdę obejrzałem, nie że ze spoilerami na Instagramie, tylko całościową. I potwierdzam, że ten film jest... straszny, chociaż jako horror to bym go nie definiował, a bardziej jako właśnie thriller. Mm-hmm. Tylko thriller mi się, to może nie jest książkowa definicja, ale thriller mi się kojarzy, że jest trochę na faktach, że to mogłoby się wydarzyć.
1: A no jak tak, już horror to już takie przegięcie.
0: To, że to już jest pewnego, chodzi w to jakaś abstrakcja, magia, czegoś, czego w thrillerze nie doświadczymy. Może dlatego jest to definiowane jako horror. Niemniej Obsesję polecam, żeby zobaczyć. Już teraz w pełnej takiej krasie mogę powiedzieć, bo obejrzałem w całości.

0: Kapitan Poranek.
1: 22 minuty po godzinie 8, Indigo Boys i Buddy za nami w utworze Hej. Jeżeli chcecie do nas napisać, to hej, trzeba użyć numeru SMS-owego.
2: 886-971-971.
1: Dokładnie. A jeżeli chcielibyście zadzwonić, to?
2: To 22-827-7205.
1: Super. A jeżeli chcielibyście wysłać wiadomość na Instagramie? Tego nie przećwiczyliśmy, ale to może wyimprowizujesz.
2: Kampus.
1: Radio Kampus na Instagramie.
2: Nie.
1: No, Radio Kampus po prostu można wpisać na Insta i też wysłać niewinnego DM-a do nas. Trochę tak chaotycznie opowiadamy o tym, ale już tak, mamy taką obsesję, mamy X-Menów. Twoje filmy?
2: Pomoc domowa. I tu ktoś napisał, mogę przeczytać?
1: Możesz.
2: Byłem w kinie, jak wychodziła Pomoc domowa, tak się wciągnąłem, że nie ogarnąłem na koniec, że był z napisami. Dobrze, że była ze mną dziewczyna i mnie uświadomiła, że jednak nie był dubbingowany.
1: Czyli dobry polecajka. To brzmi jak dobra polecajka.
2: Tak.
1: Od Harry.
2: Teraz wychodzi druga część.
1: Kurde, Klaudia chyba o tym mówiła kiedyś. To było. Znaczy, bo kojarzę tytuł Pomoc domowa. Ja rozumiem, że wyszło już na VOD.
2: Ja to na Prime.
1: Okej, okay, no to się klei, się klei. A Marvelowa jesteś?
2: Tylko...
1: Bo jak kreskówki, nie? No
2: wiesz to... co, trochę... Teraz wyjdzie, że nie, bo nie mogę sobie przypomnieć.
1: No,
2: jak
1: zielony
2: się nazywa
1: to Hulk.
2: Ta pani?
1: Zielony to Hulk.
2: Nie, nie, ta pani. Co ma ta pani wojowniczka?
1: Która? Tam no, Wonder Woman?
2: Tak, o!
1: To nie Marvel.
2: Okej.
1: Jest teraz krótka lekcja. Są dwa uniwersalne.

0: za dwa światy. No. Marvel i DC.
1: A, to idąc, ja to drugie.
0: Idąc po świecie, po najważniejszych postaciach Marvel to Spider-Man, tak. Iron Man, Thor, Hulk, Kapitan Ameryka, a DC to Batman, Superman, to ja Wonder Woman.
1: To ja jestem po drugiej stronie mostu.
0: To nie, dobra, no. Okej. Okay. To tak, okej. Okay. Czyli coś tam wiszczy komiksowo, ale bardziej Marvelowo. Tak. Bo nowy Spider-Man wyszedł i go widziałem.
1: Rozumiem.
0: I jeszcze przed nami jest Odyseja.
1: Ja to ze Spidermana, to tylko mam taki wątek i mi się zawsze marzył. Oni się tam całują do góry nogami.
0: Tak.
1: No to właśnie, mam takie marzenie. W sensie nie, żeby ktoś wisiał, tylko żeby do góry nogami się z kimś pod... To musi być ciekawe. Robiłeś tak kiedyś?
0: Nie, chyba tak.
1: Tak?
0: No.
1: Ty to jesteś szalony jednak.
0: Ale nie wisząc do góry nogami.
1: No nie, no to jakby jest...
0: Ale w ogóle tylko... tak.
1: Fajnie.
0: Też?
1: Nie.
0: Dobra, ale no, słuchaj, trzeba warto zapytać, tak? To... No.
1: Maja, co? O Ksenie mówi, ktoś napisał.
0: O Ksenia.
1: A Ksenę, nie Ksenia, tylko Ksena. Pamiętasz Ksenę?
0: Ksena
1: Wojowniczka. Księżniczka.
0: A to właśnie Ksenia.
1: Ona rzucała takim ringiem i robiła tak...
0: I ona miała outfit podobny do Wonder Woman.
1: Tak, wyglądała pięknie, trochę mniej kolorowy może. I ona właśnie wydawała takie dziwne dźwięki i rzucała takim...
0: Aż tak bardzo nie pamiętam.
1: No, bo jesteś młodszy.
0: Ale oglądałem
1: ringiem.
0: To. Znaczy, pamiętam.
1: Ksena, Wojownicza, Księżniczka.
0: Było
1: i potem
0: to,
1: była jeszcze drugi film. I teraz, jeżeli ktoś może nam przypomnieć, i tam był mężczyzna, bardzo podobna seria. Oni nawet byli chyba razem kiedyś.
0: To tak?
1: Tak.
0: Znaczy, to mi się kojarzy, że He-Man, ale to była kreskówka.
1: A to nie wiem, czy to nie był Herkules, ale mogę mylić.
0: Herkules to jeszcze inna historia.
1: Ale to mogło być z Kseną powiązane, moim zdaniem. Jeżeli ktoś pamięta, był też film podobny do Kseny. Grał w nim mężczyzna umięśniony, blond, długie włosy, pamiętam.
0: No.
1: Wydaje mi się, że
0: coś,
1: był
0: coś,
1: nawet
0: coś mi się, coś
1: czas,
0: mi się
1: że był razem z Kseną w związku.
0: U niego taki nie plot twist, tylko crossover.
1: No, tak.
0: Crossover się wydarzył.
1: No.
0: Jezu, chyba wiem, o czym mówisz, ale nie przypomnę
1: tak
0: sobie.
1: Tak było.
0: Jeżeli wiecie, to dawajcie znać.
1: A grałeś w kontrę?
0: 886-971-971 i 228-27-205. Nie grałem.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama.
2: 8.30, wiadomości Radia Campus i Michał Pogód.
3: Akademicki Radio Campus.
4: Alerty pogodowe od IMGW. Potencjalne zawieszenie negocjacji między Izraelem a Libanem. Pary ćwierćfinałowe turnieju WTA 1000 w Toronto.
3: Wiadomości.
4: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia zarówno przed intensywnymi burzami, jak i upałem. Najbardziej ma grzmieć i padać w kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim oraz pomorskim. Tam ulewy spodziewane są między 17 a północą. Najwyższe temperatury mają natomiast być odnotowywane w zachodniopomorskim, lubuskim czy dolnośląskim. Alertami co najmniej pierwszego stopnia dotyczącymi upałów zostało jednak objęte ponad 90% powierzchni Polski. Te zaczną obowiązywać dziś o 11 i potrwają do godziny 20. Libańskie władze grożą, że mogą zdecydować się na zerwanie prowadzenia rozmów pokojowych z Izraelem. Za miesiąc miało dojść właśnie do tych negocjacji, jednak po niedawnych próbach Liban nie potwierdza tego terminu. O wadze najbliższych tygodni mówił na antenie TVP Info Paweł Adamowicz-Zieliński.
5: W październiku są wybory parlamentarne w Izraelu i to jest tak na dobrą sprawę ostatnia deska ratunku dla Benjamina Netanyahu, bo biorąc pod uwagę zarzuty, które mogą mu grozić, jeśli przestanie być premierem tego kraju, to on będzie robił wszystko, żeby tę popularność swoją utrzymać.
4: Zdaniem Izraela nie ma zaś potrzeby wycofywania się ze stref pilotażowych, gdzie ta armia ma w teorii stopniowo przekazywać kontrolę wojsku Libanu. Celem takiego procesu ma być stopniowe rozbrojenie Hezbollahu, o co ubiega się właśnie Izrael.
3: Sportowy kampus.
4: W turnieju WTA 1000 w Toronto zostało jedynie 8 zawodniczek. Dzisiaj w nocy w tym gronie zameldowały się Naomi Osaka oraz Belinda Bencic. Japonka pokonała przedstawicielkę gospodarzy Leila Fernandez 6-4-6-4, natomiast Szwajcarka wygrała z Filipinką Aleksandrą Ealą 6-4-6-0. O półfinał Naomi Osaka powalczy z Kazaszką Eleną Rybakiną, która jest wiceliderką rankingu WTA. Zaś Belinda Bencic zmierzy się z czwartą w rankingu Coco Gauff ze Stanów Zjednoczonych.
3: Korki.
2: Czy jest gorzej niż o 7.30? Owszem, zawsze tak jest. Nawet w wakacje, jeśli chodzi o Warszawę. Czy postoicie w innych miejscach niż o 7.30? Nie. W tych samych. Aleje Jerozolimskie, Aleja Prymasa Tysiąclecia, S8, Wisłostrada. Na Wilanowie, Maju, masz pusty przelot. Legendy głoszą, że tam po prostu nie ma warszawiaków i oni wyjechali na wakacje. Więc masz luźno.
6: Przepraszam, podejdę.
2: Podejdę i wyjaśnię. Poza tym, że Helskie w stronę ulicy Ratuszowej.
6: A co to jest ta ulica tu?
2: Tutaj, Aleje Jerozolimskie. Okay. To są tutaj, one są długie i stoicie od Łopuszańskiej w stronę, tutaj jest Rondo ze Słońców Syberyjskich, to jest właśnie wspomniana Aleja Prymasa Tysiąclecia. Sprawdzasz mnie, widzę to, ale wymienione. A to jest C8.
3: Pogoda.
2: Tutaj już będzie prościej. Mhm. Mówiliśmy, że 16 stopni, zostaliśmy poprawieni, że 20,5, tak. A nam pokazuje, że jest 19, ale to już nie szczypmy się o 1,5 stopnia różnicy. Tak. Słonecznie jest, to każdy widzi i taka temperatura, znaczy takie nasłonecznienie powinno się utrzymać przez cały dzień.
6: Latko. 16 najlepsza, 32 stopnie.
2: To dobrze?
6: Dobrze.
2: Okej, okay. No to będzie 32 stopnie maksymalnie koło 16, wyjdą chmurki, a potem może nawet spaść deszcz od 17 do wieczora nam popada, ale w gruncie rzeczy ciepły dzień i słoneczny w większości.
3: Radio Campus 97,1 FM.

0: Kapitan Poranek.
1: Jest taka zasada, że jak się pomylimy z czymś, to na pewno się o tym dowiemy, albo jeżeli wykażemy jakąś taką niepewność względem tematu, to szybko nam zostaniemy wyjaśnienie i już wiemy, że faktycznie to był Herkules i Ksenia.
2: Ale ja się nie pomyliłam, bo ja powiedziałam, że to Herkules.
1: To nie, ja Ksenia, wykazałem to niepewność. W takim razie, dobrze, jak zostawiasz mnie na robocie. Wykazałem niepewność.
2: Tak.
1: Już mamy wyjaśnione, że tak, Herkules, to był Herkules i właśnie tego pana kojarzyłem. Kojarzyłem twarz tego pana, który grał Herkulesa. Serial z 95. No. I tu gdzieś się pojawiło...
2: Kevin Sorbo.
1: Jeżeli to jest to, ale możemy to szybko sprawdzić, żeby też nie...
2: Żeby nie było.
1: Żeby nie było, a...
2: Dobra, myślę, że... Nie?
1: Dobrze. Więc to kojarzyłem, ale też padło, tak, że to był spin-off.
2: Nie wiem. Nie wiem, bardziej mnie zastanawia, że oglądałam ten serial, będąc takim małym dzieckiem.
1: Maliutka wtedy byłaś.
2: Malusia byłam. Malusia. Tyciulka.
1: To tak, to był ten pan. Kevin Sorbo. Grał Herkulesa.
2: On chyba tylko tam zagrał, nie widziałam go nigdzie więcej.
1: Skądś go jeszcze kojarzę, ale zobaczmy sobie jego filmografię, zobacz.
2: Bóg nie umarł.
1: Andromeda.
2: Znowu Herkules XM.
1: Herkules. Okay. Czyli jednak to
2: Herkules i Amazonki.
1: Herkules w Królestwie Podziemia.
2: Poznaj moich Spartan. Widziałeś ten film?
1: Nie.
2: Nie? Nie. O Boże, bardzo śmieszny.
1: Ale faktycznie wychodzi, że pan Kevin to jednak głównie grał Herkulesa.
2: Jednak Herkulesa, bo on był tak wyglądał
1: wersjach.
2: I był tak zbudowany, dobrze.
1: Herkulesianie.
2: Herkulesiowsko.
1: Dobrze, no to coś już wiemy więcej.
2: Tak.
1: I to oglądałem. I on miał romans z Ksenią.
2: Ksenią.
1: Mi się jakoś przyjęło, zawsze, że mówię zawsze Ksenia.
2: Nie, to Ksena była.
1: Ksena. Musisz, bo Ksenia ale to trochę tak jakby umniejsza, nie? Że to malutka Ksenia.
2: Ale czy ty pamiętasz właśnie ten dźwięk, który ona wydawała? Bo on był taki charakterystyczny, czy nie?
1: Nie wiem, czy...
2: Nie. To było mega śmieszne.
1: Dobrze, bałem się, że pójdziesz w inną stronę.
2: Nie, to był ten dźwięk.
1: To nie, aż tak szczegółowo tego wtedy nie oglądałem. Tak.
2: Iolaos. Herkules i jego ziom Iolaos.
1: Iolaos, Matko Boska. Teraz straszne uniwersum.
2: Brzmi jak Asterix i Obelix.
1: Chyba jednak, jeśli chodzi o Herkulesa, to byłem fanem tego Disneyowego. To chyba w ogóle moja taka topka.
2: Ale był film, bo ja nie kojarzę, że bajkę Herkules disneyowską, a film
1: ale
2: był to, też
1: znaczy,
2: jakiś?
1: To był film, tylko bajka. W sensie animowany. Animowany film.
2: Ani animowany oglądałeś?
1: No nie.
2: To na pewno był, na 100% ktoś to zrobił, no ale ja nie widziałam.
1: To mówię o animowanym.
2: Kiedyś
1: zrobiłem tak z moją byłą dziewczyną, że odpaliliśmy sobie Herkulesa po czesku. Bo byliśmy ciekawi, czy... Bo jest taki stereotyp, że język czeski dla nas brzmi czasami zabawnie. Jak ktoś słyszy ahoj i tak dalej, to takie zdrobnienia.
2: Dlatego mówiłam, że jestem kapitanka porankowa.
1: Porankowa, o właśnie, dobrze. Trochę po góralsku, trochę po czesku. I początkowo my myśleliśmy, że właśnie, że to będzie takie, wiecie... Zabawne,
2: śmieszne, no.
1: Ale to w zasadzie człowiek się przyzwyczaja do tego języka i tak łapiecie słowa kluczowe, które się pojawiają jakieś i które da się przetłumaczyć. Znacie kontekst, bo znacie film i tak jednak po 10 minutach to jest takie po prostu, no okej, no fajnie.
2: A z ciekawostek herkulesowych to jeszcze mogę tylko dodać, że bardzo często słucham piosenki Natalii Kukulskiej z tej bajki Herkules i śpiewam ją bardzo głośno w samochodzie. Masz piosenkę?
1: Zanudź.
2: Jesteś pewien?
1: No jest to, zaryzykujmy.
2: Ofiary złóżcie z głupiej kozy. To sama sobie winna. Nie?
1: To nie było bardzo głośno.
2: Stać, no bo ja się troszkę
1: stać na więcej.
2: Ale, a możesz podgłosić po prostu?
1: Podgłaśniam już teraz. Ice Age i The Week już teraz. 13 minut i będzie godzina 9.

0: Kapitan Poranek.
1: Must be John, get the time back. To za nami, za chwilę będzie godzina 9:00. W międzyczasie rozpoczynamy dyskusję o najlepszych miejscach do życia, najlepszych miastach do życia. Został opublikowany taki ranking, z którego wynika, że miastem, w którym żyje się najlepiej, jest
2: Kopenhaga.
1: Boom.
2: Byłeś?
1: Nie.
2: Ja też.
1: Ale słyszałem dużo dobrego o Kopenhadze.
2: Ja też. I widziałam ładne obrazki.
1: Mówię z głowy, drodzy państwo. Economist Intelligent Unit opublikował najnowszy wskaźnik Global Livability Index, który wyłania najlepsze miasta do życia na świecie. Okazuje się, że Kopenhaga uzyskała tytuł najbardziej komfortowego do życia miasta na świecie. To coroczny ranking ocenia 173 miasta na całym świecie pod kątem stabilności, opieki zdrowotnej, kultury i środowiska, edukacji oraz infrastruktury. Dzięki temu wyłania się obraz miast, które oferują najwyższą jakość życia swoim mieszkańcom. Na dalszych miejscach w rankingu znalazły się Wiedeń, Melbourne, Sydney i Zurych.
2: Nie byłam w żadnym z tych miejsc.
1: Ja też nie. Nie wiem, ale wszystkie, czy miałaby się na liście, na bucket list do odwiedzenia?
2: Melbourne bardzo.
1: Sydney chyba też, ale my trochę żyjemy tak trochę takim, że chcielibyśmy z tej Europy zobaczyć tak. Tam Australię i zobaczyć tam faktycznie wszystko
2: same,
1: możecie zabić.
2: Same dobre rzeczy słyszałam o Australii.
1: No,
2: natomiast w tej Kopenhadze, nie wiem czy się doedukowałeś, że oni mają bezpłatną opiekę zdrowotną, całkowicie bezpłatną, to jest duży plus.
1: No na pewno duży, tak. Nie byłem, ale mam znajomych, którzy byli w Kopenhadze i może nie to była akurat wycieczka turystyczna, więc nie pod kątem darmowej opieki zdrowotnej, ale mówili, że naprawdę bardzo
2: piękne
1: miasto, drogie do życia. Ale
2: też zarobki mają dużo wyższe. To
1: tak, to jest inny standard, jakby patrzymy sobie też z punktu widzenia Polski, to tak. Pewnie inaczej, zupełnie inne, inaczej to odbieramy jako turyści, jak się pojedziemy do takiej Kopenhagi. Ale z tym samym kojarzy się, jest w tym zestawieniu Zurych.
2: To bardzo drogo.
1: Tak.
2: Chyba pierwsze słowo, o której już chodzi.
1: W ogóle, ale no Szwajcaria nam się kojarzy chyba tak, że to jest drogie państwo.
2: Ale też w tym rankingu było ujęte jedno z miast Stanów Zjednoczonych, które są tam daleko poza dziesiątką i jest to Honolulu na Hawajach. To ciekawe, 25 miejsce.
1: No ale z drugiej strony nie masz takie dobre konotacje znowu. Chociaż nie mam. Jakbyś mnie zapytała o 10 miejsc, do których chciałbym podróżować, to chciałbym zwiedzić, to nie wiem, czy uwzględnił tam Honolulu akurat.
2: Ja jak byłam mała, to myślałam, że to jest wymyślone miejsce przez moją mamę.
1: Tak. Bajkowe.
2: Dokładnie, to moja mama to wymyśliła.
1: Jak z kreskówki. Melbourne i Sydney, Australia to jest fajne. Tylko z Australią mam tak, że...
2: Że pająki.
1: Chciałbym... Ale no, chyba to nawet nie chodzi, że tylko pająki mogą. Gdyby to było tak, że tylko pająki mogą się tam zabić, to okej.
2: Węże,
1: pająki.
2: Słyszałam, że ludzie normalnie w schowkach, w samochodach wożą surowice na węże u kolejnych. No? Każdy to ma.
1: Matko.
2: Także możesz się czuć bezpiecznie, zawsze ktoś się zatrzyma.
1: A na koniec, żeby zrobić tutaj pewną klamrę, bridging do tego wszystkiego, ale to jest moje zdanie, możesz się z nim zgodzić, możesz nie, że ja uważam, że Warszawa jest super.
2: Też tak uważam. W ogóle
1: naprawdę
2: Polska jest super.
1: Niczego nam tutaj nie brakuje. Czasami trochę jest tak, że żyjemy tam, świat zachodni, jak i to, co tam nie jest i tak dalej, ale potem wracasz do tej Warszawy i mówisz, ej!
2: Ja właśnie tak chciałam powiedzieć, w różnych miejscach byłam na świecie, ale jednak w Polsce jest super.
1: Jest lokalny patriotyzm, na pewno trochę za tym przemawia, ale z drugiej strony też tak zupełnie obiektywnie, no to źle nie jest.
2: To jest
1: dobre podsumowanie. Do it już teraz.

0: poranek.
1: 9:09. Wiesz, co to oznacza?
2: Nie.
1: Urodziny godziny.
2: O!
1: Ktoś na literę, dziewiątą literę alfabetu tak? myśli o nas dobrze okay. i nas kocha.
2: I? Dobrze
1: I. Tak, tak, tak.
2: Jakiś Ireneusz na pewno.
1: Ireneusz, Iga, Igor.
2: Koniec.
1: Koniec. Koniec, koniec imion na I. Wracamy do miasta na I. O!
2: I ława. Państwa i miasta mi się odrazuje.
1: Tak, tak, to ja też od razu, no, tak, imię na I, miasto na I.
2: A państwo na I? Irlandia.
1: Super, dobra, w tym jesteś. Nie podejmuję rękawic.
2: Dobra.
1: Odpuszczam, bo rozmawiamy sobie o najlepszych miastach do życia. Mówiliśmy o rankingu, z którego wyszło, że Kopenhaga, Zurych, Sydney, Wiedeń i Melbourne były w topce, a spuentowaliśmy to, że wszędzie...
2: Czyli tak wszyscy chcemy na Honolulu.
1: Honolulu, tak, które istnieje naprawdę, tak. Nie jest bajkową, nie istnieje naprawdę na Hawajach i też było wysoko w rankingu, ale że jednak na koniec to Warszawa jednak top, bo w Warszawie...
2: Tak
1: Warszawie...
2: Jest fajnie.
1: Tak, jest i niczego nam nie brakuje, ale też chcielibyśmy zapytać o wasze przemyślenia w tym temacie. 228277205, tutaj można dzwonić, można też napisać SMS-a na 886-971-971. A dzwoni do nas właśnie Irek. Więc odbiorę. Cześć Irek.
3: Halo, tak, dzwonię tylko, żeby potwierdzić, że to prawda. O 9:09 myślałem o tobie i o koleżance również. Życzyłem wam dobrze i chciałem to przekazać.
1: Właśnie dlatego tak mówię, kurde, no to jest miłe. Dziękujemy za potwierdzenie tego, bo zawsze jak to podbijaliśmy z Klaudią, to myśleliśmy sobie, no ale czy to jest prawda?
2: A to prawda.
1: A to jednak jest Irek.
3: A to prawda, tak, potwierdzam.
2: Bardzo dziękuję.
1: Irek, a twoja topka miast do życia w takim razie? Subiektywna.
3: Topka miast do życia?
1: Tak.
2: Pierwsze trzy.
3: Panie Boże, no nie będę obiektywny, bo ja mieszkałem...
1: Ale nie musisz, właśnie to jest subiektywne na maksa.
3: Wrocław to numer jeden.
2: Zgadzam się.
3: Nowy Jork numer dwa. Paryż numer trzy. I czwarte to niech będzie Saint-Tropez.
2: Polubilibyśmy się z Irkiem.
1: Dziękujemy ci, Irku.
3: Mieszkałem w każdym z tych miast, było super.
1: A, czyli to nawet nie tak, że wydaje ci, że Instagramy mówią, że jest fajnie, tylko że real
2: touch. Dobra, to ja jeszcze mam pytanie, bo ja mieszkam długo w Wrocławiu, a byłam ostatnio w Nowym Jorku, więc powiedz mi, Wrocław czy Nowy Jork?
3: Nie, zdecydowanie Wrocław. Ja mieszkałem na Staten Island przez 6 lat, więc to kawał czas drogi był ze Staten do centrum. Mm-hmm. Potem jak mieszkałem na Brooklynie przez chwilę, to było troszkę lepiej, ale mimo wszystko Wrocław tak. No też się tam urodziłem, więc tęsknię bardzo.
1: Lokalny patriotyzm jednak. Ale to jest spoko, to jest jak najbardziej. Cieszę
2: się z
1: to. Tak, dziękuję.
2: A chodziłeś do Daytony?
3: Oczywiście. Do Daytony, do Buzetki, do strefy, do drogi do Mekki. No,
2: mogliśmy się poznać kiedyś.
3: Cały patent Polda miałem opędzlowany, ale to było 20 lat temu.
1: Ojoj.
2: No to ja 17.
1: Wszystko to kurze, proszę, jak się złożyło koledzy i koleżanki.
2: Tak jest.
1: Dzięki, Irku. Wszystkiego dobrego poniedziałku również dla ciebie. Trzymaj się, pa.
3: Wzajemnie dla was, pa.
1: I widzisz, jak się złożyło.
2: Widzisz?
1: Fajnie.
2: Jaki
1: i myślało
2: mały,
1: nas, prawda?
2: Myślało
1: i
2: nas.
1: Jeszcze się okazuje, że łączy was wiele, a jeszcze prawda? Mogliście się nawet poznać, teoretycznie przynajmniej.
2: Mogliśmy.
1: No bo tutaj ten czas jakoś jest bliżej niedookreślony. Podobne miejsca, podobne...
2: Miejsca.
1: W Polsce i na świecie.
2: I czas, i miejsce.
1: Tak. Jeżeli chcecie coś dorzucić do tego tej dyskusji, zachęcamy. 886-971-971 lub dzwoniąc jak Irek na...
2: Na 22 827 7205. Gambiacja.

cambiarte. A cambiarte. A cambiarte.

Suck at that, gumbang. Suck at that,

0: Poranek.
1: Ja trochę to przeżyłem i ponieważ nasi słuchacze to nasi kumple i kumpelki i dzielimy się z nimi naszymi przeżyciami i emocjami, to chciałbym opowiedzieć o tym, co przeżyliśmy. Jak przez chwilę byliśmy niczym Tom Cruise w Castaway. Nie Tom Cruise, ale Tom Hanks. Przepraszam, Tom Hanks w Castaway.
2: Otóż była chwila strachu.
1: Była. Żebyście wiedzieli technicznie, do radia, żeby wejść, trzeba wpisać, każdy ma swój kod. Ja wyszedłem w jedno miejsce, Maja została w studiu, mój kod przestał działać. Być może przez to, że wiecie, jak wchodzicie zawsze do furtki, piszecie wam z automatu, ale w tym razem pomyślałem o nim i albo o nim wtedy zapomniałem, albo po prostu przestał działać. Podbiegłem do szybki do Mai, żeby otworzyła mi, ale nie mogłem powiedzieć, tylko przytrzymaj, tak, od zewnątrz, tylko przytrzymaj, proszę drzwi od studia, bo nie wejdziemy.
2: Bo ja nie wiem, że wszędzie są te kody.
1: Dokładnie. Miałaś prawo nie wiedzieć. Absolutnie nie jest to twoja wina. Tak. Niestety drzwi do studia się zatrzasnęły.
2: Ja wyszłam i się zamknęły.
1: I ja zacząłem płakać.
2: Wpadliśmy w panikę i płakaliśmy wspólnie.
1: Bo szczerze było śmieszne i wszystkie telefony mieliśmy w studiu.
2: No oczywiście.
1: Więc na koniec na szczęście jest Michał Pogód, który początkowo miał być w newsroomie i już kopałem prawie w te drzwi, bo myślałem, że może się...

0: słuchawkach i nie słyszy, siedział w drugim
1: uratował
0: studiu.
1: Uratował nam życie.
0: Uratował nam życie.
1: Jest
0: więc
1: bohaterem.
0: To, że nas słyszycie, nie wiemy, czy się cieszycie, czy nie, ale to, że nas słyszycie, to jest zasługa Michała Michał Pogód. Więc dzięki niemu. Bardzo to przeżyłem, bo naprawdę, mimo że byliśmy w centrum Warszawy, to przez chwilę miałem takie, Jezu, Maja,
1: teraz,
0: jesteśmy
1: teraz,
0: sami
1: teraz?
0: Na wydziale dziennikarstwa, znaczy na wydziale UW, nie mamy wejścia do studia, co teraz się stanie? Co z nami będzie?
1: Ja się bałam, że po prostu nie ma wyjścia z tej sytuacji i będziecie słuchać do końca dnia piosenek.
0: Już nie będzie po prostu koniec tego. Tak. Ale jesteśmy. Udało się. My nie zagrożeni, radio nie zagrożone. Wiecie, plus jest taki, że muzyka cały czas by grała, więc tutaj zagrożeń nie ma. A bohater tego odcinka, czyli Michał Pogód, już za chwilę w wiadomościach Radia Campus, na które już teraz zapraszamy.

0: DMC DJ's Day już 20 i 21 sierpnia w Warszawie w Fabryce Norblina. To dwa dni święta twórców, artystów i technologii muzycznej. Przygotowaliśmy dla Was trzy strefy: edukacyjną, warsztatową oraz DJ Market. Zwieńczeniem wydarzenia są finały DMC Poland 2026. To tutaj technologia staje się narzędziem w rękach najlepszych praktyków w kraju. Dołącz do nas. 20 i 21 sierpnia, Warszawa, Fabryka Norblina. Szczegółowe informacje na dmcdjchamps.pl.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Reklama.
3: 9.30, wiadomości Radio Campus i nasz bohater Michał Pogód.
4: Akademicki Radio Campus.
5: Audyt warszawskich szpitali. Susza hydrologiczna. Walka Igi Świątek o półfinał w Toronto.
4: Wiadomości.
5: Zakończony został audyt na kilku SOR-ach warszawskich szpitali. Bielańskiego, Czerniakowskiego, Praskiego, Wolskiego, Południowego oraz Przychodni w Ursusie. W tych dwóch ostatnich pracował m.in. były radny Dawid Kacprzyk. I właśnie odnośnie tej placówki najszerzej wypowiedział się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
6: Audyt kończy się konkretnymi zaleceniami. Jest ich 44. Każde będzie rozliczane. Rejestracja rzeczywistego czasu pracy we wszystkich miejskich szpitalach. Koniec płacenia na słowo. Koniec umów bez zasad. Każda funkcja w dokumentach, każda umowa z limitem, każda podwyżka musi mieć uzasadnienie. No i w końcu bezpieczeństwo pacjenta ponad wszystko. A do pracodawców apeluję o jedno. Ogólnopolski rejestr czasu pracy lekarzy nie po to, aby kogoś śledzić, ale po to, by pacjenta na dyżurze przyjmował ktoś, kto jest po prostu wypoczęty.
5: Cały audyt zostanie opublikowany dopiero w piątek ze względu na konieczność anonimizacji danych poszczególnych osób. Powracamy z tematem ostrzeżeń wydanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Tym razem dotyczą one hydrologii, ponieważ takich alertów na terenie całej Polski wydano już 78. Wczoraj na stacji Warszawa Bulwary wysokość Wisły wyniosła zaledwie 103 cm, o czym więcej mówiła reporterka TVP Info Izabela Paprocka.
7: To tutaj, na stacji hydrologicznej Warszawa Bulwary, na Wiśle padł niechlubny rekord. W piątek odnotowano 102 cm poziomu wody w Wiśle. Teraz zerkamy na ten wskaźnik, są 103 cm, ale to nie znaczy, że sprawy na Wiśle idą w dobrą stronę. Wręcz przeciwnie, według hydrologów ten stan może się obniżyć, a prawdziwy rekord tegoroczny może paść dopiero we wrześniu.
5: Emilia Szewczak, czyli hydrolog i synoptyk z Centralnego Biura Hydrologii Operacyjnej IMGW, wskazuje, że burze z intensywnymi opadami nie są korzystne dla środowiska, bo wywołują więcej szkód z uwagi na duże natężenie deszczu w krótkim czasie.
4: Sportowy Campus.
5: Godzinę temu przedstawialiśmy ostatnie zawodniczki, które znalazły się w gronie ćwierćfinalistek turnieju WTA 1000 w Toronto. W tym zestawieniu zameldowała się już wcześniej nasza rodaczka, czyli Iga Świątek. Raszynianka powalczyła o półfinał z Dianą Schneider, która na etapie 1/8 finału pokonała trzecią w rankingu Jessica Pegule. Świątek, podobnie jak Schneider, do tej pory straciły zaledwie po jednym secie. Polce odebrano go w niedawnym meczu z Martą Kostiuk, zaś Rosjance w 1/32 finału z Rebeką Sramkową. Pierwsze piłki w meczu pomiędzy Igą Świątek a Dianą Schneider zostaną rozegrane już dziś w nocy o godzinie 1 czasu polskiego.
4: Pogoda.
3: Pogoda. Zapowiemy to, co się będzie działo dzisiaj, chociaż to już wiecie, ciepły poniedziałek, 33 stopnie słonecznie, po południu może padać. Reszta tygodnia letnia, ale już chyba epicentrum będzie dzisiaj. 22 jutro, 24 w środę, 24 też w czwartek i piątek i weekend, w ogóle no, taki długi weekend, niedługi weekend, no bo będzie po prostu sobota, niedziela, więc coś jakoś nie przedłuży, ale słoneczny i ciepły. Coś do dodania? Może po prostu komentarz, czy się cieszysz?
8: Cieszę się bardzo.

0: Przegląd internetu.
1: Przegląd internetu nazywa się ta część programu, co przed chwilą wybrzmiało, i w nim opowiadamy sobie o tym, co cię zaciekawiło nas w internecie. Ja opowiadam o tym ciągle, ale damy szansę wykazać się tobie, Maju. To twój
2: co
1: pierwszy przegląd internetu, więc wykaż się. No pressure.
2: Trochę pressure jednak. Taką ciekawostkę widziałam ostatnio, że na przykład, że księżna Diana wykiwała reporterów w ten sposób, że chodziła bardzo często w tej samej bluzie, drużyny bodajże Virgin Atlantic, jeżeli dobrze pamiętam, w tej samej bluzie i w takich krótkich getrach. A wiesz po co? To cię zapytam.
1: Zakładam, żeby nie było, że zawsze była ubrana tak samo i to utrudniało sprzedaż tych zdjęć.
2: Tak, no bo jakby nie było, można było określić, czy są z tego samego dnia, czy z innego, i w ten sposób właśnie ich udała.
1: No to jest sprytne, ale sprytne. Wydaje mi się, że to kiedyś to
2: jest. Oczywiście poszukałam już tej bluzy, chciałam ją kupić. Tak fajna, granatowa.
1: Ale chyba, znaczy nie wiem, czy w kontekście księżnej Diany, tylko w ogóle, że to jest dosyć taki typowy trik. Mm-hmm. Wydaje mi się, że, no nie wiem, widziałem kiedyś, że Andrew Garfield i on był z Emma Stone?
2: Nie wiem. Pamięć do nazwiska.
1: Ale że oni robili tak, że jak robili im zdjęcia paparazzi, to mieli przygotowane różne karteczki z napisami na zasadzie, na przykład reklamowali, to teraz wymyślam, bo to było to,
2: że reklamujesz
1: reklamę, albo na przykład jakieś, nie wiem, akcję charytatywną, czy w ten
2: super
1: sposób, więc to było tak. Ja w internecie obejrzałem sobie wczoraj do snu na Łuka Krzakacy na kanale Zero film o nietypowych schorzeniach, które były nazywane supermocami, na zasadzie na przykład osób, które nie czuły bólu.
2: Fajne. Aż nie wiem, czy fajne.
1: Właśnie tam było o pięciu schorzeniach, polecam, żeby sobie tego posłuchać. I właśnie ostatnie było o bólu, bo nie chcę już wam spoilerować wszystkich, że w pierwszej chwili masz fajnie, a potem było, że osoby, które to miały, no w zasadzie muszą bardzo uważać, bo robisz sobie krzywdę i nie jesteś tego świadoma, bo twój mózg nie wysyła sygnału do ciała, że się skrzywdziłaś.
2: Ból.
1: I kiedy to jest, powiedzmy, myślimy sobie, okej, uderzyłaś się w łokieć, okej, fajnie, bo nie boli, bo to nie jest krzywdzące. Przypalasz sobie rękę, gryziesz się w usta, po różne inne dalej idące sytuacje, które na koniec dnia
2: nie
1: jednak
2: są przyjemne.
1: Przyjąłem, że to jednak nie jest takie fajne. Gdyby szło za tym na przykład nieśmiertelność, to spoko.
2: Spoko.
1: Ale nie szło.
2: A też przeczytałam ostatnio, że Japonia zrobiła latający samochód.
1: O!
2: Taki latający, że...
1: W końcu Jetsonowie.
2: Jak helikopter trochę, że tak się unosi, wiesz. No?
1: Fajnie. Ciekawe. Przyszło się z dziś.

0: Drodzy Państwo, dziękujemy za dzisiaj. Żegnamy się z Wami, życząc udanego poniedziałku słonecznego. Nie musimy, bo taki właśnie będzie.
1: Tak.
0: Potwierdzasz,
1: potwierdzam się. Wszystko, co powiedziałeś.
0: Jak Ci się podobało?
1: Bardzo, jak zawsze.
0: Przekonała
1: Was? A zaprosisz mnie jeszcze kiedyś?
0: Jak już zmienię nazwę? Powiem tak przekonująco, jak Ty. Tak.
1: Ufam Ci.
0: Dziękujemy za dzisiaj. Życzymy udanego poniedziałku.
1: Tygodnia też.
0: I całujemy tam, gdzie lubicie najbardziej. Maja Adamiak.
1: Dzięki.
0: Mateusz Ligocki. Do usłyszenia. Pa.
2: Kapitan Poranek.

97,1 FM.

tak jest. Etiuda sentymentalna, człowieku. O tym, jak nam się z czasem sens oddalił. O tym, że trochę potańczyłby człowiek, ale ten pesel, czaisz. O tym, że lżejsze były poranki i że był mniejszy hype na ranking. O tym, że prawdziwy vibe to ostatnio był w 90s. O tym, jak żywy nurt się stawiał brzegom. O tym, że rap nas zmienił, albo że właśnie no nic podobnego. Z nostalgią o skrzypcach i futerałach. I że u Manola nie byłem na dżemie na 5 lipca, bo zamuliłem jak pała. Ile nam dał ten hip-hop, że dziś starszy i fury ma świetne, ale w sprawach malarskich lubi wciąż pojechać metrem. I o początkach, gdy ledwie kumpli, słyszałeś kilku aplauz. O tym, że udu, że kolor szok i że na ircu daklam. O tym, że nikt nie nuci już starych piosenek. O tym, że teraz już wszystko kupisz, bo wszystko ma cenę. I o tych fotkach, co je tam ktoś ze starych utnie klisz. Ja chętnie o tym posłucham, no ale mordo, na miły Bóg, nie

Powiedz mi, siostro, powiedz mi, co tam rzucone na tapet. Jaki tam crossword? A jeśli spłaciłeś ostatnią ratę, to gdzie cię poniosło? Tyle zakrętów, a może masz patent sprawdzony gorzko? Daj znać, którędy jest prosto. Że niby długo już biegniesz. Dystans? Proszę cię, mordo, co to za dystans? To jest pół metek, nieledwie jedna asysta. Grunt, że daleko fino. Erden, whisky, Coca-Cola. Jeszcze będzie czas, żeby wspominać. Ale ją gwiazd pójdziemy, że tak wezmę z Sośnickiej wiernie. Jeszcze będzie czas na emeryckie brewerie. Na tę debatę, co nam zostało na dłużej. Poza fundamentami, że pierwsza molesta na blachę. Na pamięć

Bo zanim na lądoper dasz tych wspomnień tryb, to ktoś tam jeszcze na parę zwrotek czeka i kilka płyt. Jakiś numer, co w nim nostalgia nie zabiera ci tchu. Wiem, co było wtedy i tam, powiedz mi lepiej, co teraz i tu. Bo zanim na lądoper

0: Miasto jest jak organizm. We wtorki po 16 bierzemy pod lupę kolejne elementy i wyjaśniamy, jak działa Warszawa. Sport, kultura, zieleń, infrastruktura, przestrzeń miejska i ludzie, którzy opowiedzą Warszawę po swojemu. Stacja Warszawa we wtorek o 16 na antenie Radia Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
1: Autopromocja.
2: 10.30, Michał Pogłód.
1: Akademickie Radio Campus.
2: Powrót Lex Developer do stolicy. Eksplozja ukraińskiego drona w Bułgarii. Powrót prawie tercetu z Porto.
1: Wiadomości.
2: Temat specustawy mieszkaniowej powraca na warszawskie place budowy. Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego informuje, że sprawy dotyczą jednej inwestycji przy ulicy Gierdziejewskiego 5 w Ursusie, a także dwóch przy ulicy Postępu na Makotowie, pod numerami 2 oraz 12. Wspomniane przepisy obowiązują od 2018 roku i dotyczą możliwości przyspieszenia budowy mieszkań, tworząc alternatywną ścieżkę zagospodarowania przestrzeni w trybie specjalnym, który jest znacznie szybszy. Do końca tego tygodnia wnioski będą dostępne publicznie, a uwagi do nich można zgłaszać w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w elektronicznej tablicy ogłoszeń miasta. W miejscowości Kardam, położonej w Bułgarii przy granicy z Rumunią, eksplodował ukraiński dron. Do zdarzenia doszło w pobliżu posterunku granicznego zlokalizowanego zaledwie kilometr od stacji gazociągu transbałkańskiego Bezzałogowiec. Z tego powodu Ministerstwo Spraw Zagranicznych Bułgarii wezwało ambasador Ukrainy, Olesję Ilaszczuk, celem złożenia wyjaśnień, co ma mieć miejsce dzisiaj. Emil Eftimow, szef obrony Bułgarii, zdążył już przekazać, że kurs wspomnianego drona mógł zostać zmieniony w wyniku walki elektronicznej i nazwał to zdarzenie incydentalnym. Porto w składzie z Jakubem Kiwiorem oraz Janem Bednarkiem powróciło do rozgrywek Ligi Portugalskiej. Wcześniej niebieska ekipa zdobyła Superpuchar Kraju, wygrywając w Coimbrze 1-0 z Torrense. Na start mistrzowie Portugalii pokonali Alverkę 2-0, jednak nie bez problemów. Goście postawili się smokom, a mimo że obydwie bramki padły jeszcze w pierwszej połowie, to gospodarze potrafili trafiać jedynie z rzutów karnych, za sprawą André Silvy oraz Gabriego Veigi. Oskar Pietuszewski nie znalazł się w kadrze meczowej ze względu na swoją kontuzję. Ta, zdaniem portugalskich mediów, może przedłużyć jego nieobecność na placu jeszcze o 2 spotkania.
3: To Campus.

0: DMC DJ's Day już 20 i 21 sierpnia w Warszawie w Fabryce Norblina. To dwa dni święta twórców, artystów i technologii muzycznej. Przygotowaliśmy dla Was trzy strefy: edukacyjną, warsztatową oraz DJ Market. Zwieńczeniem wydarzenia są finały DMC Poland 2026. To tutaj technologia staje się narzędziem w rękach najlepszych praktyków w kraju. Dołącz do nas. 20 i 21 sierpnia Warszawa, Fabryka Norblina. Szczegółowe informacje na dmcdjchamps.pl.
1: Reklama. Campus. Same sztosy.

11.07. Zaczynamy kampus główny, a dzisiaj połączą się tematy, które w poniedziałkowych rozmowach już padły. Będzie papier, ale też plac Hallera. W jaki sposób, to już za chwilę. Zapraszam, Patrycja Fruba, a realizuje Karol Sawicki.

0: Kampus Główny.
1: Dzisiaj temat zinów i renesansu ich formy drukowanej. Ze mną doktor habilitowany Michał Chojecki z Akademii Sztuk Pięknych, założyciel oficyny Peryferie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Zacznijmy może tak trochę podstawowo, czyli czym właściwie są ziny?
2: Amerykański ekonomista Jacob Wiener w latach 30. XX wieku stworzył taką definicję ekonomii, że ekonomia jest tym, czym zajmują się ekonomiści, więc 100 lat później możemy parafrazować tą definicję i powiedzieć, że ziny są tym, czym zajmują się zinstersi albo osoby robiące ziny. A tak na poważnie to jest mała, niezależna publikacja o dowolnej treści, często wydawana, wykonywana samodzielnie przez autorów, autorki.
1: A czy coś jest wskazywane jako taki początek zinów?
2: No, myślę, że niedługo będziemy mogli świętować 100. Rocznicę powstania zinów w takiej formie, jaką znamy dzisiaj. Historia zinów zaczyna się na przełomie lat 20. i 30. właśnie XX wieku, gdy grupa miłośników literatury science fiction zaczęła tworzyć kluby korespondencyjne i wydawali i wysyłali do siebie proste magazyny wydawane chałupniczymi metodami w małych nakładach. Także to uznaje się za początek.
1: Czyli jest taka kultura fanowska, ale to też poszło w różne strony, też takie trochę muzyczne.
2: No zdecydowanie. To, co też jest utożsamiane z takim symbolem zina w publicznej, masowej świadomości, to jest zin punkowy i to są lata 70., 80., w połowie lat 70. wraz z rozwojem kultury punk nastąpił też niesamowity wzrost popularności samodzielnie wydawanych małych, prostych magazynów. I o ile wcześniejsze publikacje zinowe były głównie działaniami jednostkowymi, opierały się na inicjatywie charyzmatycznych osób czy wąskich środowisk, no to punk wprowadził ziny na masową skalę. To już nie była jedna osoba, to już nie było jedno środowisko czy grupa osób. Ziny punkowe były tworzone w Mumbai, w Puławach, w Nowym Jorku, w Bangladeszu, także wszędzie, gdzie muzyka punk sięgała, tam ziny się pojawiały.
1: Czy był tylko punk, czy to zeszło też na inne gatunki?
2: No, historia zinów jest niesamowita, ponieważ sama idea zinów polega na tym, że jest to publikacja niezależna, która daje głos osobom, które często nie mają dostępu do mainstreamowych mediów, czy ich głos nie jest słyszalny. I wszystkie grupy fanowskie, wszystkie grupy, które były gdzieś na marginesie kultury oficjalnej, zyskiwały przy pomocy zina narzędzie do komunikowania się ze sobą i do komunikowania się ze światem, do komunikowania światu swoich treści, które prawdopodobnie w inny sposób nie mogłyby być usłyszane. W związku z tym z jednej strony mamy ziny muzyczne punkowe, ale też w latach 80., 90. wraz z taką postpunkową kulturą bardzo dużo zinów zaczęło być utożsamianych z głosem mniejszości i mniejszości seksualnych i z głosem feministek i dużo manifestów, na przykład Riot Girls Movement był związany z manifestem, który został wydany przez Bikini Kill. No tak, więc mamy z jednej strony takie podejście wolnościowe, ale z drugiej strony też w subkulturach kibicowskich bardzo dużo zinów było wydawanych. W samej Wielkiej Brytanii w latach 80. kilkadziesiąt tysięcy tytułów zinów, nie sztuk, tylko tytułów zinów o tematyce piłkarskiej było rozpoznanych, jest opisanych.
1: A jak było w Polsce? Czy był jakby, no był ograniczony dostęp do narzędzi, do kserokopiarek na przykład, i w jaki sposób to działało w Polsce?
2: Tak, oczywiście Polska i kraje Europy Wschodniej czy tego bloku komunistycznego są specyficznym przykładem, ponieważ u nas nie było wolności słowa, wolności gospodarczej, i o ile istniał od 76 roku tak zwany drugi obieg wydawniczy, no to wciąż była to działalność konwencjonalna. Czesław Miłosz, Tadeusz Konwicki. Ich prace były publikowane w drugim obiegu, biuletyny informacyjne, strajkowe i tak dalej, i tak dalej. I w Polsce rozwinął się tak zwany trzeci obieg, który kontestował zarówno oficjalną, reżimową, PRL-owską prasę zakłamaną i również tą drugoobiegową, która była konwencjonalna i kojarzyła się z tym, z czym młodzi ludzie w pełni swego radykalizmu nie chcieli się zgadzać. Także trzeci obieg w Polsce był bardziej anarchistyczny, o wiele bardziej kontestujący, ale też musiał sobie radzić z zupełnie innymi wyzwaniami, ponieważ, jak wiemy, nie można było pójść do punktu ksero, wydrukować sobie dowolnej ilości kopii, sprzęt był ograniczony, zawsze trzeba było szukać jakiejś lewizny, jakiegoś sposobu na kombinowanie. Urząd cenzorski wymagał zgłaszania wszystkiego, co było kopiowane w więcej niż 9 egzemplarzach, także każdy dokument, no, skopiowanie go było wyzwaniem, no i też nie można było kupić papieru tak po prostu. Deputaty, jakieś przydziały, to wszystko wymagało kombinowania i myślę, że to jest trochę taką naszą narodową specjalnością.
1: No i potem wszedł internet, i to, który obiecywał nam dużą wolność, i to, jak to wpłynęło na ziny, o tym porozmawiamy już za chwilę.

0: Kampus Główny.
1: Rozmawiam z Michałem Chojeckim o zinach, o tym też, jakie były ich początki, a teraz przyszliśmy do momentu, w którym pojawił się internet. Jak on wpłynął na formę zinów?
2: Internet na początku był obietnicą wolności, skalowania, wyzwolenia się z fizycznych więzów, które były związane z tym, że publikacja musi być drukowana, musi być na papierze, musi być poskładana, zszyta, w jakiś sensowny sposób rozdystrybuowana do ludzi. Internet wyzwolił na początku kreatywność w szukaniu jakichś dodatków, bo ziny często były też bogate w jakieś dodatki typu dyskietki, CD-ery, ziny muzyczne. Zinom muzycznym towarzyszyły nagrania. Ale bardzo szybko się okazało, że przestrzeń cyfrowa to jest też laboratorium do nowych eksperymentów, także ludzie zaczęli pisać jakieś freeware'y, programy, tworzyć pierwsze strony internetowe i wraz z powstaniem takiego zjawiska jak Web to Zero bardzo dużo treści pierwotnie zinowych przeniosło się do internetu, tak, na platformy blogowe. Można powiedzieć, że blogi były odpowiednikiem tak zwanych perzinów, czyli personal zines. Później wraz z nastaniem mediów społecznościowych, to jest połowa lat 90., bardzo dużo treści zaczęło przenosić się na te platformy, czyli user generated content, i w pewnym momencie obudziliśmy się w sytuacji, w której drukowanie zina na papierze, składanie, szycie było niepotrzebnym ciężarem. Można było skomunikować się z ludźmi o tych samych zainteresowaniach bez względu na to, czy mieszkają w Brisbane, w Australii, czy w Białymstoku, po prostu wrzucając rzeczy do sieci. I nie mieliśmy tych limitów związanych z budżetem na druk i z umiejętnościami na przykład introligatorskimi. I w zależności od tego, z jakiego punktu patrzymy, też te ziny dzięki internetowi, dzięki mediom cyfrowym w pewnym sensie może nie przestały istnieć, ale straciły na swojej popularności.

0: myślę, że całe pokolenie, co najmniej jedno, wychowało się już bez świadomości istnienia takiego fenomenu jak ziny.
1: Ale jednak ziny przetrwały i ty też stworzyłeś zin, renesans drukowanych zinów. Co się kryje za tym sformułowaniem?
0: No tak, renesans drukowanych zinów to jest próba opisania takiego fenomenu, który jest związany z powrotem do drukowanego medium. Bo te media internetowe, o ile były na początku obietnicą wolności i nieskrępowanych, nieograniczonych możliwości, bardzo szybko się okazały, że to jest iluzja, że internet wcale nie jest narzędziem wolności, oddolnym instrumentem burzenia monopolii informacyjnych, wręcz odwrotnie. Stał się kolejną płaszczyzną dominacji dla oligarchicznych jakichś platform i struktur korporacyjnych. I jeśli dzisiaj mówimy o powrocie do analogowości, do nowego rzemiosła, jakiegoś szukania alternatywnych form, no to ziny są jednym z takich sposobów. Ziny są fizyczne, są namacalne, są skończone, są zupełnie innym doświadczeniem niż takie stymulowanie się kolejnymi cyfrowymi bodźcami. I jeśli mówimy o renesansie dzisiaj, renesansie zinów, to mówimy właśnie o powrocie do takiej nowej, analogowej formy doświadczenia.
1: I tworzenie, obcowanie z zinami jest takim bardziej samodzielnym działaniem, czy właśnie grupowym? Jak to można?
0: Oj, to ciężko jest powiedzieć, czy istnieje taka jedna reguła, bo ziny są różne. Ziny to jest federacja bardzo różnych, często sprzecznych ze sobą praktyk zaangażowanych, praktyk bardzo mocno ideowych, ale również takich, które są bardzo osobiste, personalne, jednostkowe i które nie niosą za sobą nic więcej niż to, niż jakaś forma takiego banalnego przekazu, który jest związany z przeżyciem. Natomiast ziny mają w sobie coś w tym rozumieniu postcyfrowym, coś takiego, co każe nam znowu zbierać się w środowiska, w społeczności, bo jednak ten internet, komunikacja cyfrowa stworzyły iluzję bycia w łączności, natomiast coraz wyraźniej widzimy dzisiaj, że jest to zamykanie się w bańkach i powrót do analogowych, fizycznych form komunikacji i produkcji również jest związany z tym, że trzeba się często spotkać z ludźmi, usiąść razem przy stole, razem jest łatwiej pracować, łatwiej jest połączyć siły, łatwiej jest zgromadzić zasoby niezbędne do prowadzenia takiej działalności wydawniczej, czy chociażby do stworzenia jednego egzemplarza. Więc to jest ten element, który też można podkreślić, jeśli chodzi o nową falę zinów, że one wspomagają takie działania środowiskowe.
1: I ty prowadzisz oficynę Peryferie. Czy ona się wpisuje właśnie w ten nurt?
0: Oj, to jest ciekawe, bo rzeczywiście oficyna Peryferie jako wydawnictwo i pracownia jest moim, powiedzmy, solowym projektem w tym sensie, że ja ją stworzyłem i prowadzę już od kilkunastu lat. Natomiast ona zawsze była taką platformą łączącą mnie właśnie z innymi ludźmi, z artystami i artystkami, z którymi mogę współpracować dzięki temu, że właśnie zbudowałem warsztat drukarsko-introligatorski, którym też staram się dzielić. I taką istotną praktyką w oficynie jest dzielenie się wiedzą i umiejętnościami, czyli prowadzę warsztaty, staram się wciągać ludzi w orbitę tych działań publikacyjnych, no i zapraszać do tworzenia własnych zinów, bo według mnie w tej dziedzinie nie ma konkurencji. Im popularniejsze stają się ziny, tym wszyscy bardziej zyskujemy.
1: Rozmawiam z Michałem Chojeckim i za chwilę będziemy rozmawiać także o tym, jak ziny działają w teraźniejszości, teraz co się dzieje u nas również na różnych targach.

0: if you don't wanna be all alone, and all you do is run, all you do is run.
1: Kampus Główny.
2: Wracamy do rozmowy z Michałem Chojeckim. Rozmawialiśmy wcześniej o zaniku trochę zinów w trakcie pojawienia się internetu, ale teraz jest pewien renesans i w jaki sposób teraz ziny się prezentują, czy zmieniły może trochę swoją formę?
3: Ziny zmieniły funkcję przede wszystkim, bo w tej pierwszej fali, tej złotej epoce zinów w poprzednim stuleciu mieliśmy do czynienia z zinami, które były podstawową formą komunikacji dla osób, które nie miały dostępu do innych mediów. Wydawane było to, co można było wydać, tak jak można było wydać, i szukano najprostszej, najbardziej funkcjonalnej formy, która realizowała ten cel. Natomiast dzisiaj, jeśli wracają ziny, to one wraz z tym naciskiem na analogowość i na fizyczność w kontrze do mediów cyfrowych też stawiają inne akcenty, jeśli chodzi o na przykład materiały, zastosowanie druku, projektowanie. Te klasyczne ziny były często antyestetyczne, kontestowały reguły, tworzyły ten charakterystyczny punkowy język takiej emancypacji, amatorskości. Dzisiaj już o wiele częściej spotyka się ziny, które są zaprojektowane, które używają języka graficznego, który nie jest możliwy do zastosowania na przykład w komercyjnym projektowaniu dla klientów, i projektantki graficzne, projektanci używają swojej wyobraźni, skilli i możliwości do tego, żeby zrobić naprawdę jakiegoś super zina. I też to, co dzisiaj uderza, to jest też bardziej taki eksperymentalny charakter zina. One często są poszukiwaniem formalnym, szukaniem jakichś niekonwencjonalnych form oprawy, jakichś alternatywnych sposobów nawigacji po treści, rozkładanych arkuszy, nietypowych składań, także to jest często też przygoda z samym obiektem. Zin jako obiekt jest źródłem doświadczenia, które nie jest tak oczywiste, jak może w poprzednich latach czy w poprzednich epokach.
2: Ziny pojawiają się też na różnych targach książki artystycznej, czy to w Polsce, czy za granicą. Na czym polegają, jak wyglądają takie wydarzenia?
3: Targi książki artystycznej to jest w ogóle osobne uniwersum związane z publikacjami alternatywnymi, artystycznymi, bo ziny są, powiedzmy tak, tradycyjnie tą małą, niezależną publikacją. Natomiast one bardzo mocno pokrywają się, jeśli chodzi o takie pole, spektrum działalności, z tym, co dzieje się w obszarze książki artystycznej, i te obszary książki i zinów bardzo, bardzo mocno się ze sobą zbliżyły właśnie w obszarze sztuki. Ale trzeba powiedzieć, że większość z tych publikacji to są publikacje małe, niskonakładowe, tworzone gdzieś w zamkniętych obiegach, ze względu na swój charakter często pozbawione szerokiej dystrybucji. I targi są sposobem na to, żeby wejrzeć w to specyficzne uniwersum, zobaczyć rzeczy, które zazwyczaj są ukryte dla naszego wzroku, które funkcjonują w bańkach, w małych nakładach, gdzieś w niszowych księgarniach albo pracowniach. No i na targach można zobaczyć na przykład 300 pracowni, wydawców, artystów, którzy na całym świecie w swoich zamkniętych pracowniach tworzą niesamowite rzeczy.
2: A jak działa dystrybucja zinów? Bo to też nie jest takie oczywiste.
3: No, żyjemy w czasach, w których dominującą formą dystrybucji jest sprzedaż. Natomiast gdyby tak zastanowić się szerzej, to są trzy sposoby dystrybucji. Rozdawanie za darmo, wymienianie się i sprzedawanie. I myślę, że ziny i taka nowa ekonomia tworzona wokół zinów jest fajnym dowodem na to, że ta komercjalizacja nie musi być domyślnym rozwiązaniem. Oczywiście ziny się sprzedaje. Jest to sposób też często docenienia, tak, kupno od kogoś zina, ale tych form dystrybucji może być bardzo dużo różnych. To, co wydaje mi się jest ważne, że one bardzo rzadko wchodzą do takiego klasycznego obiegu księgarskiego, w którym mamy wydawcę, dystrybutora, księgarza i ten łańcuch wydawniczy bardzo rzadko się spotyka w przypadku zinów. Ziny jako publikacje niezależne i alternatywne szukają alternatywnych form dotarcia do publiczności.
2: Ziny są też właśnie tworzone oddolnie, więc są używane różne metody. Jedną z nich jest druk RISO. Na czym on polega? Bo też jest używany właśnie w pracowni wschodniej.
3: Tak, druk RISO jest takim specyficznym japońskim wynalazkiem, który łączy użytkowość kserokopiarki i możliwości, bardzo szerokie możliwości artystyczne związane z sitodrukiem. Ta maszyna wygląda jak kserokopiarka dosłownie i działa trochę jak sitodruk. Umożliwia artystom i artystkom swobodne tworzenie wielokolorowych grafik i druków, jednocześnie dając duże możliwości improwizacji. I właśnie ta improwizacja, warsztatowość, nieoczekiwane rezultaty są tym, dlaczego w środowiskach artystycznych RISO zostało tak mocno docenione i dlaczego wydawcy pokochali RISO. Dzięki temu ziny, szukając jakichś nowych, fajnych, wizualnych form, sposobów drukowania, stały się płaszczyzną dla eksperymentów wizualnych i artystycznych.
2: Warto obserwować oficynę Peryferie w pracowni wschodniej, żeby też być na bieżąco, co się tam dzieje. I też warto zajrzeć do zinu, renesans drukowanych zinów Michała Chojeckiego, żeby dowiedzieć się jeszcze więcej, albo do jego rozszerzonej wersji po angielsku, która też się teraz pojawiła. I bardzo dziękuję za rozmowę dzisiaj w studiu doktor habilitowany Michał Chojecki z Akademii Sztuk Pięknych, założyciel oficyny Peryferie. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję bardzo.
4: Wiesz, stary, jakby zależy mi na tym numerze, więc fajnie jakby k***ło na raz.

0: Impuls główny.
1: Zaczynamy kosmicznie. Polska rakieta została nagrodzona w Czechach. Jej autorzy to przedstawiciele koła naukowego z Politechniki Wrocławskiej PWR in Space i zdobył nagrodę na Czech Rocket Challenge 2026. Konkurs był organizowany we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną i w ramach konkursu trzeba było zbudować rakietę, która spełnia konkretne wymogi, ale też przygotować eksperyment naukowy, który mógłby być na niej przeprowadzony. I na koniec były przeprowadzane loty tych rakiet. Oceniana była też złożoność konstrukcji i dokumentacja techniczna, a eksperyment, który przygotowali studenci Politechniki Wrocławskiej, to była taka analiza, miała pozwolić sprawdzić, w jaki sposób wibracje, przeciążenia oraz zmiany temperatury w locie wpływają na dokładność zegarów pokładowych. I więcej na ten temat możecie przeczytać na stronie Polskiej Agencji Kosmicznej polsa.gov.pl. A pozostając w Polsce i w temacie kosmicznym, no to już w środę zaćmienie Słońca. Jeżeli chcielibyście poczytać o tym troszkę więcej, to możecie zajrzeć na stronę Politechniki Gdańskiej, tam właśnie opisało to astronomiczne koło naukowe. W Polsce zobaczymy głębokie zaćmienie częściowe. W zachodniej części kraju ma być zasłonięte nawet 85% tarczy Słońca, a początek, czyli kiedy warto już spojrzeć w niebo, to pomiędzy 19.10 a 19.18. Najbardziej widoczny moment, czyli ta maksymalna faza, będzie przed zachodem Słońca, czyli koło godziny 20. I może to wyglądać bardzo malowniczo właśnie przez to, że będzie wtedy zachód Słońca. No i na Słońce nie można patrzeć gołym okiem, nie można przez lornetkę, teleskop, nie można przez aparat fotograficzny. Mi w podstawówce mówiono, że można przez kliszę fotograficzną. Otóż też nie można. Można przez certyfikowane okulary z filtrem albo przez specjalne folie przeznaczone do obserwacji astronomicznej. Najdłużej zaćmienie będzie widoczne na Islandii, podobno nawet 2 minuty 13 sekund, takie całkowite. No i podczas zaćmienia warto też spojrzeć podobno na cienie, bo mogą wyglądać dosyć specyficznie, a następne całkowite zaćmienie Słońca będzie widoczne z Polski za 109 lat, natomiast takie mniejsze, mniej spektakularne, 40% zasłonięte za rok. Rozmawialiśmy w pewnym momencie w poniedziałek o tym, jak zaćmienie Słońca jest interpretowane w Chinach i to tam był jako zły omen. Otóż tego zaćmienia nie będzie w Chinach widać, więc o to nie musimy się martwić, a miejmy nadzieję, że dla nas będzie to malowniczy widok i nie przyniesie to żadnych negatywnych konsekwencji, tylko będzie wspaniałym przeżyciem.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama.

0: Kampus główny.
1: Usłyszeliśmy Eliza Rose z utworem Pingers, a teraz do czego naukowcom potrzebne są rozpędzone bańki mydlane? Znaleziono dla nich zastosowanie w tunelu aerodynamicznym. Testuje się w nim, w jaki sposób przepływ powietrza wpływa na testowane przedmioty. Problem jest taki, że ten ruch powietrza jest ciężko zaobserwować i można używać na przykład takiej mgły olejowej, czyli trochę takiej, jaka jest, tak jak dym w klubach. Natomiast tutaj stwierdzono, że może jednak bańki, jednak nie mogą być to zwykłe bańki mydlane, bo muszą mieć gęstość równą gęstości powietrza i takie wymogi spełnia mała, która ma średnicę tak z ułamek milimetra, bańka wypełniona helem. I kiedy się je podświetli, można je obserwować. Ta metoda jest używana w Polsce przez Instytut Lotnictwa i zwiększana jest objętość pomiarowa, co ma pozwolić na przejście na skalę przemysłową. Więcej o tym możecie przeczytać na naukawpolsce.pl. A Uniwersytet Medyczny kupił nowy sprzęt medyczny, ponieważ jest on dosyć specyficzny, to wam o tym opowiem. Kupili symulatory pacjentów, czyli to są realistyczne modele osób starszych oraz osób o różnej masie ciała, które mają pomagać w ćwiczeniu pielęgnacji, w zmianie pozycji, w postępowaniu w przypadku powikłań, takich jak odleżyny czy stopa cukrzycowa. Kupiono też fantomy stomatologiczne i one mają też taki symulator VR, ale z manipulatorami, które mają odwzorowywać prawdziwy napór szkliwa, zębiny i zmiany próchnicze, żeby ci studenci mogli to poczuć, więc jest to dosyć specyficzny sprzęt. Zakupiono też symulator do trenowania właśnie ginekologów i położnych i także symulator USG, więc jest to porządne wyposażenie, a więcej możecie przeczytać na różnych stronach dotyczących właśnie Uniwersytetu Medycznego, także na TVP Wrocław na przykład.

pierścień, trzymam je blisko, powierzam sekrety w ich usta. Lubią orzekać, że tylko ideę. Już mnie nie wierzę i wolę być w świecie. Wychodzę z myśli i wchodzę na ziemię. Łączę tu niebo i moje twierdzenie. Lubię doświadczać i czytam ludzi częściej niż książki w tych konwersacjach. Pełno jest

0: Ciemia Artchi, Faustyna Maciejczuk i Ant Timotin. I cytat: chcemy być, a nie bywać. Świetne, świetne. Już druga połowa Kampusu Głównego, więc przed nami jak co dwa tygodnie kolejny odcinek Przekuć w sukces.
1: Kampus Główny.
2: Dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Przemek Krawczyk, Kamil Kuć, czyli Przekuć w sukces jak zawsze o tej pięknej godzinie, której się właśnie słyszymy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, no właśnie powiedziałeś, że zawsze i oczywiście my jesteśmy zawsze. Mieliśmy taką króciutką przerwę tutaj wakacyjną i chciałem wrócić lekkim tematem, ale...
2: Ale nie, ale patrzysz na te ceny paliw, jak zwróciłeś i stwierdziłeś, nie może tak być, nie może tak być, czemu widzisz i nie grzmisz?
3: Tak, PB95, 7,55 zł za litr, olej napędowy 8 zł 22 grosze za litr.
2: Tragedia.
3: PB98, 8 zł 35 groszy za litr. No jak to mówią ceny, paragony grozy na stacjach benzynowych. Od już jakiegoś czasu widzimy, że ceny paliw na stacjach bardzo mocno poszybowały. Zakończył się rządowy program o nazwie CPN, czyli ceny paliw niżej. Kolejnej edycji tego programu politycy jeszcze nie wprowadzili. No a w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie i blokadą cieśniny Ormus, no widać to, co widać i... Ja chciałbym, żebyśmy dzisiaj sobie porozmawiali właśnie o tym, bo gdzieś obserwując jakieś różne dyskusje, słuchając ich gdzieś w przestrzeni publicznej, no jest, tak, jest często taki argument, że no cena za baryłkę spadła o tyle i tyle.
2: Wróciła do stanu, który już jest wcześniejszy, a my dalej mamy problem z cenami.
3: Tak, a my cały czas tak drogo na tych stacjach, tak? Musimy płacić jakieś horrendalne ceny. Przecież skoro baryłka wczoraj zmalała o ileś tam procent, to cena dzisiaj na stacji też powinna być niższa o ileś tam procent. No więc o tych mechanizmach, o rynkach terminowych, o transmisjach cen surowców do gospodarki będziemy rozmawiać i w naszym stylu postaramy się opowiadać o tym tak, jakby po drugiej stronie siedziała osoba, która no, takimi tematami na co dzień się nie interesuje, ale właśnie widząc te ceny, korzystając jako konsument, myśli sobie, o co tu chodzi. No więc sobie te tematy rozpracujemy.
2: Tak, mamy nadzieję, że po tej audycji będziecie wiedzieć dokładnie i nie będzie pytania, o co chodzi, więc przynajmniej takie podstawy na pewno w radiu dla was specjalnie mówimy.
3: Tak jest. No, zacznijmy od tego, że 20% światowego zapotrzebowania na ropę i gaz przepływa dziś przez cieśninę Ormus, czyli no takie miejsca, takie wąskie gardło na Bliskim Wschodzie i wiemy, że w związku z tym konfliktem amerykańsko-irańskim ta cieśnina kilka razy dziennie potrafi być otwierana, zamykana, cały czas trwają te negocjacje. W każdym razie ta podaż surowca jest zdecydowanie mniejsza niż przed tym konfliktem i widzimy to efekt, widzimy właśnie na stacjach paliw, no ale w momencie, kiedy jakieś te dwie strony zwaśnione ogłaszają jakiś rozejm, zawieszenie broni, jakieś zablokowanie tych działań, powiedzmy takich wojskowych, no to ta cena za baryłkę spada, w momencie, kiedy znowu zaczynają się naparzać, ona rośnie, a widzimy na stacjach, że cena paliw jak skoczyła do góry, tak na tych wysokich pułapach się utrzymuje. I myślimy sobie, o co chodzi, przecież ta cena też powinna skakać, tak? To jest jakieś takie intuicyjne myślenie. Natomiast w Polsce ta struktura cenowa, którą mamy właśnie na paliwach, jest dość skomplikowana, bo koszt samego surowca, czyli koszt, tak, no, tej ropy naftowej, która jest wydobywana gdzieś i później stanowi po rafinacji jakby o paliwie, to jest około 45% ceny detalicznej, którą widzimy na stacjach.
2: Czyli mniej niż połowa.
3: Czyli to jest mniej niż połowa, czyli jak w restauracjach mówimy o czymś takim jak food cost, czyli koszt zakupu jedzenia i on stanowi ileś tam procent ceny rachunków, które mamy w restauracji, to jak mamy surowiec cost właśnie do wyprodukowania paliwa, to cena surowca to jest mniej niż połowa. No to jest dla benzyny to jest między 44-49%, a dla oleju napędowego to jest między 53-55%, czyli to jest minimalnie powyżej połowy, ale jak to uśrednimy, to wychodzi, że mniej więcej połowa ceny na stacji to jest cena surowca. No więc teraz musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, co z tą drugą połową? No bo przecież to jest, no bardzo dużo, że tylko połowa to jest cena surowca.
2: To jest skandal.
3: Dlaczego dwa razy tyle, tak, musimy dopłacać na stacji benzynowej? No i teraz uwaga. Najważniejszym kosztem, obok koszty zakupów tego surowca w rafinerii, jest podatek akcyzowy, czyli tak zwana akcyza, prawda? No i akcyza, jeżeli chodzi o udział cenowy, no to dla benzyny to jest około 25%, czyli 1/4 ceny, czyli połowa połowy, a dla oleju napędowego to jest troszkę mniej, bo to jest około 18%, ale mniej więcej można powiedzieć, że to jest w tych okolicach 20%. I to jest, uwaga, to jest bardzo ważne dla naszej dyskusji, stawka kwotowa. Dla 1000 litrów benzyny to jest około 1520 zł za 1000 litrów benzyny. Dla oleju napędowego za 1000 litrów to jest około 1170 zł. I to jest bardzo ważne, że to jest stawka kwotowa, dlatego że jak cena paliwa na giełdzie, przepraszam, cena surowca na giełdzie jakiejś światowej rośnie albo maleje, to ta stawka za 1000 litrów tego podatku się nie zmienia. Tak więc im tańszy surowiec na giełdzie światowej, tym udział tego podatku w całej strukturze rośnie, tak? No bo siłą rzeczy to nie jest stawka procentowa, ona nie fluktuuje, tylko ona jest ustawowo określona.
2: No dobra, nie doszliśmy w takim razie do tego zupełnie, dlaczego to paliwo jest takie drogie, ale może już za chwilę dojdziemy, więc zostańcie z nami.

0: And what about you? What are your first memories of London Underground?
1: Kampus Główny.
2: Cały czas razem ze mną Przemek Krawczyk, Kamil Kuś po drugiej stronie. Dzień dobry. I dzisiaj rozmawiamy o cenach paliw, można by tak powiedzieć, ale będziemy rozszerzać ten temat na inne surowce również. Ale na razie może wróćmy do tych cen paliw, dlatego że dowiedzieliśmy się, że podatek akcyzowy, który stanowi część ceny za paliwo, to jest podatek kwotowy, nie zależy od wysokości ceny tego paliwa, a sama ropa, która jest potem rafinowana, kosztuje zaledwie 45% ceny. Więc co tak naprawdę, skoro ani akcyza, ani sama ropa nie powoduje nam tej ceny, która jest tak abstrakcyjnie wysoka, to co ją powoduje?
3: No dobra, lecimy dalej. Podatek VAT, który znacie, bo kupując cokolwiek w Polsce płacicie ten VAT, chyba że są takie specjalne przypadki zwolnienia z owatowania, ale ich jest mało. No i tak, stawka VAT w Polsce to jest 23%, ale podatek VAT się płaci od ceny netto akcyzy i innych opłat. Nie wszystkich, więc udział w tej strukturze jest troszkę mniejszy, to jest około 19%. No więc to jest, mamy już dwa podatki, czyli mamy cenę netto zakupu surowca, mamy akcyzę, mamy VAT. Jest jeszcze opłata paliwowa i w Polsce to jest między 3 a 6%. I opłata paliwowa też jest kwotowa, za 1000 litrów paliwa, nieważne jakiego, to jest między 160 a 210 zł. I te pieniądze idą na rozwój infrastruktury w Polsce, więc z tych pieniędzy finansowane są budowy nowych dróg i utrzymanie, konserwacja obecnych, tak? Czyli to jest trochę tak, że skoro drogi Polaku kupujesz paliwo i jeździsz po drogach publicznych, to zrzucasz się również na ich utrzymanie. Mm-hmm. No i na koniec jest opłata emisyjna, czyli to jest taka danina na rozwój w Polsce.

0: kwestia jakiejś energetyki na przykład niskoemisyjnej, czyli też zrzucamy się na przykład na jakieś projekty infrastrukturalne energetyki odnawialnej i na końcu mamy marżę stacji, no bo w momencie, kiedy stacja benzynowa powstaje, jej celem jest też zarabianie na sprzedaży paliwa, no więc ona musi dodać swoją marżę i ta marża, uwaga, to jest dla benzyny między 4 a 8%, a dla diesla tylko 2 do 3%, czyli też mówiąc oględnie, na stacjom benzynowym bardziej się opłaca sprzedawać paliwo, czyli benzynę.
1: A tego akurat nie wiedziałem.
0: Tak, no bo średnio mogą zarobić nawet 4 razy więcej, jeżeli chodzi o marżę na paliwie 9,5-9,8, czyli na benzynie, a nie na dieslu. No i tutaj zauważcie też, że jak sobie myślicie na przykład, och, te złe stacje, tak? Och, ten zły, nie wiem, przysłowiowy tam jakiś producent, to nie będziemy wymieniać nazw, dlaczego on tak dużo na was zarabia, no to on zarabia na was kilka dosłownie procent ceny tego paliwa i jak sobie tą strukturę właśnie przejrzymy i widzimy, że jest podatek jeden, podatek drugi, opłata jedna, opłata druga i na końcu ta marża stacji, to się okazuje, że w momencie, kiedy na tej giełdzie światowej cena za baryłkę na przykład spada o, załóżmy, 20%, to jeżeli to jest połowa ceny, którą my widzimy na stacji, to te 20% sobie możemy ciachnąć na pół, zostaje nam 10, więc moglibyśmy oczekiwać w idealnym świecie, że to paliwo na przykład będzie niedługo 10% tańsze, ale ze względu na to, że na świecie, tak, paliwo w takich ilościach do rafinacji kupuje się w zupełnie inny sposób niż my, bo to nie jest tak, że sobie producent
1: jedzie na stację benzynową i tankuje sobie swoją rafinerię.
0: W biznesie B2B to tak zdecydowanie nie wygląda, bo mówimy tutaj o kontraktach terminowych, to ta cena, ten spadek ceny będzie dopiero odczuwalny za jakiś, siłą rzeczy, no dłuższy czas.
2: No i klasa. Moi drodzy, zaraz przejdziemy do tego, dlaczego nie tanieją te, nie spadają te ceny po prostu. Patrzymy na to, co się dzieje na rynkach i czasem mamy tak faktycznie, że hej, mamy już cenę na miarę normalnym poziomie za baryłkę i cena stacji dalej wygląda identycznie. Zostańcie z nami.

see your eyes in the air real quick.

0: kiedy pada, więcej myślę, więcej palę. Szukam odpowiedzi, mijam wciąż ten sam przystanek. Chodzę po tym mieście, chyba ciągle tylko w koło. Myśli są jak dym, powracają nałogowo. Odpalam słuchawki, kiedy mam już tego potąd. Latam nad chodnikiem, chyba stąd ten cały polot. Po co mam udawać, wolę czasem moknąć. Słowo, jak pozwolisz, mogę być sam z tobą.
1: Kampus Główny.
2: I cały czas Przemek Krawczyk, Kamil Kuć, rozmawiamy o cenach paliw aktualnie, dlaczego one tak wyglądają, doszliśmy do, rozbiliśmy na poszczególne segmenty cenę paliwa za litr oczywiście, i benzyny, i ropy. 45% to jest sama ropa, potem mamy podatki wszelkiego rodzaju, daniny, akcyzy i na sam koniec marże stacji, które wynosi około od 4 do 8%. Więc skoro już mamy wszystko rozbite, skoro mamy wszystko zrobione, no to czemu jednak mimo wszystko, kiedy już ten konflikt no, przybiera różnie na sile, raz patrząc na to, co się dzieje, to ten konflikt raz łagodnieje, znowu coś tam się wydarzy w tej ciśnienie, znowu zostanie zablokowana, no i te ceny tam fluktuują sobie, ale kiedy spadają, to u nas nie spadają, więc trudno się oprzeć wrażeniu, że hej, chyba ktoś naszym kosztem próbuje sobie zrobić rezerwę.
3: Tak, próbuje się na nas dorobić, na nas ciężko pracujących ciułaczach. Tutaj musimy wprowadzić taki termin jak futures, a po polsku się to tłumaczy jako kontrakty terminowe. No bo wyobraź sobie, Kamilu, że jesteś jakimś ogromnym producentem pieczywa. Masz wielki zakład robiący chleb, wypiekający chleby, tak? No i ty jako piekarz chcesz sobie zaplanować swój biznes. Nie wiem, mamy końcówkę lata, znaczy dobra, no nie jeszcze końcówkę, jesteśmy w połowie lata, ale niedługo jesień i teraz sobie myślisz, jaka będzie ta cena pszenicy, z której ja robię tą mąkę, bo przecież może się trafić jakaś seria nawałnych deszcz, która mi zmiecie po prostu te uprawy pszenicy od tych rolników, z którymi współpracuję, i oni będą mieli tej pszenicy mało albo w ogóle i ta cena będzie jakaś niebotyczna, a może będzie susza i to wszystko wyschnie. No, mam po prostu, tak, żyję w strachu, nie wiem jak ten biznes mój zaplanować, bo obawiam się, jaka będzie cena tego surowca. No i z drugiej strony jest rolnik, który sobie myśli, kurczę, idą zbiory niedługo. Jeżeli na przykład będą jakieś właśnie klęski żywiołowe, to mi te uprawy po prostu zniszczy i ja nie będę miał pszenicy na sprzedaż i to będzie dramat. Ale rolnik sobie myśli jeszcze w drugą stronę. Jak będzie w innych krajach jakiś turbo urodzaj i po prostu zaleje nas jakaś tania pszenica z innego kraju, bo tam rolnicy zebrali więcej, no to znowu ta pszenica drastycznie potanieje i ja znowu na tym stracę. No więc zobaczmy, że w takim świecie sprzed tych kontraktów terminowych, no pewnie ci sprzedawcy i osoby, które prowadzą biznesy, czy rolnicy, musieli żyć w jakimś permanentnym strachu, co będzie z tymi cenami. No i wprowadzono taki instrument, właśnie jak kontrakty terminowe, i w skrócie to jest taka umowa, że dzisiaj dokonujemy tej umowy kupna-sprzedaży, na przykład tej pszenicy, natomiast przekazanie tej pszenicy nastąpi za jakiś czas, na przykład jesienią, ale cenę ustalamy już dziś. Czyli siadamy i staramy się przewidzieć, tak, jaka ta cena pszenicy może być za kilka miesięcy. I dzisiaj podpisujemy umowę, czyli na przykład taki piekarz może podpisać umowę. Słuchaj, 1 października dostarczysz mi, czy rolnik dostarczy piekarzowi 10 ton pszenicy, a piekarz zapłaci 1000 zł za tonę. I umawiają się już dzisiaj na taką transakcję, tak? No i z jednej strony to jest wspaniałe rozwiązanie, bo ono już dzisiaj daje jakąś możliwość zaplanowania swojego biznesu, no bo ja wiem, że kupię 10 ton, za tonę zapłacę 1000 zł, czyli zapłacę 10 tysięcy złotych, ja sobie już to wpisuję do biznesplanu, mogę wyliczyć koszt bochenka, w miarę spokojnie ten piekarz będzie teraz spał i rolnik też. Myślę sobie, dobra, nieważne co się wydarzy, ja te 10 tysięcy złotych będę miał, więc mogę sobie zaplanować zakup, nie wiem, nawozu, zakup ziarna na przyszły rok, mogę, wiem jak będzie mi się żyło, czy będę miał pieniądze na przykład, nie wiem, na kupienie sobie czegokolwiek. No i to są właśnie te kontrakty futures. No i oczywiście istnieje takie ryzyko, że na przykład w październiku po tym suchym czasie na przykład pszenica będzie kosztowała 1500 zł za tonę. No to wtedy kto wygrywa? Wygrywa piekarz, bo chociaż cena pszenicy w październiku to będzie 1500, on już sobie zakontraktował zakup na 1000. A, dokładnie. Ale co będzie, jeżeli zbiory będą rekordowe i pszenica stanie jej do 500 zł za tonę? Wygrywa rolnik, tak? No bo sprzeda mu za 1000. No i futures to jest trochę właśnie taki zakład, który te dwie strony ze sobą, no jakby nie było, tworzą, ale on nam daje możliwość jakiegoś zaplanowania sobie do przodu. I ja nie bez przyczyny mówiłem o pszenicy, dlatego że takie produkty rolne, produkty żywnościowe, jak owoce, jak kakao, jak kawa, jak właśnie pszenica, duzi gracze właśnie kupują w ramach kontraktów futures i taki sam mechanizm też się stosuje na rynku paliwowym, więc ci, którzy chcą paliwo kupić, rafinerie, linie lotnicze, producenci tego paliwa, też w ramach tych kontraktów futures z jakimś kilkumiesięcznym wyprzedzeniem umawiają się na tę cenę z producentem i ją kupują. I to jest też odpowiedź na pytanie, dlaczego ceny na stacjach nie są skorelowane z cenami surowca na rynku, dlatego że przez te kontrakty futures wszystko jest o te kilka miesięcy, czy kilka tygodni, czy kilkanaście dni, whatever, po prostu przesunięte do przodu, więc mamy takie echo tych spadków i wzrostów cen. Wzrosty siłą rzeczy w kapitalistycznym społeczeństwie są odczuwalne szybciej, a spadki po prostu trochę później.
1: No właśnie miałem zapytać o to, kurde, ale jak cena rośnie, to rośnie na następny dzień już na następny dzień jest super wysoka, a jak spada, to leci i leci.
3: No, dokładnie, więc tak wprowadziliśmy was do futuresy, bo to jest bardzo ważne dla tej rozmowy o tym, co się dzisiaj dzieje na tych, tak powiedzmy, dużych rynkach, ale jeszcze w tej części podcastowej dużo ciekawostek dla was mamy. Ja na przykład z chęcią opowiem, jak to jest, kiedy cena za baryłkę jest ujemna i wynosi minus kilkadziesiąt dolarów.
1: A to też się zdarzało, wydaje mi się, że jakieś kilka lat temu, no to było już pewnie z 5-6 lat temu, wydaje mi się, coś takiego.
3: Temu, tak jest. Bardzo ciekawa rzecz i też to nam pokazuje, że tym rynkiem kontraktów terminowych mimo wszystko też rządzą spekulanci, ale słuchajcie, tutaj cliffhanger i pozostałą część tych naszych futuresowych dywagacji to już sobie zostawiamy na podcast.
1: Zostańcie z nami w podcaście, na Spotify'u, Przekuć w sukces, tak się nazywamy, a tymczasem radiowo zżegnamy się z państwem. Kamil Kuć, Przemek Krawczyk, dziękujemy i pa, pa.
3: Kłaniamy się w pas, wszystkiego dobrego i do usłyszenia za 2 tygodnie.

Na tym kończymy dzisiejszy kampus główny. Rozmawialiśmy o renesansie drukowanych zinów. Dziękuję Wam za dzisiaj. Patrycja Fruba, realizował Karol Sawicki.

AMC DJ's Day już 20 i 21 sierpnia w Warszawie w Fabryce Norblina. To dwa dni święta twórców, artystów i technologii muzycznej. Przygotowaliśmy dla Was trzy strefy: edukacyjną, warsztatową oraz DJ Market. Zwieńczeniem wydarzenia są finały DMC Poland 2026. To tutaj technologia staje się narzędziem w rękach najlepszych praktyków w kraju. Dołącz do nas. 20 i 21 sierpnia, Warszawa, Fabryka Norblina. Szczegółowe informacje na dmcdjchamps.pl. Reklama. Akademickie Radio Campus.

0: stoję w kabinie i ciągle się dwoje i troje, bo w końcu to moja powinność. Palę ślugi na balkonie, wiatr mi wieje, na dworze już widno, chcę coś zdobyć jeszcze zanim osiwieje, jak José Mourinho. Nie szukaj mnie na starej klatce,
1: nie, nie.
0: Już stoję pod inną, stoję w kabinie i ciągle się dwoje i troje, bo w końcu to moja powinność.
2: Akademicki Radio Campus.
3: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Autopromocja.
1: Mamy ucho i oko na miasto. Historia, kultura, przestrzeń miejska, ekologia, a na pierwszym planie Warszawa. We wtorki o 16 w stacji Warszawa przysłuchujemy się stolicy. O sprawy bieżące pytamy ratusz. Z ekspertami rozmawiamy o tym, jak działa miasto. Dołącz do nas. Wtorek, 16, stacja Warszawa w Radiu Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
0: Autopromocja.

Są często wykształceni, jeżdżą lepszymi samochodami. Ale język jest podobny, gesty te same. Tego nie da się wymazać.

czytamy te same książki. Ciągle chcemy wywoływać ataki śmiechu i chcemy zatracać się w tańcu i wracać bezpiecznie do domu.

firmach i w biurach, w szpanerskich klubach, bandyci na autostradach. I tam, gdzie wycinają drzewa, betonem zalewają wsie i miasta.

0: prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki, wszyscy artyści. To prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki.
1: Yeah.

są stamtąd, skąd jestem ja. Dachy i szare mury, tynk ze ściany. Odpadał mokry, a ja w oczy dnia spoglądałem wielkimi oczami. I miło tak z nimi posiedzieć, choć mówi się o nich, że to szczury są ze skrzydłami. A ja mówię pani, że tu wszystko gra i nie ma aż takich różnic między

0: DMC DJ's Day już 20 i 21 sierpnia w Warszawie w Fabryce Norblina. To dwa dni święta twórców, artystów i technologii muzycznej. Przygotowaliśmy dla Was trzy strefy: edukacyjną, warsztatową oraz DJ Market. Zwieńczeniem wydarzenia są finały DMC Poland 2026. To tutaj technologia staje się narzędziem w rękach najlepszych praktyków w kraju. Dołącz do nas. 20 i 21 sierpnia, Warszawa, Fabryka Norblina. Szczegółowe informacje na dmcdjchamps.pl.
1: Reklama.

The Avalanches i Karen O, czyli Blue Shadows. Spokojniutki kawałek na 5 minut po 15, a teraz troszkę przyspieszymy chyba, ale ciągle będzie relaksująco. Holly Cook i Rockaway Dub. W ten sposób zaczynamy audycję normalnie o tej porze z wami. Jak co poniedziałek, chociaz tydzień temu byłem na urlopie, Bartosz Berguł.

0: Kultura w mieście.
1: Jak co tydzień zobaczmy, gdzie warto wybrać się w tym tygodniu. A jak co tydzień w wakacje mam dla Was kolejne kino plenerowe. Naprawdę, co normalnie o tej porze promuję jakieś nowe kino plenerowe, chociaż wszystkie oczywiście trwają, to mam wrażenie, że co tydzień jeszcze jakieś bierze się, którego tydzień temu, jak Boga kocham, nie było. Teraz chcę wspomnieć o kinie plenerowym i po tańcówkach w Śródmieściu, a dokładniej na Rynku Nowego Miasta. Tam Fundacja Rozwoju Kinematografii razem z Budżetem Obywatelskim zapraszają na pokazy polskich filmów, absolutnych klasyków, które pewnie wszystkie znacie, ale można wpaść i zobaczyć je jeszcze raz. Jeżeli wpadniecie 30 sierpnia, to dodatkowo po pokazie Killerów dwóch będzie potańcówka, a jeszcze wcześniej do zobaczenia w tym tygodniu, bo to dzieje się w każdą niedzielę, więc już w najbliższą niedzielę Wabank 2, a potem Killer, a potem, tak jak powiedziałem, Killerów dwóch z potańcówką. Poza tym kino trwa jeszcze we wrześniu, a wtedy Sami Swoi, Dzień Świra, Nie Ma Mocnych. Naprawdę absolutne polskie szlagiery, legendarne filmy. Jak chcecie sobie przypomnieć należaczków w fajnym towarzystwie, no to wieczory, niedziele, kino plenerowe na Rynku Nowego Miasta. Ale dobra, wyjdźmy z kina, czy wyjdźmy z Rynku Nowego Miasta, przenieśmy się na plac, a dokładniej Plac Zabaw. Wydarzenie już dziś i w każdy kolejny wakacyjny poniedziałek to Heca na Placu, czyli komediowe poniedziałki nad Wisłą. Sesje stand-upowe, komediowe w Placu nad Wisłą. I tak, dzisiaj Awantury nad Wisłą, czyli spektakl improwizowany. Tydzień później Do Bigosu, stand-up Chachulskiej, Górniaka, Matan, Pańczyka, Podwysockiej i Różalskiej. A jeszcze tydzień później kolejny musical, nie, kolejny spektakl impro, ale tym razem musical, Piosenki na Udręki. Mega fajne wydarzenia, warto je zobaczyć, wpisać do kalendarza i się powybierać. Przy czym uwaga, bo wydaje mi się, znaczy to już się nie powtórzy, wydaje mi się, że widziałem kątem oka jeden z tych stand-upów, kiedy dookoła były trzy różne plenerowe pokazy, trzy różne strefy kibica jednego z ćwierci albo półfinałowych meczów Mistrzostw Świata, także w okolicy było kilka tysięcy ludzi i zainteresowanych stand-upem, no niestety około 8. Wydaje mi się, że w ten poniedziałek i kolejne sierpniowe może to przy Placu Zabaw wyglądać trochę inaczej, trochę dla stand-upu lepiej. Wybierajcie się, Heca na Placu, tak się ten cykl wydarzeń nazywa. A ja jeszcze podrzucę jedno wydarzenie, czyli wystawę Najpiękniejsze polskie książki. To wystawa w parterze Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. To są wystawy otwarte, darmowe, do oglądania kiedy się tylko chce, a umówmy się, że przy spacerku zajść do wielkiego białego gmachu MSN-u. Naprawdę warto. To wystawa organizowana przez Muzeum oraz Polskie Towarzystwo Wydawców Książek. Wystawę wyróżnionych i nagrodzonych książek z tego roku, które z jakiegoś powodu uznane zostały za najpiękniejsze. Oczywiście przegląd polskich ilustratorów, typografów, ale lista nazwisk jest tak długa, że nawet nie będę podejmował się jej lektury. Po prostu wybierzcie się na parter Muzeum Sztuki Nowoczesnej i co najpiękniejszego wydano w Polsce w tym roku. Zobaczcie sami, znaczy w zeszłym roku. No wiecie, jak to

0: Kultura w mieście.
1: Powiedziałem o kinie plenerowym, ale kino można też doświadczać w zamkniętej, ciemnej, klimatyzowanej, co ważne, sali. Można w szczególności już w tym tygodniu doświadczyć kilku filmów naprawdę świetnego rumuńskiego reżysera Radu Dżuda. Co więcej, można się też z tym reżyserem spotkać. Te trzy filmy to 14 sierpnia Dracula, 15 sierpnia 8 pocztówek z Utopii, a 16 Dziennik Panny Służącej, czyli duży film, hit tegoroczny, pokaz przedpremierowy. Zresztą po 16 o kilku innych pokazach przedpremierowych będę tutaj opowiadał w tym filmie, ale to na razie zostawmy. Te trzy filmy, o których teraz wspomniałem, są pokazywane w ramach cyklu Radu Invades Poland, czyli przeglądu kina Kultura, tam jest też obejrzycie, i Rumuńskiego Instytutu Kultury w Warszawie. No właśnie, bo Radu Dżuda to reżyser rumuński, ale gwarantuję, że z prawdziwie polską duszą. Już wiele, wiele razy mówiłem, że nikt nie robi tak dobrego kina o Polakach jak Rumuni. Radu Dżuda jest tutaj postacią prawdziwie ekstraklasową. Tyle kina na razie. Zostańcie do 16, to będzie go jeszcze trochę. Zostańmy przy sztuce, ale takiej na zdecydowanie dwuwymiarowej płaszczyźnie. Oprowadzanie po wystawie Nabiści, prorocy nowej sztuki to powód, dla którego warto się w wakacje wybrać do Łazienek Królewskich. Nabiści, czyli słynny ruch artystyczny z XIX i XX wieku, Paul Gauguin, jego wpływ, malarstwo francuskie, o francuskich korzeniach, ale również jak najbardziej polskie, to wszystko w ramach polskich i zagranicznych kolekcji, w tym słynnej kolekcji paryskiego Muzee d'Orsay. No i jeżeli te obrazy Was ciekawią, cóż, nie googlajcie. Wybierzcie się do Łazienek i zobaczcie je powieszone na ścianach, bo tak przecież wypada ich doświadczać. Wystawa trwa, ale możecie też wziąć udział w oprowadzaniach po wystawie. Moim zdaniem warto. Kolejne oprowadzania już 16, 20 i 30, 23 i 30 sierpnia, a to muzealni edukatorzy opowiedzą Wam o nabistach, czyli prorokach nowej sztuki. Również wydarzenie wakacyjne, ale dla trochę młodszych osób niż domyślni słuchacze naszej audycji, bo takich w wieku od 5 do 10 lat, znaczy inaczej, wiem, że też słuchacie, pozdrawiam, ale rodzice mogą Was zabrać

literaturę. Jeżeli piszecie, to składajcie jeszcze do 15 sierpnia swoje propozycje. To tak off topic, ale cóż, czemu, skoro promujemy pokazywanie sztuki, miałbym czegoś dla osób tworzących też raz na jakiś czas nie podrzucić. Teraz numer linii nocnej, czyli ciszej. Ja też będę przez jego czas ciszej, to znaczy nie będzie mnie wcale, ale słyszymy się już za chwilę.

0: Basement, Jacks, Jump and Shout. Ale teraz pora na trochę czegoś spokojniejszego, pięknego głosu, bo głosem po drugiej stronie szyby jest Wojtek Junosza-Kisielewski, który przygotował wiadomości.
1: Akademicki Radio Campus.
2: W tym serwisie defilada wojskowa w Warszawie, rozmowy polsko-ukraińskie w Szczawnicy i Puma, grasująca pod Ciechanowem.
1: Wiadomości.
2: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Rusłan Stefanczuk odwiedzili w Szczawnicy przebywające tam na kolonii ukraińskie dzieci dotknięte skutkami wojny. Spotkanie było też okazją do rozmowy delegacji parlamentarnych obu państw. Po zakończeniu rozmów Czarzasty zwrócił uwagę na obecny kryzys w relacjach polsko-ukraińskich oraz związane z tym napięcia społeczne. Zaznaczył, że jest zwolennikiem wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej.
3: Bez względu na to, co się wydarzy w Polsce, będziemy sąsiadowali z Ukrainą, tak jak Ukraina będzie sąsiadowała z nami. Wejście zresztą Ukrainy do Unii Europejskiej będzie wymagało, myślę, od Ukraińców przemyślenia wszystkich aspektów swoich dziejów.
2: Dodał, że takie spotkania jak to w Szczawnicy są początkiem odrabiania tego, co straciliśmy i że musi być kanał komunikacji między parlamentem ukraińskim i parlamentem polskim. Już w tę sobotę o godzinie 12 przez warszawską Wisłostradę przejdzie defilada wojskowa. To część planów obchodów Święta Wojska Polskiego. Wiceszef MON Paweł Bejda podkreślił, że w defiladzie wojskowej w Warszawie i paradzie morskiej w Gdyni weźmie udział ponad 300 pojazdów, 60 statków powietrznych i 20 okrętów. Oprócz prawie 2000 żołnierzy będzie 9 skoczków spadochronowych z flagami m.in. Polski, Unii Europejskiej i NATO. Defiladzie na Wisłostradzie będzie towarzyszył przelot statków powietrznych. Będą to m.in. samoloty F-35, F-16, Gripeny czy Rafale. Nie zabraknie też polskich konstrukcji, takich jak Bieliki i Orliki. W konferencji prasowej dotyczącej obchodów wziął również udział Rafał Trzaskowski. Do nowych informacji o defiladzie wrócimy w następnym serwisie. W województwie mazowieckim pod Ciechanowem zauważono pumę. Gminny zespół zarządzania kryzysowego zaapelował do okolicznych mieszkańców o ostrożność i niewychodzenie do lasów. Poprosił również o zwrócenie szczególnej uwagi na dzieci. W przypadku zauważenia zwierzęcia lub bezpośredniego zagrożenia należy niezwłocznie powiadomić służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112. To już druga taka sytuacja w te wakacje. W ubiegłym miesiącu zauważono i odłowiono pumę w województwie zachodniopomorskim w okolicach miejscowości Karcinka. Puma nie jest gatunkiem rodzimym w Polsce, naturalnie występuje w Ameryce Północnej i Południowej. Obie pumy niemal na pewno pochodzą z hodowli lub nielegalnego przetrzymywania.
1: Sportowy Campus.
2: Dzisiaj pierwszy dzień lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Paweł Fajdek awansował do finału rzutu młotem w lekkoatletycznych mistrzostwach. Nie udało się to Marcinowi Wrotyńskiemu, Dawidowi Piłatowi i Wojciechowi Nowickiemu, który wcześniej trzykrotnie triumfował w tej imprezie. Szansę na medal ma dzisiaj Ewa Swoboda. Z uwagi na rozstawienie rozpocznie rywalizację od półfinału o 21.10. Finał biegu na 100 metrów kobiet zwieńczy sesję wieczorną i zaplanowany jest na 22.50. Chwilę wcześniej, bo o 22.40 rozpocznie się finał mixta 4x400. Polska planuje wystawić tam najmocniejszy skład z Maksymilianem Szwedem i Natalią Bukowiecką. Reprezentacja Polski ma dzisiaj jeszcze kilka szans na medale. Do reszty wrócimy w serwisie o 18.30.
1: Korki.
0: No, Warszawa wygląda w porządku. Oczywiście zakorkowane ulice tam, gdzie byście się spodziewali, na przykład Wawelska albo Aleje Jerozolimskie przy wyjeździe z Ochoty i powoli wyjeździe z Warszawy, ale aplikacja, na którą patrzę, informuje mnie, że nie jest zakorkowany przejazd Wybrzeżem Kościuszkowskim pod mostem Poniatowskiego. Dajcie mi znać SMS-em, proszę, czy to znaczy, że te 2 tygodnie, co mnie nie było, skończyli ten remont, który trwał tam jakieś pół roku? No, byłbym bardzo szczęśliwy. Albo to fake news i jeszcze trwa, tylko jeszcze się nie zatkało. 15.30 w końcu, więc Warszawa wygląda nieźle.
1: Pogoda.
0: Warszawa wygląda też gorąco. Dzisiaj 32 stopnie i tak jeszcze do zachodu słońca, ten swoją drogą o 20.11, pogrzeje. W nocy może padać, chociaż niewiele, i jutro przygotujcie się na chłodniejszy dzień, ale już bez opadów. Rano 18 stopni, a najcieplej o 15 22,5 stopnia. Innymi słowy, chłodniej. Na pewno nie tak jak dzisiaj.
1: Radio Campus.

0: Dzisiaj sporo o kinie, bo wiecie, że jestem porządnie filmowy, ale kino to nie wszystko, bo poza tym stand-up, muzea, wydarzenia komediowe, no i dobra, niech będzie. Te wydarzenia komediowe też są z filmem związane, a dokładniej to wydarzenie komediowe, czyli Big Festiwalowski, już piąta edycja Festiwalu Sztuki Komediowej między 14 a 16 sierpnia w Płocku. Czemu warto się tam wybrać? Kasi Rodek opowiadał jeden z organizatorów, Alek Pietrzak.
1: Normalnie o tej porze.
2: To są takie jakby działy, czy te gałęzie takie główne, odchodzące od tego głównego drzewa komediowego. Mamy Muzeum Memów, tak? Piąta edycja festiwalu, piąte otwarcie muzeum i w tym roku opowiadamy o nostalgii, o powrotach do lat 90., początku lat XXI wieku, o tym, co kiedyś było cringe'owe, modne, fajne, ciekawe, jakiś taki będą jakieś różne instalacje artystyczne i różne dziwne historie w tym muzeum naszym będzie można oprócz stałej wystawy, która jest już od paru lat zobaczyć, to jest jedno. Na pewno stand-up jest dużą działką, czy dużą gałęzią. W tym roku bardzo się cieszę, że jak co roku gala stand-up w sobotę, duże nazwiska Adam Van Bender, Ola Radomska, Bartek Walos i tak dalej, sześciu stand-uperów, którzy mają, i Kuba Rafalski też, którzy mają bardzo różne poczucie humoru, taki troszeczkę przekrój tego, co się teraz w Polsce w stand-upie dzieje. Mamy w piątek Maćka Sztura, czyli no już doświadczonego zawodowego, a też aktora, troszeczkę stand-up z innej strony. W piątek Maciek Sztur ze swoim solowym występem, ale też i w piątek wieczorem o 21:00 w kinie po otwarciu festiwalu mamy Pantery Stand-upu, czyli 10 open micerów. Świeżutkie, nowiutkie nazwiska, które no powalczą o serca widowni, która chciałaby odkryć jakiś też nowy stand-up. Kolejna gałąź to oczywiście film od gdzieś tam koro, od którego wychodzę, no bo ja jestem filmowcem, czyli to, co się dzieje w kinie, ale i na rynku i puszczamy Big Lebowskiego, nie Big Festiwalowskiego, puszczamy i Nagą Broń w kinie plenerowym, a w kinie naszym, no to i mamy retrospektywę Olafa Lubaszenki, który to dostanie nagrodę za całokształt twórczości, Sztos, Poranek Kojota, Chłopaki nie płaczą, w kinie, jak nie widzieliście, no to koniecznie seans kinowy, to tego klasyka, to też jakaś powrót do nostalgii. Mamy kino polskie, spotkania z twórcami, no i mamy też takie wydarzenia specjalne, na przykład przegląd kontentu internetowego, ludzi, którzy i pokaz kinowy tego kontentu, który zwykle ogląda się na telefonie, i spotkanie z twórcami, czy sztafeta dubbingowa filmów klasy B, czy chociażby Klątwa Doliny Węży z komentarzem Łony, który ogląda ten film i komentuje na żywo. To jest bardzo, bardzo świetna okazja, żeby jakby, jak ja to mówię, że to jest taki recykling filmowy, zobaczyć coś z odświeżonym komentarzem i jakby z takim innym spojrzeniem. No, ale generalnie mógłbym mówić, bo filmów jest ponad 35, więc zapraszam też na stronę, tak jak powiedziałeś, żeby zobaczyć sobie, co codziennie gramy, jakie atrakcje codziennie są. Na pewno ciekawe jest to, że pokazujemy przedpremierowo nowy program komediowy Taskmaster, który będzie jesienią w TVN-ie, a my przedpremierowo przed telewizją pokazujemy go i spotkanie z Adamem Woronowiczem, Czarkiem Sikorą prowadzącymi będzie też w piątek u nas na festiwalu, więc są też takie smaczki, które można u nas zobaczyć wyjątkowo tylko u nas. No i short festiwalowski, czyli konkurs międzynarodowy, konkurs krótkich komedii. 330 zgłoszeń w tym roku z całego świata i 24 filmy wybrane w selekcji i też jury będzie oceniało Olaf Lubaszenko, Ilona Łebkowska, Kirył Pietruczuk z 1670. Teraz premiera była i Magda Chowańska, świetna montażystka, ocenią te światowe krótkie komedie i wybiorą najlepszą z nich. Więc to jest, jeżeli chodzi o kino. Oprócz tego warsztaty, my bardzo mamy też fajny program i improwizacje komediowe i warsztaty filmowe i aktorskie i warsztaty pisania komediowego. Przyjeżdża do nas, to chyba ważne, żeby wspomnieć, John Warhouse, czyli to jest komediowy guru amerykański z Los Angeles, który napisał wiele książek o komedii, 70-letni staruszek, ale świetnie opowiada o warsztacie komediowym. Pamiętam, 10 lat temu był w Polsce, notatki, które zrobiłem wtedy na spotkaniu z nim, do dziś ich używam. I przyjedzie do nas zrobić taki masterclass 3-godzinny w sobotę o 11 w kinie na dużej sali. Bardzo polecam każdemu, kto gdzieś tam myśli sobie o komedii, żeby tak się przetrzeć i posłuchać takiego właśnie starego guru amerykańskiej komedii.
0: To ale Jacek Pietrzak, który opowiadał o Big Festiwalowskim, czyli Festiwalu Sztuki Komediowej już w ten weekend w Płocku. Byłem tam 2 lata temu, zdaje się, i bawiłem się naprawdę świetnie, więc i wam polecam wybrać się przecież wcale z Warszawy niedaleko i zobaczyć, co jeszcze poza tym, co Alek wymieniał, Big Festiwalowski proponuje. A tam stand-upy, Muzeum Memów i parę dobrych filmów, więc wybierajcie się śmiało.

0: Gdzie w Warszawie jest najlepsza energia?
1: Jak to gdzie? Nad Wisłą.
0: Spotkajmy się podczas festiwali plażowych, seansów plenerowych i innych atrakcji. Zaprasza Orlen Termika, właściciel warszawskich elektrociepłowni. Szczegóły na termika.orlen.pl.
2: Reklama.
3: Same żydowskie.

0: nagrywani normalnie o tej porze.
1: Tako Hemingway i deszcz na betonie, klimat kończącego się lata. Lato jeszcze się nie kończy, ale już możecie zaplanować wydarzenia w Warszawie. Właśnie takie końcowoletnie, a cóż, w nazwie swoją ten właśnie moment ma festiwalowy koniec lata, czyli taki festiwal, półfestiwal, cykl przedpremierowych pokazów w Kinotece. Ze mną Michał Konarski właśnie z tego kina. Siemano.
2: Cześć, cześć.
1: Który o festiwalowym końcu lata opowie. Co to jest za przegląd? Bo rozumiem, że pokazujecie tutaj filmy nowe, które w Warszawie będzie można zobaczyć generalnie dużo później.
2: Tak, jak najbardziej. Ja już od jakiegoś czasu, to już kolejny rok z rzędu, miałem taki pomysł właśnie, żeby pod koniec lata zorganizować coś takiego dla warszawiaków, bo najważniejsze festiwale filmowe w Polsce, no przede wszystkim ten taki najbardziej prestiżowy pod względem premier z najważniejszych festiwali światowych, czyli Nowe Horyzonty, no odbywają się jednak poza stolicą. U nas też jest warszawski festiwal filmowy, co prawda na jesieni, natomiast no, jest to ten taki okres pomiędzy, który fajnie by było jakoś wykorzystać. No i w tym roku udało mi się dogadać z niektórymi dystrybutorami właśnie, żeby można było ich filmy pokazać ciut wcześniej, właśnie w takim zamkniętym cyklu programie 10 pokazów najciekawszych tytułów z programów Berlina, Le Cannes czy Wenecji. No i tak też właśnie od 21 sierpnia do 5 września będziemy pokazywać po jednym filmie wieczorem z tego zestawu.
1: Powiedzmy sobie to jeszcze raz. Latem jest wiele festiwali filmowych, między innymi Nowe Horyzonty, ale też chwilę wcześniej są te festiwale w ciągu roku, na których filmy mają swoje premiery. No a później od jesieni strumyczkiem powoli wchodzą do kin. Jak jesteście jednak niecierpliwi, to zobaczyć możecie je już teraz, w zasadzie to od 21 sierpnia w Kinotece. Co to są za filmy w tym roku?
2: Zaczynamy filmem Kura Georgiego Palfiego. Jest to węgierski film, natomiast wszyscy, którzy na hasło węgierski film myślą o czarno-białych kadrach i długich kontemplacyjnych ujęciach, spokojnie. Jest to film 90-minutowy, bardzo żwawy. Główną bohaterką, co ciekawe, jest Kura, która decyduje się uciec z przemysłowej fermy, no i wyruszyć na taką podróż po Europie. Jest to bardzo niecodzienne kino, bym powiedział, ale też zaskakująco sprawnie zrealizowane. Tutaj w tytułową bohaterkę wcieliło się, co ciekawe, 8 prawdziwych węgierskich kur, więc nie mamy tutaj do czynienia z AI czy jakimś CGI, które spowodowałoby, że ta kura faktycznie podążałaby za tym, co reżyser sobie wymyślił. Jest to faktycznie tutaj no, praca aktorska ze zwierzęciem, więc pod tym względem wydaje mi się, że jest to ciekawe, a poza tym jest to też bardzo taki poruszający, mi się wydaje, że film nie tylko w kontekście wolności zwierząt, ale w ogóle o takich uniwersalnych wartościach, więc tutaj na pewno jest to nieoczywisty wybór na początek tego cyklu, ale wydaje mi się, że dobrze oddający to, czym kino festiwalowe stoi na co dzień właśnie.
1: 2 lata temu premierę miał polski film Io z osłem w roli głównej, teraz Kura, powoli Akademia Filmowa Amerykańska powinna się zastanawiać nad jakąś rolą dla najlepszego kinowego zwierzęcia, właśnie prawdziwego, a nie CGI-owego, czy tam jeszcze gorzej. No dobra, to film węgierski, a widzę, że kolejnego dnia, czyli 22 sierpnia, zapraszacie na film rumuński. Wydaje mi się, że obie te kinematografie potrafią nieźle przemówić do polskiego widza. Co tym razem zobaczymy od Radu Żudę?
2: Tak, no i to tak jak powiedziałeś, jest to reżyser, najbardziej polski reżyser, nie z Polski, i tutaj kolejny raz pokazuje. Jest to bardzo ciekawy rym, no bo w tym roku Złotą Palmę w Cannes wygrał film Fjord w reżyserii Christiego Mungi, również rumuński film opowiadający o Rumunach pracujących, mieszkających za granicą, na emigracji. Tam w przypadku Szwecji, tutaj Radu Giudę w dzienniku Panny Służącej skupia się na Rumunce pracującej we Francji, w zamożnej, burżuazyjnej, mieszczańskiej rodzinie z Bordeaux. Jest to bardzo prowokujący film, taki w stylu właśnie rumuńskiego reżysera, w którym mnóstwo jest autorskich pogadanek, monologów na temat stanu Europy i tak dalej, ale Radu Giudę, wiadomo, zawsze przemawia do Polaków ich własnymi przemyśleniami, więc wydaje mi się, że jest to kolejny ciekawy film, który łatwo sobie jakoś zrymować z tym takim polskim doświadczeniem gastarbeiterstwa na zachodzie właśnie. Natomiast takich różnych opowieści o migracji jest dużo, chociażby 25 sierpnia właśnie z polskiej perspektywy będzie można zobaczyć film Flesh and Fuel. Jest to bardzo ciekawy film, film, który zresztą mi jako jakiejś tam osobie, która kiedyś by chciała też kręcić, chodził po głowie. Film, który można streścić w jednym zdaniu. Romans o gejach tirowcach. I to krótkie zdanie zdradza z jednej strony bardzo dużo, a z drugiej strony nie zawiera całości. Jest to film, w którym Julian Świerzewski, polski aktor, jest właśnie kierowcą tira, zapoznaje się z francuskim kierowcą tira. No jest to bardzo ciekawa opowieść z jednej strony o męskiej samotności, no bo mamy tutaj bohaterów zamkniętych w rozpędzonych tirach, którzy, no wiadomo, jaki mają ten system zmianowy, jaki wyzysk też panuje też w tych firmach logistycznych, więc z jednej strony mamy takie kino społeczne, a z drugiej strony mamy naprawdę ciekawie napisany, intymny romans z wieloma scenami też bardziej erotycznymi, które no, zazwyczaj to kino LGBT opowiada o takich czystych kontaktach, bardzo białych koszulach, tak, luksusowych hotelach. Tutaj mamy to wszystko utrzymane w smarze, w benzynie, więc pod tym względem jest to naprawdę ciekawy, ciekawy pomysł.
1: Czyli bez ugrzecznienia. Ten film, Flesh and Fuel i dwa, o których mówiliśmy chwilę temu, Dziennik Panny Służącej oraz Kura, zobaczycie w ramach przeglądu festiwalowy Koniec Lata w Kinotece już od 21 sierpnia. Wszystkie filmy przedpremierowo. A za mną właśnie z Kinoteki jest Michał Konarski. Wracamy jeszcze za chwilę opowiedzieć o pozostałych nowościach, a tymczasem muzyka również, myślę, w temacie.

Jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez tren.

0: Na pewno były dżinsy i koszulka w paski, tam gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze, ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie, nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji la la, widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.
1: Idę przez osiedle jak przez trend,

jest mnie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś i byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię, a tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach. Idę przez osiedle jak przez trend.

0: Ostatni dzień sierpnia przed sekundą, a my wracamy do rozmowy z Michałem Konarskim o festiwalowym końcu lata, czyli przeglądzie filmów, które dopiero jesienią tak naprawdę będą wchodzić do kin, między innymi do Kinoteki, tam właśnie ten przegląd, ale już na przykład ostatniego dnia sierpnia zobaczycie je wcześniej, akurat 31 pokazu nie ma. Miłość, śmierć i dojrzewanie w Camp Miasma. To film, który zwrócił moją uwagę. Slasher, gore, zimowy krajobraz i dwie zakrwawione bohaterki na plakacie. Co to jest za film?
1: I jeszcze do tego wszystkiego, co powiedziałeś, autotematyczny, kinofilski, miłosny list do kina. Jest to nowy film Jane Schönebrunn, jednej chyba z najbardziej uznanych autorek współczesnego kina niezależnego, może nawet nie najbardziej uznanej, to takiej wschodzącej gwiazdy tego amerykańskiego indie właśnie. Jej poprzednie filmy zdobywały serca, no nie tylko na festiwalach filmowych, ale również w szerokiej dystrybucji. W Polsce co prawda sobie średnio ta reżyserka radziła, natomiast taki film jak W blasku ekranu chociażby, pamiętam, że faktycznie na Nowych Horyzontach chyba właśnie mocno z polskimi widzami rezonował. No i tak też jest, wydaje mi się, że tutaj mamy tutaj, ja jeszcze nie widziałem co do tego filmu, on teraz będzie mieć premierę na festiwalu Octopus w Gdańsku, natomiast u nas właśnie będzie jeden z pierwszych pokazów w Warszawie. Wydaje mi się, że będzie to z jednej strony film bardzo pojechany, tak, w konwencji horrorowej, bardzo świadomy tego, co dotychczas w tym gatunku udało się osiągnąć, natomiast z drugiej strony właśnie ta niesamowita miłość reżyserki do kina, do tego, że dorastała tak naprawdę w blasku ekranu, o tym były poprzednie jej filmy i wydaje mi się, że także ten najnowszy o tym będzie trochę opowiadać, że to jest takie, ty jako socjolog powinieneś to docenić, że no, jesteśmy tym, w jakim otoczeniu powstajemy, dorastamy. No, Jane Schönebrunn stawia taką tezę, że nie tylko o otoczenie chodzi, ale też to, co oglądamy, bardzo nas kształtuje. I wydaje mi się, że w takich połączeniach VHS-owo-genetycznych tutaj będzie to iść. Nie wiem, na ile teraz bajdurze, a na ile faktycznie to się sprawdzi, natomiast znając poprzednie filmy tej reżyserki i patrząc na to, co się pisze o tym najnowszym, wydaje mi się, że właśnie Miłość, śmierć i dojrzewanie w Camp Miasma może być takim ciekawym tutaj pomysłem na tą sprawę.
0: Doceniam tę tezę. No cóż, tutaj plan filmowy, jak rozumiem, czy w każdym razie jakieś filmowe otoczenie, między innymi Gillian Anderson jako diva. Tutaj razem z reżyserką wszystko ma zamienić się w krwawą łaźnię. Ja horrory lubię, więc 26 sierpnia do Kinoteki wybiorę się z przyjemnością. Przypominam, że chodzi o cykl pokazów festiwalowy Koniec Lata, czyli jeżeli ominęliście te wszystkie okazje festiwalowe, żeby filmy przedpremierowo obejrzeć, najgłośniejsze filmy, które do kin dopiero wchodzą, no to w Kinotece możecie zobaczyć zestaw już teraz. Filmów jest wiele, może nie przechodźmy przez wszystkie. Zobaczcie pełen program na stronie kina, aż do pierwszych dni września będzie można te przedpremiery oglądać. O którym byś jeszcze jednak chciał powiedzieć z tych późniejszych seansów?
1: Jest taki jeden film właśnie, który widziałem teraz na Nowych Horyzontach. To jest film, który miał absolutnie koszmarne recenzje po festiwalu w Cannes. Na Nowych Horyzontach też tak naprawdę nikomu, z kim bym rozmawiał, się ten film nie podobał. Mhm. A ja wyszedłem z seansu taki zaskoczony, że czemu aż tak bardzo nikomu się to nie podoba. Chodzi o film Ktoś we mnie, w reżyserii Artura Harariego. Jest to pisarz, scenarzysta, chyba najbardziej znany w Polsce z Anatomii upadku, autorstwa jego zresztą partnerki życiowej Justine Triet. To bardzo ciekawa historia o zamianie ciał. W głównej roli gra tutaj Lea Seydoux. I tak jak zamiana ciał, przynajmniej mi, ale wydaje mi się, że też w większości kojarzy się raczej z komediowym kluczem, no bo w ostatnim czasie Hollywood też produkowało mnóstwo takich komedyjek właśnie, gdzie albo małżonkowie się zamieniają ciałami, albo przyjaciele i tak dalej. Tutaj zostaje to wciągnięte w takie, no, a la kafkowskie klimaty. Dużo jest tożsamościowych różnych zagrywek, przy czym nie jest to film na poważnie, tak mi się wydaje przynajmniej. On się zaczyna trochę jak powiększenie Michelangelo Antonioniego, bo zaczyna się od fotografii, od wywoływania tego filmu, jest tam dużo takiej atmosfery mistycznej, która momentalnie jest przełamywana takimi uderzeniami absurdu. Tutaj wiele rzeczy jest absolutnie niedorzecznych, natomiast wydaje mi się, że reżyser w ten sposób sobie to zaplanował. To wszystko się łączy w konwencji filmu, więc Ktoś we mnie Jeżeli nie ufacie krytykom i opiniom widzów, a z jakiegoś powodu ufacie mi, bardzo polecam, bo wydaje mi się, że jest to jeden z ciekawszych filmów francuskich w ostatnim czasie, który trochę przełamuje te takie nudziarskie, a z drugiej strony efekciarskie tendencje w kinie francuskim.
0: Warto zaufać Michałowi Konarskiemu. Jemu w każdym razie ufam. A jeżeli chodzi o film Ktoś we mnie, to tutaj cóż, zachęcony poczekam na własną opinię. Ja te festiwale też omijałem, więc też będę filmy przedpremierowo nadrabiał. I wy macie okazję w ramach przeglądu festiwalowy Koniec Lata w Kinotece od 21 sierpnia całe naręcze wchodzących do kin dopiero filmów do zobaczenia. O nich wszystkich opowiadał właśnie Michał Konarski. Michał, wielkie dzięki.
1: Dzięki, pięknie.
2: Normalnie o tej porze.

0: pół do piątej w Radiu Campus. Z nami Wojtek Junosza-Kisielewski.
1: Akademickie Radio Campus.
2: Za chwilę w serwisie sukces Polki w Tour de France, blisko 8 miliardów euro dla Polski z KPO oraz powrót do tematu sobotniej defilady.
1: Wiadomości.
2: Komisja Europejska poinformowała, że pozytywnie oceniła wniosek Polski o płatność w ramach Krajowego Planu Odbudowy na kwotę 7,9 miliardów euro. Warunkiem wypłacenia tych środków było m.in. udostępnienie nauczycielom bonów na laptopy. Otrzymało je ponad 500 tysięcy polskich nauczycieli, czyli przeszło 65% kadry nauczycielskiej. W ramach piątego wniosku o płatność zakupiono także 88 tramwajów dla Krakowa, Poznania i Wrocławia. Polska złożyła piąty wniosek o płatność 19 czerwca bieżącego roku. W ramach KPO pieniądze są wypłacane za zrealizowane reformy i inwestycje. Łącznie Polska ma otrzymać z KPO blisko 55 miliardów euro. Termin realizacji planu mija w tym roku. Tę sobotę święto Wojska Polskiego upamiętniające Bitwę Warszawską z 1920 roku. Z tej okazji w Gdyni odbędzie się Parada Morska, a w Warszawie defilada wojskowa. W warszawskim wydarzeniu weźmie udział około 1800 żołnierzy reprezentujących wszystkie 5 rodzajów sił zbrojnych, czyli wojska lądowe, siły powietrzne, marynarkę wojenną, wojska specjalne oraz wojska obrony terytorialnej. Tak o wydarzeniu mówił prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.
3: A defilada się odbywa w momencie, kiedy nie tylko mamy do czynienia z konfliktem za naszą wschodnią granicą, ale z coraz większą liczbą rosyjskich prowokacji. W związku z tym ważne, że obchodzimy hucznie te rocznice, ale to też jest demonstracja siły naszej armii, to jest też demonstracja naszej odporności na sytuacje kryzysowe. To jest też oczywiście takie święto, które buduje wspólnotę.
2: Oprócz tego poinformował, że z uwagi na upały zadbano o zapasy wody zarówno dla żołnierzy, jak i ludzi oglądających defiladę. Wisła pobiła historyczny rekord, niestety niechlubny. Poziom wody w Wiśle w Warszawie spadł do rekordowego minimum. Przyczyną tej sytuacji jest potężna fala upałów. Wodowskaz na stacji Warszawa Bulwary Wiślane wskazał rekordowy poziom 102 cm wody. Należy jednak pamiętać, że podany stan wody nie jest faktyczną głębokością w każdym miejscu rzeki. Odczyt 102 cm wcale nie sugeruje, że można swobodnie przez nią przejść z jednego brzegu na drugi. Poprzedni rekord pochodził z września ubiegłego roku, wówczas wodowskaz w stolicy pokazywały, że Wisła opadła do poziomu 104 cm. Specjaliści zapowiadają, że poziom wody może się jeszcze obniżyć. W Polsce wydano już 78 alertów dotyczących suszy hydrologicznej, w tym dla całego mazowieckiego odcinka Wisły, a problem może potrwać aż do października.
1: Sportowy Campus.
2: Katarzyna Niewiadoma Fini zajęła drugie miejsce w wyścigu Tour de France i po raz piąty w karierze stanęła na podium. Wygrała Holenderka Demi Vollering. Polka była trzecia na ostatnim etapie wyścigu. Vollering, która wystartowała do ostatniego odcinka z 8-sekundową przewagą nad Polką, nie ograniczyła się do obrony swojej pozycji. Na ostatnim podjeździe odpowiedziała na atak niewiadomej Fini tak mocno, że osiągnęła szczyt wzniesienia z kilkudziesięciosekundową przewagą. Naszej kolarce do pierwszego miejsca zabrakło minuty i 18 sekund. Siódma w klasyfikacji generalnej była Dominika Włodarczyk. Jej do pierwszego miejsca zabrakło 7 minut i 53 sekund.
1: Korki.
0: No i tutaj muszę was skrytykować, bo pisałem. Jeżeli ktoś wie, czy cały czas trwa remont na Wisłostradzie w drodze na południe przy moście Poniatowskiego, to żebyście pisali. No i nie napisaliście. Teraz bym wam powiedział, czy to był tylko błąd aplikacji, że tam niby jest przejezdnie i wygodnie, czy faktycznie już można jeździć przez tunel pod Kopernikiem i dalej na luzie. A tak to nie wiem sam. Sprawdzę dopiero później organoleptycznie, że tak powiem. Mogę wam za to powiedzieć, że źle wygląda S2 na wysokości Raszyna. Tam aż dwie stłuczki, jedna obok drugiej, niby nawet trzy. No, jakaś taka nieprzyjemna sytuacja na S2 jadąc w okolicy Raszyna i Okęcia na wschód. Zatkana też zupełnie S8 oczywiście w stronę Targówka i zatkane Aleje Jerozolimskie przy wyjeździe z Warszawy. No tutaj bez zaskoczenia.
1: Pogoda.
0: Dzisiaj jeszcze gorąco, trzy kolejne dni mają być chłodniejsze, chociaż raczej słoneczne. Temperatura taka 20-21 stopni, chociaż jutro odczuwalna i to odczuwalna o 15, nawet jedyne 16.
1: Akademickie Radio Campus.

dick. I to chyba najlżejsza kara. Chociaż nie wyrządziłem zbrodni. Czasem trzyma mnie przy życiu tylko wiara w siłę, wobec której jesteśmy bezbronni. Ej, serio mógłbym opowiadać, powiedzieć ci parę historii, z których powinienem się spowiadać, żeby w końcu się uwolnić. Lecz widzisz, tak wygląda sprawa, że od lat się topię w insomni. Wtedy bas ze mnie gada, chciałbyś usłyszeć.

0: Miły ATZI, I hate you paro, czyli smoła.
1: Normalnie o tej porze.
0: A ja teraz przypominam wam tylko, że jeżeli lubicie rozmów kampusowych słuchać niekoniecznie o tej dokładnej godzinie, o której się wydarzają, to podcasty Radia Campus są dla was. Te znajdziecie i na wszystkich chyba serwisach streamingowych i na naszej stronie radiocampus.fm, a tam między innymi całość rozmowy Kasi Rodek z Alkiem Pietrzakiem o Płockim Festiwalu Sztuki Komediowej Big Festiwalowski, piąta edycja. Już w ten weekend fragmencik puszczałem przed 16, a do całości rozmowy możecie już wrócić w podcaście normalnie o tej porze. Tam to rzeczywiście wiele więcej, między innymi podcasty ściśle muzyczne, w tym podcast Imię Ojca i Syna, czyli powtórki, można powiedzieć, niedzielnej audycji Tymka i Rafała Bryndalów. Co niedziela o 20:00 ojciec i syn siadają i opowiadają sobie nawzajem o kawałkach, które jakieś historie za sobą kryją. Niedziela 20:00 to może nie być wasza ulubiona godzina korzystania z radia, ale nic straconego, bo na naszej stronie wszystko jest do odsłuchania, kiedy tylko chcecie.

0: O, jakie afetyczne ciasteczka.
1: Nie mogę cię poczęstować, nie są jeszcze przewadne.
0: Wiesz przecież, że słynę z odporności. Po co to analizować? Nie ma to jak zwykła degustacja.

0: co?
1: Ej, Kacpro, nie chcą skasować bilet.
0: Kupić kanapę, kupić kabriolet, chciałbym na Sardynii domek. Czy mi wystarczy do końca roku i czat, jak zmienić kategorię na D, bo się trochę boję czasem.

w dymie? W przegrzanej głowie, w przegrzanym bloku, tonąc w tonie rzeczy kupionych na pokaz lub pok. Budziłem się w szoku, że rządzą mną podaż i pozór i powód mam znowu by jęczeć. Uwierz się, więcej nie chcę pluć, lecz rzuć mi, czasem wyjdzie.

Tame Impala i The Moment razem z tym, co właśnie się zaczyna, czyli numerem Beka Dreams. Dwa numery na zakończenie audycji normalnie o tej porze. Dzięki, że byliście ze mną. Bartosz Perguł, pa.

0: Disciples, korzystajmy z tego daylight. Mamy 7 minut po 17.
1: Alternator. Piszesz, dzwonisz, słuchasz, wygrywasz. Telefon 22 827 72 05. Zdecyduj, co za chwilę zagramy w Radiu Campus.
0: Wszystko zostało za mnie powiedziane, ale nasz lektor nie wie, co kryje się w parze numer 1, w parze numer 2 i w parach kolejnych, które będziemy tutaj i wspólnie ustawiali, i będziemy my je ustawiali sami. A w tym pomagają nam nie algorytmy, my po prostu czujemy rytmy. Jedynka to Suru Singe i Warrior Cream Queen. Queen, nie Green. A tak, zaczyna się drugi numer w tej parze, to Jason Status i Blade Brown. Should've been doing a tour. Doing it more, to tytuł tego numeru. I'm doing a score. City paid already. Wanna know what you're doing it for. But I don't really know what they're doing, but whatever they're doing, we're doing it more. Doing it, doing it more. 228-277-205. Some niggas that's killers. 886-971-971. SMS-y, WhatsAppy, Instagramy. Ruszyć już można i głosować.
1: Radio Campus.
0: Do 19 ta antena rządzi się waszymi prawami. To wy decydujecie, co gramy, kiedy gramy, a czego nie gramy. No i tak będziemy co kilka minut pytali, wy będziecie odpowiadali i będzie nam tak mijał czas w poniedziałek po południu. Przy okazji zachęcam do składania różnych propozycji, które będziemy też muzycznie tutaj spełniali, no ale to wszystko się będzie nam wyjaśniało w najbliższych minutach 120. Siema, tu Campus.
2: Hej.
3: Hej.
0: Hej. Hej. Jak macie na imiona?
2: Natalia.
0: Cześć, Natalia.
3: I Michał.
0: Hej, siemanko. Cześć, witam całą ekipę. No to pytam każdego z osobna albo chórem możecie odpowiedzieć, na co głosujecie.
2: Dwójka.
0: Okej, okay. No i mamy to. Wszystko jasne. Dokąd zmierzacie, co robicie?
3: No właśnie zmierzamy na trening piłki nożnej, ale już jesteśmy spóźnieni 10 minut, bo boiska pomyliliśmy.
0: To znaczy, na które pojechaliście, a na które trzeba było? Możecie powiedzieć dzielnicami.
3: Nie, to my jesteśmy pod Warszawą. Pojechaliśmy okay. Do Zielonek, a powinniśmy do Bożencina pojechać. Mm-hmm.
0: No dobra, to słuchajcie, zdążycie przed drugą połową.
3: Dokładnie.
0: Otóż to, nie ma się co denerwować, na spokojnie. O, nikt tutaj kartek nikomu nie rozdaje. Więc w takim razie szerokiej drogi życzę i dobrego treningu, czy tam meczu. Będzie i tak. Pa!
3: Dzięki wielkie, pa!
2: Pa!
0: No i powodzonka. Słuchajcie, każdemu się zdarza pomylić. Czasem miejsca, poza tym tyle jest boisk. Przecież to człowiek się może pomylić. Nieprawdaż? 886-971-971. Można przy okazji napisać, co się kiedyś z czym pomyliło, tak przypadkiem, albo dokąd się pojechało zamiast dokąd. O, zamiast punktu A pojechaliśmy do punktu B. Dlaczego? Każdy się może teraz jakoś wyspowiadać. Uwierzcie, że każdemu się to zdarza. Wejść do innego pociągu, byle jakiego, pojechać w innym dniu dokądś. No, każdy ma takie historie. Boiska, no to ładne. Piotr Topuliński, dzień dobry, zapraszam i z kufra propozycji wyjmujemy ten numer.

0: 105.
1: Gorillaz przed momentem, za kilka dni w Poznaniu. 17 minut po 17. 97.1 FM, Radio Campus FM. Dwie miłe dla ucha propozycje w tym momencie. Klasmatic and Sick and Sam z numerem Make Me Feel. To numer jeden.
2: One, two, three, let's go.

886-971-971. Wysyłać można SMS-y i wiadomości na WhatsAppie 228-2772-05. Czy w tym remiksie doczekamy się tego refrenu w nieco zmienionej wersji, tak żebyśmy posłuchali fragmentu? Chyba nie tym razem. Ale uwierzcie, że jest to wspaniały refren. No i w tej zremiksowanej wersji nieco inaczej brzmi. Szykujemy się z tematem różnych wpadek. Pomyliliśmy się, pojechaliśmy gdzieś, a powinniśmy gdzie indziej. Nasi słuchacze, no po prostu chcą odwiedzić więcej boisk niż mieli w planach. Chcieli pojechać do jednego, a pojechali jeszcze zobaczyć murawę w innym miejscu. Bardzo to miłe, uważam. Krzysiek napisał z Bergen tak, że na lotnisku dowiedział się na bramkach, że nie może wejść, bo kupił bilet w odwrotną stronę. I w tym momencie to tak głaszczę na odległość. Jeśli to była wiadomość z Bergen, Krzyśku, i nie możesz wrócić do Warszawy, daj znać, coś wykombinujemy. Ale cieszę się, że jesteś gdzieś tam daleko. Hej! A jeśli wszystko zgodnie z planem, jeśli zaadaptowałeś się do nowych warunków, to pozdrowienia. Fajnie, że jesteś. 886-971-971. Nie, no ja wiem, teraz się trochę śmieję. Sam bym się zdenerwował, no. To są nerwy. No ale jeśli jesteśmy w stanie później o takich historiach opowiadać znajomym, a uznajemy słuchaczy kampusa za taką grupę znajomych, no to znaczy, że mamy takie doświadczenia przepracowane. Mówiłem kilka minut temu, że możemy skorzystać z Daylight i nawiązując do numeru, którego słuchaliśmy, Disciples. A tutaj pyk, proszę bardzo, chmury, dysc. No i dobrze, natura potrzebuje dyscu, więcej. No i jakieś tam słońce będzie się teraz przez chmury przedzierało. 228-2772-05, 886-971-971. Można się odzywać tu. Zagrajmy coś. Zagramy zwycięzcę pierwszej pary, a ja tylko przypomnę, że za chwilę albo Classmatic and Sick and Sam, albo Boka w remiksie N.

0: do it more. Alternator. Twój wybór, twoja muza.
1: Co za gmon, twój burza.
2: Brz, brz, brz, brz.
1: Tyle mądrych kur.
2: Możecie się tylko domyślać, co tam było wyśpiewane przez Vita. To Vito Bambino na nowo. Swoją drogą, krótko i konkretnie było przed chwilą. To Jason Status.

0: to grant zero problemu. Wolę nie wiedzieć chyba.
1: Nielegalność tego numeru polega na tym, że jakiś czas temu było głośno o tym, że tam te sample z takim podśpiewywaniem damskim,
0: tak,
1: które były w tej pierwotnej wersji, okazało się, że zostały one nielegalnie wykorzystane i zniknęły ze wszystkich streamingów te wersje właśnie z tym podśpiewem.
0: A z naszej bazy nie.
1: A z waszej bazy nie.
0: Rany.
1: I to dlatego głosuję na ten numer, ponieważ 50% jego wartości stanowiły te podśpiewy.
0: Okej.
1: Chciałbym je usłyszeć.
0: Jeśli do 19 zniknę z tego studia, bo się pojawi ją ludzie chcący zatrzymać radio i wyłączyć, to jakoś się będziemy bronili. Okej.
1: Smutni panowie. Ale dziękuję, że głosuję na problem.
0: Dzięki, trzymaj się, pozdrowienia.
1: Hejo.
0: To jest. No i widzę tutaj w wiadomości, głosuję na... Dobra, widzę, że chcecie szybko zamknąć kran. 886-971-971. To być może ostatnia para w dzisiejszym alternatorze, skoro tutaj popełniamy zbrodnie. Powiedzą, że nieznajomość prawa szkodzi. A ja tutaj tylko gram muzykę. Słuchacze tylko mi mówią jeden czy dwa. Zróbmy to jeszcze póki możemy. 886-971-971. WhatsAppy, SMSy. Tak, dzięki wielkie. No dzięki, dzięki. 26 minut po 17, za chwilę wiadomości, Radio Campus, teraz Klasmatic and Sick and Sam, Make Me Feel. 3, let's go.

0: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Warszawa działa w rytmie energii, o którą dba Orlen Termika, właściciel warszawskich elektrociepłowni. Tego lata odpocznijmy wspólnie nad Wisłą. Więcej na termika.orlen.pl.
2: Reklama.
3: Minęła 17.30, Wojciech Junoszek-Sielewski.
4: Akademickie Radio Campus.
3: Już za chwilę Prawo i Sprawiedliwość chce wyjścia Polski z unijnego systemu handlu emisjami. Trwa zbieranie podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy oraz duże trzęsienie ziemi w Kolumbii.
4: Wiadomości.
3: Przez ponad tydzień zebrano 27,5 tysiąca podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i Rady Miasta. Poinformował w mediach społecznościowych inicjator akcji Maciej Wilk. Dodał, że do jego akcji codziennie dołączają nowe osoby i otwierane są kolejne punkty. Coraz więcej podpisów trafia również pocztą. Akcja ich zbierania rozpoczęła się 30 sierpnia i potrwa do 28 września. Na ulicę wyszli ubrani w pomarańczowe kamizelki i czapki wolontariusze z obywatelskiej inicjatywy Stołecznej Operacji Referendalnej. Aby zwołać referendum, potrzebne są głosy 10% puli wyborców w Warszawie, czyli około 132 podpisy. Prawo i Sprawiedliwość złoży projekt ustawy o wyjściu Polski z unijnego systemu handlu emisjami ETS. ETS to system handlu uprawnieniami do emisji CO2, którym obecnie objęta jest energetyka. To mechanizm wprowadzony przez Unię Europejską, by ograniczyć emisję gazów cieplarnianych poprzez nadanie im ceny. Od 2028 roku ma wejść w życie ETS-2, który prawami do emisji obejmie m.in. transport czy budownictwo. O systemie wypowiedział się Przemysław Czarnek.
5: Handel uprawnieniami do emisji CO2, spekulacyjny handel z udziałem instytucji finansowych, który doprowadził do zwiększenia cen emisji CO2, uprawnień do emisji CO2 z poziomu najpierw 8 euro do dzisiaj już 80 paru euro, a według ekspertów 120 euro to już jest niebawem, a nawet więcej, to powoduje drożyznę niebywałą.
3: Wyraził przy tym nadzieję, że inicjatywa ta zostanie poparta przez wszystkie środowiska prawicowe. Jego zdaniem Polska w energetyce powinna bazować na węglu. Po jego wypowiedziach minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska oświadczyła, że wyjście Polski z systemu ETS oznaczałoby wyjście z Unii Europejskiej. Doszło do silnego trzęsienia ziemi w Kolumbii, które doprowadziło do zawalenia się kilku budynków. Liczba ofiar śmiertelnych i rannych nie jest jeszcze znana. Według wstępnych szacunków może sięgnąć kilkudziesięciu osób. Do trzęsienia o magnitudzie 7,4 doszło w rejonie miejscowości San José del Palmar, około 280 km od Bogoty, stolicy kraju. Przypominamy, w województwie mazowieckim pod Ciechanowem zauważono pumę. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego zaapelował do okolicznych mieszkańców o ostrożność i nie wchodzenie do lasów. Poprosił również o zwrócenie szczególnej uwagi na dzieci. W przypadku zauważenia zwierzęcia lub bezpośredniego zagrożenia należy niezwłocznie powiadomić służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112. To nie jedyne nietypowe dla Polski zwierzę zauważone w ostatnich dniach. W sobotę w Bałtyku blisko plaży w Międzyzdrojach pływał waleń. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe i WWF Polska pomogły zwierzęciu bezpiecznie odpłynąć w dalsze rejony morza w okolice Wolińskiego Parku Narodowego.
6: Jest taki głupi tekst z przeszłości, że się dzwoni w sprawie pumy. Ale nie będę nic mówił, bo to już kryminały, już sami to zrobiliście, będzie problem. Ale...
2: Radio Campus.
6: Ale za kilka minut. A co? Wcześniej prośba od słuchaczy. 25 minut do 18.

0: 97.1.
1: No dzięki, dzięki. A tak na serio to jeszcze pojawiły się głosy, że spoko, już słyszeliśmy w tej wersji. Krzysiek napisał, że też w samplach, coverach, bajerach polecamy podcast. Pojawił się wątek problemu, dlatego zachęcam Radio Campus FM. Słuchajcie ile chcecie. My teraz wybierzemy opcję albo spokojnie, albo niespokojnie.

0: 228 277 205. +886 971 971, te numery w tym momencie do wykorzystania i do głosowania. Siema!
1: I siema!
0: Cześć!
1: I do głosowania numer 2x3.
0: No dobra!
1: I będzie fake.
0: Fajnie, dobrze, a kto dzwoni?
1: Biały. Oko, dzieciakami.
0: Siemanko Biały, cześć ekipo. I no i co, deszczu was pada, czy u was na spokojnie?
1: No właśnie teraz przybijaliśmy się z Woli na Ochotę i tutaj lunęło deszczem, a teraz piękna tęcza wyszła nad Warszawą.
0: Oj pyk, w takim razie raportujemy i miasto poszarpane, bo w różnych miejscach różnie. Trzymajcie się, dzięki za telefon.
1: Dzięki, hejko.
0: Pozdro. 886-971-971 w SMS-ie Andy nas wszystkich pozdrawia. Ania na przykład na dwójkę głosuje. Okej, okay, czyli na razie kierujemy się ku stronie głośniej. Grzmi nad Ursynowem. To może coś warszawskiego deszczu. Okej, okay, ale to może w takim razie za chwilę. Odbierzmy jeszcze jeden telefon teraz. Siema.
2: Siema.
0: Cześć, kto dzwoni?
2: Cześć, Zbyszek z tej strony.
0: Cześć, Zbyszku.
2: Zbyszek z tej strony. No, wiesz co, wyjeżdżam z Ursynowa i tutaj tak grzmi, ale tak tylko na razie kropi.
0: A, czyli to taka burza bez audio, o, czyli kropi.
2: Nie, audio jest.
0: A nie, na odwrót, ale bez deszczu.
2: Tak, dokładnie.
0: Unplugged, w jakiejś tam wersji. No. Gramy ja spokojnie czy głośniej? Pójdę. Dobra.
2: Nie, głośniej.
0: No to szalejmy. Trzymaj się tam, spokojnej jazdy, pa.
2: Ty również.
0: Dziękuję. Cześć. Za 16 minut będzie 18. Zachęcam do raportowania, co i jak i gdzie. Stegny południowe, leje. Oczywiście Rage Against the Machine. To wiadomość od Jacka. No i tutaj też kolejna wiadomość WhatsAppowa. To Mateusz, siema. I też jest głos wysłany, choć Mateusz trochę w kontrze do wszystkich. On głosuje na opcję spokojniej i zespół DXX i numer Islands głos zdobywa, żeby nie było, że wszyscy tylko łupią. Nie, nie, nie. No i dobra, zagrajmy coś z propozycji. Ktoś zaproponował na Instagramie Radio Campus, byśmy zagrali zespół Omasta i my mamy coś nowego zespołu Omasta. Zrobi się znów słonecznie, choć na chwilę.

Głosuj. Głosuj. Na numer jeden to propozycja właśnie ta. Leo Rossi, DJ Fuss, a ty skacz.

0: wysypał tę polską walizkę. Ekspres wytrzymał propsy dla widzy. Kiedyś wracałem na Ave Marina, gdzieś Americano i Ave Maria. Odprowadzam wzrokiem mój hotel, więzienie. Taksówka ma tak niewygodne siedzenie. Sprawdzam obie kieszenie, obym tam zostawił tylko dobre wrażenie.
1: Komu pozwolimy rozwinąć się na 97.1 FM i na Radio Campus FM już za chwilę. Zachęcam do głosowania, SMS-y i WhatsAppy 886-971-971.
0: Maszyna, dziuch, szkoda czasu, wrzucam piątkę na skrzyni. Ktoś mruga do mnie długimi, Krzysztof z obrazka mówi zwolni. Na chwilę dobra.
2: Radio Campus.
1: A 228277205 to numer telefonu do studia. Przejaśnia się ponoć to dzięki dobrej muzie. Przyjmijmy sobie tę zasługę. Wy głosowaliście, ja tutaj uklikałem. Mamy to. I pyk, na Powiślu również coś tam się zaczyna zza tych chmur wyłaniać. SMS-y, telefony to powiedziałem. W drugiej godzinie naszego spotkania zorganizujemy konkurs. Przynajmniej jeden, więc można już powoli ładować telefony, bo te na pewno się zaraz przydadzą. Kilka propozycji pozakonkursowych mamy, ale kto chciałby się jeszcze dopisać? To śmiało, proszę bardzo. No i uznaliśmy kilka minut temu, że dosyć tego odpoczywania, nie gramy na spokojnie, zwłaszcza, że zespół Łomasta jeszcze nam dodał trochę chilloutu. W takim razie teraz będzie głośniej. Przed 18 w kampusie w poniedziałek będzie głośno.

0: DMC DJ's Day już 20 i 21 sierpnia w Warszawie w Fabryce Norblina. To dwa dni święta twórców, artystów i technologii muzycznej. Przygotowaliśmy dla Was trzy strefy: edukacyjną, warsztatową oraz DJ Market. Zwieńczeniem wydarzenia są finały DMC Poland 2026. To tutaj technologia staje się narzędziem w rękach najlepszych praktyków w kraju. Dołącz do nas. 20 i 21 sierpnia Warszawa, Fabryka Norblina. Szczegółowe informacje na dmcdjchamps.pl.
1: Reklama. Radio Campus. FM.

Dwie minuty po 18:00 zdecydowaliście, zagraliśmy. I zaczynamy drugą godzinę alternatora w poniedziałek.

I pyk, wypełniamy antenę dobrem. Za chwilę na naszej playliście pojawią się zwycięzcy jeszcze przed godziną 18. Ja wiem, ale wcześniej może jeszcze coś zamieszajmy i wstukajmy z waszych propozycji numer i zachęcam tak samo 886-971-971 do wysyłania propozycji kolejnych. Ten kawałek, ten numer też nam się przyda przy kolejnym konkursie, który już za chwilę, moment. A wcześniej tak. To Darks

takie miejsce, gdzie wracam wciąż. W telefonie zapisałem je pod A-A-Dom. Wiem, że tam będziesz i wino, i likier, i że jeden pusty talerz czeka tylko w Wigilię. Wracamy nocą, nie biorąc hotelu. Żyjemy nadzieja teściową. Raperów prowadzę, oni śpią, trochę sam ziewam. Liczą owce, oby nie słoje na drzewach. Zakręt ciut niebezpieczny i wyprzedza nas wóz. I cóż, że ze Szwecji kumpel ma wiele, już nie pytam skąd brał to. Jadę za tirem, bo mówił, że z tira wypadło. O Boziu, dobrze być w domu. Kolejny rok na Pomorzu, mistrz jodu. Byłem w Łodzi, wiedziałem, że mnie wpuści do środka. A klucze do

zdawał tę polską walizkę. Ekspres wytrzymał propsy dla Witchy. Kiedyś wracałem na Avio Marina, gdzieś Americano i Ave Maria. Odprowadzam wzrokiem mój hotel, więzienie. Taksówka ma tak niewygodne siedzenie. Sprawdzam obie kieszenie, obym tam zostawił tylko dobre wrażenie. PKP kijowe składy jak polski rap. Jest miejsce na bagaż, a na nogi brak. Już więcej chyba miałbym w Tico. Mój Ford czeka na mnie wiernie jak Hachiko. Gut mnie dopada, wrzucam piątkę w maszynę Algi. Szkoda czasu, wrzucam piątkę na skrzyni. Ktoś mruga do mnie długimi. Krzysztof z obrazka mówi zwolnij. Na chwilę dobra, redukcja w lokasy nocą. Redukcja ta, kiedyś dotnę na Sopot. Witam z uśmiechem moje bałty. Zawsze chłodzę turbinę, możesz grzać już kolację. Jestem, wróciłem, ona już na półpiętrze. Przecież mówiłem, że jak wrócę, to będę. Jak dobrze być w domu, to się w głowie nie mieści.

0: Alternator.
1: Przemierzyliśmy miasto z Jareckim, z dwoma sławami. To teraz nieco zwolnimy. Michał Anioł, Slow Down. Było dzisiaj trochę o chórkach. Tu również uroczy. No właśnie, zniknął był, ale takie slow down. 886 971 971.

0: Młody Leszcz i Molehead.
1: Mam na głowie tę piosenkę, chociaż nie leci wesce.
0: Insomnia.
1: Mam na głowie tę piosenkę, ona leci mój. Za dużo zmagań, w głowie bit na pary. Zarywam noc, tracę głos.
0: To co będziemy grali? 886-971-971 i 228-27-7205.
1: Skrywam niezmęczonego, tylko przy policjanta. Bo ziomek dostał ta
0: Więc w jednym numerze jest trochę o zwalnianiu, w drugim jest o bieganiu, uciekaniu. No to wy decydujecie, w którą stronę pójdziemy. Czy będziemy biegli, czy będziemy stali, czy spali. A ja w tym momencie mogę powiedzieć, konkurs organizujemy w tym momencie. Kubek Radio Campus do rozdania. Za chwilę usłyszycie numer znany wam również z anteny Radio Campus. Klasyk muzyki, można by rzec, tylko w wersji odwróconej. Na WhatsAppie 886-971-971 zachęcam do wysyłania odpowiedzi, jak nazywa się ten numer i kto go wykonuje. I osoba pierwsza, która odpowie poprawnie, kubek zgarnie. Wykonawca i tytuł. Proszę bardzo.

0: pyk. Jestem ciekaw, jak szybko pojawi się poprawna odpowiedź. Boże, się pojawi. To tego jestem pewien. 886-971-971. Wykonawca i tytuł śmiało.
1: Akademickie Radio Campus.
0: A za chwilę tego numeru posłuchamy. Już bez odwracania.

0: 105. facebook.com/radiocampus.
1: To był Bob i bardzo wielu to wiedziało. Adrian był pierwszy. Iron Lion Zion to przed momentem. 20 minut mamy po 18:00.

Jeśli nie, to będzie tak. Smokey Bubbling Bee i MC Vapor. Base Provider, tak nazywa się ten numer.

0: Operator
1: 228 277 205, 886 971 971. Ustawmy playlistę Radia Campus po swojemu, to znaczy zdecydujmy, który z tych numerów powinien się pojawić. Jak bardzo szybko będzie, bo że będzie szybko, to jesteśmy tego już pewni. Będziemy również dosypywali wasze propozycje, których trochę się pojawiło, ale to zaraz, za chwilę, za moment. Jeszcze tak, słowo pocieszenia dla tych, którzy tutaj tłumnie pisali przed momentem. Nie martwcie się, zgadywaliście w wielu przypadkach bardzo dobrze. No a pyk, będzie jeszcze okazja pochwalić się wiedzą muzyczną i refleksem. To na pewno. To tak, zagrajmy na szybko, potem będzie może trochę wolniej, potem znowu będzie szybciej, szybciej, szybciej, szybciej. I pyk, tak nam minie czas do 19:00.

Maciek napisał z Jeleniej Góry. Trzymamy ten numer na playliście. Aphex Twin, Mini Pops 67.

0: turystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama. Minęło 18.30, Wojciech Noszek-Sielewski.
2: Akademicki Radio Campus.
1: W tym serwisie manifestacje przeciw narastającej przemocy wymierzonej w Ukraińców. Izrael odrzuca amerykański plan zakończenia wojny oraz terminarz dzisiejszych zmagań w lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy.
2: Wiadomości.
1: Nie bądź obojętny. Pod takim hasłem w 22 miastach zorganizowano manifestacje, podczas których zgromadzeni wyrazili sprzeciw wobec narastającej przemocy wymierzonej w Ukraińców i przedstawicieli innych mniejszości. Tak na Placu Zamkowym mówiła prawniczka Hanna Machińska, była zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich.
3: Niedługo nasza rola będzie rolą bardzo ważną. To my będziemy jednym z państw, które musi znaleźć odpowiedź, gdzie ma być miejsce Ukrainy. Nie ma wątpliwości, że miejsce Ukrainy musi być razem z nami w Unii Europejskiej.
1: Manifestacje to odpowiedź na ostatnie zdarzenia m.in. we Wrocławiu czy Bielsku-Białej. Izrael odrzucił amerykański plan zakończenia wojny w Strefie Gazy, przekazał premier Benjamin Netanyahu. Dopóki jestem premierem, państwo palestyńskie nie powstanie ani w Strefie Gazy, ani w Judei i Samarii, ani Fatahstan, ani Hamastan. Propozycja prezydenta USA zawierała 15 punktów. Plan zakładał stworzenie nowego systemu zarządzania Strefą Gazy. Kluczowym elementem było rozbrojenie Hamasu, na co zgodziły się władze tej organizacji. Minęło 6 lat od sfałszowanych wyborów prezydenckich na Białorusi. Reżim w Mińsku stłumił falę protestów, które po głosowaniu wybuchły w wielu miejscach w kraju. Przedstawiciele białoruskiej opozycji zorganizowali w kilku miastach Polski, m.in. w Białymstoku, Warszawie i Gdańsku, obchody Dnia Godności. Tak mówiła w okolicznościowym nagraniu kandydatka w wyborach sprzed 6 lat Swiatłana Cichanouska.
4: Nie wiemy, jakie wydarzenia nas czekają i kiedy pojawi się okazja, by odmienić losy kraju. Ale pewnego dnia Białoruś znów będzie potrzebowała naszej zdolności do zaufania, wspólnego działania i wzięcia odpowiedzialności. Musimy do tego momentu dojść nie rozbici i odizolowani od siebie, lecz jako ludzie, którzy wciąż pamiętają, po co wyszliśmy 6 lat temu. W wydanym oświadczeniu polskie MSZ wyraziło solidarność i wsparcie dla białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego.
2: Sportowy kampus.
1: Wracamy do lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Wiele będzie się działo w sesji wieczornej. O 21.10 półfinał biegu na 100 metrów kobiet wystąpią Krystyna Cimanouska i Ewa Swoboda. Finał również dzisiaj o 22.50. Z kolei 21.33 to finał pchnięcia kulą mężczyzn. W zmaganiach wezmą udział Konrad Bukowiecki i Szymon Mazur. Godzinę później o 22.40 finał sztafety mieszanej 4x400 metrów. Nie znamy jednak jeszcze całego polskiego składu. Oprócz tego wszystkiego dzisiaj naszych reprezentantów zobaczycie również w eliminacji kobiet w rzucie młotem, w biegu przez płotki na 100 metrów i w biegu na 3 km z przeszkodami. I na koniec jeszcze piłkarski raport. Trzecia kolejka Ekstraklasy za nami. Śląsk Wrocław bezbramkowo zremisował z Krakowią. Lech Poznań Piast Gliwice 3-0. Jagiellonia przegrała u siebie z Widzewem 0-2. Mówi zdobywca pierwszej bramki Sebastian Bergier.
5: Wyszliśmy na tą drugą połowę nie jak poprzednie dwa razy, tylko na nowo i zdołaliśmy strzelić jedną, drugą bramkę i to też ustawiło chyba spotkanie. W końcówce się trochę cofnęliśmy niepotrzebnie, ale myślę, że to już sił trochę brakowało. Też widać po nas było gdzieś ciężkie nogi, ale no finalnie wywozimy 3 punkty.
1: Na szczycie tabeli Ekstraklasy niezmiennie Lech Poznań, Legia Warszawa i Pogoń Szczecin.
2: Kampus. Same sztosy.

0: zdecyduj, co za chwilę zagramy w Radiu Campus.
1: Smokey Bublin i Macy MC Vapor to przed momentem, a jeszcze wcześniej KTB. Tak gramy na 97.1. Za 19 minut będzie 19, to znaczy, że mamy jeszcze ostatnie pytanie, 1 czy 2.

Die Busy Signal. Fire. To numer jeden. I ten refren. Właściwie nutka, motyw. Klasyk.

0: śmigający niegdyś w numerze Outcastu. What's So Not i George Maple. Gemini. Siemanko, tu Kampus.
1: Cześć.
0: Hej.
1: Moje ośmioletnie dziecko, córeczka moja, całą drogę nad morze męczyła mnie, bo my cały czas słuchamy waszego radia.
2: To bardzo mnie to cieszy.
1: Kilka razy słyszała, ja też słyszałam, ja wiem, co to jest za kawałek, ale nie umiem go zaśpiewać, niestety nie mam takich zdolności,
2: okay.
1: Ale to jest po polsku, to jest takie jakieś tam elektro leci i jest moje serce, wypełnić się nie chce, coś tam, to taki jakiś stary motyw jest wkręcony w to.
2: O,
1: mam nadzieję, że kojarzysz.
0: Dobra, wiem, tak, to Envy, że tam serce, moje serce, dobra, wiem. Wiem.
1: Tak.
0: Zagramy, tak, zagramy.
1: Super.
0: A to jeszcze tak, żebyśmy kulturalnie byli, masz na imię?
1: Ja jestem Monika, ale to od Mii jest. Mija prosiła.
0: Mija, heja i Moniko, bardzo ściskam i bardzo, bardzo się cieszę, że udało nam się tę muzyczną zagadkę szybko rozwinąć, bo tak później jak w takim, jak w Kubusiu Puchatku, po prostu siedziałbym jak ten puchatek i się pukał w czoło, a tak to wiem, o co chodzi. Dobra.
1: A jeszcze powiesz, że pozdrawiamy tatę naszego, co siedzi w domu i może was słucha. Zaraz mu powiem, żeby słuchał.
0: Pozdrawiamy.
1: Łukasza. Łukasza, dziękujemy bardzo.
0: Pozdrowienia, pa, pa, pa. Mija, Monika,
1: no,
0: Łukasz,
1: dzięki.
0: Pozdro. Bardzo się cieszę, że zadzwoniliście. Pa, pa, pa, pa, pa. Dobra, to w takim razie zagramy. Zagramy. Ale to najpierw zrobimy tak. Zorganizujmy konkurs i zagramy. Tak, żebyśmy tutaj wszystko zdążyli pomieścić. Za chwilę usłyszycie numer znany wam z kampusa, tylko w wersji pozbawionej tekstu. Po prostu instrumental. Trzeba będzie na Instagramie Radio Campus napisać, no już dobra, o producenta nie będę pytał. Choć to może być podpowiedź. Zapytam o rapera i o tytuł numeru, który właśnie tutaj w takiej instrumentalnej wersji się pojawi. I co? Zróbmy tak. O tak.

Instagram Radio Campus. Kto nawija w tym numerze na tej właśnie nucie? Będę czekał do wygrania skubek Radio Campus. A teraz... Campus. Same sztosy. Rozwiązujemy zagadkę muzyczną. To Envy i Moje Serce.

To Envy. I ja rozumiem córkę naszej słuchaczki, bo sam w biurze po prostu siedzę i wyję. Niektórzy już mogą mieć dość tego serce, moje serce, bo bujać buja, ale to serce. Dobra, słuchajcie, ja zbieram swoje serce i wszystko inne. Zostawiam was z zwycięzcami ostatniej pary alternatora. Rozwiązujemy konkurs. Oczywiście, że chodziło o PZ-a i o numer Magenta. I do naszego słuchacza już powędrowało info, że był on pierwszym tym, któremu się udało. Kacprowi, pyk, pyk, pyk. No i tak, skontaktowaliśmy się, byliśmy. Dobra, no i co? Zostawiam was nie w towarzystwie tylko playlisty. Ja zostawiam was z człowiekiem. Już za chwilę Kuba Ołkowski przejmie antenę Radio Campus w magazynie muzycznym. Kubę znacie z audycji What's Funk. Ale gdy Kuba ma okazję zagrać w magazynie muzycznym coś innego, to chyba gra co innego, prawda? Kiwa głową. Więc nie tylko funk, ale jeśli funkującemu człowiekowi w sercu, jego sercu, tak ładnie gra, to można się spodziewać wielu różnych cudów. Rytmy, nie algorytmy, to Radio Campus 97.1 FM i Radio Campus FM. Dzięki za wszystkie wiadomości, tu i tam i ówdzie, wysyłane za telefony i za SMS-y, i za WhatsApp, za Instagram. Alternator powraca jutro między 17 a 19.

magazyn muzyczny. Kłaniam się wam bardzo nisko. Ja nazywam się Kuba i tak jak już Topol powiedział, normalnie słyszycie mnie w każdy piątek w audycji What's Funk, ale właśnie jak jest okazja, kiedy Kasia Wojtasik oddaje mi na chwilę stery magazynu muzycznego, z przyjemnością korzystam z tego, żeby pograć wam trochę innej muzyki. Dzisiaj będzie zdecydowanie spokojniej niż w mojej standardowej audycji. Będzie dużo właśnie takiej muzyki, dużo soulu, trochę jazzu. Bardzo różniście będzie. Co ciekawe, i nawet dopiero teraz sobie to uświadomiłem, dużo pań mamy w dzisiejszym zestawieniu, co mnie w sumie bardzo cieszy. Co prawda, zaczęliśmy sobie panem, pan, który się nazywa Chassol, jest francuskim producentem i to jest jego płyta, która wyszła w maju tego roku, nazywa się Funny How. A tymczasem pierwsza pani w dzisiejszym zestawieniu, Jasmine Lacey, która jest angielską wokalistką, która zaczynała swoją karierę jako pracownica społeczna, pomagała młodzieży w Londynie i w którymś momencie jakby to doprowadziło ją do bycia artystką i wokalistką. I już od jakiegoś czasu nagrywa i to jest jej kolejny singiel, który też pojawił się w czerwcu tego roku, nazywa się Sweetest Season. I jak mówię, dzisiaj będziemy sobie w takich przyjemnych klimacikach się poruszać. To co? Zostańcie na godzinę z magazynem muzycznym.

Kiedy byłem tu w magazynie ostatni raz w okolicach maja, to proponowałem wam płytę angielskiego producenta, który pochodzi z Bristolu, który nazywa się Krakazat. I wydał wtedy świetną płytę, która się nazywa Sun. Więc jeszcze raz, jak nie słuchaliście, zdecydowanie warto, bo to jest też m.in. pan Krakazat, tylko że tym razem z wokalistką Clarą Hill, która jest z kolei niemiecką wokalistką. I ten utwór Better pojawił się pod koniec czerwca. A tymczasem, moi drodzy, również kolejna płyta, która pojawiła się na początku roku i która mi się bardzo spodobała, pana Sama Henshawa. Ta płyta nazywała się It Could Be Worse i teraz pan wydał to wersję winylową i w związku z tym pojawił się na tym nowy utwór, który teraz dla was razem z artystką Ogi. Nazywa się Alone Again.

Tak, oto zanurzyliśmy się w mocno jazzowe klimaty za sprawą naszego rodzimego składu Omasta. To jest ich najnowszy singiel Honda del Sol. Jeżeli nie widzieliście Omasty na żywo, to macie dużo okazji, bo chłopaki koncertują naprawdę na potęgę. Nawet będą jakoś pod koniec sierpnia w Warszawie. Kolejna rzecz, którą mam dla was, to jest nowa płyta Michelle Endegocello, czyli pani, no już grającej od wielu, wielu ładnych lat. I teraz przygotuję nową płytę pełną coverów i do tego zaprasza jeszcze gości. I pierwszy singiel, który to wszystko promuje, to jest oryginalnie utwór Aretha Franklin i George'a Michaela, który nazywa się I Knew You Were Waiting For Me. A gościem, którego sobie Michelle zaprosiła, jest Cynthia Erivo. No to lećmy.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama.

0: kolejny angielski skład w naszym zestawieniu, tym razem Odile, tak się nazywa producent, którego tu słyszeliście, a wokalnie była to już dobrze wam znana Georgia Smith i utwór się nazywał Coming Home. Jest to z płyty pana Odile'a pod tytułem For a Good Time. A teraz, moi drodzy, sytuacja wyjątkowa, ponieważ ja zagram wam hip-hop, a to się rzadko zdarza, trzeba przyznać. Nawet w mojej audycji What Funk. Ale ta płyta, która pojawiła się Kurupta razem z DJ-em Battle Catem, naprawdę jest całkiem fajna, nazywa się Tales from My Hood. I utwór, który wam puszczam, jest zdecydowanie bardziej w moich klimatach. Jest soulujący w tym wszystkim, ale to też dlatego, że gościnnie jest tutaj BJ The Chicago Kid i Charlie Burrell. A zwłaszcza Charlie jest takim panem, który w soul potrafi bardzo dobrze. Utwór, który mam dla was, nazywa się Mind State.
1: I can remember when I met you in that Mystic River. Never knew that you would call me your sister or one of your killers.

To już był nowy singiel wokalistki jazzowej Gretchen Paralto, pochodzącej z Los Angeles, ale z dużą ilością gości, a przede wszystkim pani, która już się dzisiaj tu pojawiła, czyli Michelle Engelcello, która jest generalnie basistką, jak i wokalistką, więc tutaj grała między innymi na basie i z perkusistą Markiem Gulianem. I to był kawałek Never Come Down, to chyba się domyśleliście. Teraz znowu Londyn i znowu pani Olimpia Vitalis, tym razem pani, która wydała w lipcu, czyli całkiem niedawno, epkę pod tytułem Lady Luck. No i tak brzmi utwór tytułowy tej epki właśnie.

Mówiłem, że ten magazyn muzyczny będzie mocno klimatyczny. I moi drodzy, zbliżamy się do końca. A to, co przed chwilą, to był Isaiah Falls, pan, który pochodzący z Florydy i wydał dosłownie 2 tygodnie temu nowy album. Nazywa się on Lover's Paradise i to jest Side B, bo Side A pojawiło się już jakiś czas temu, a towarzyszyła mu kolejna w dzisiejszym zestawieniu angielska wokalistka Mahalia. Moi drodzy, utwór się nazywał Honey Butter, a my, tak jak mówię, zbliżamy się do końca i został nam na koniec jeden utwór. I już taką trochę tradycją mojej obecności w magazynie muzycznym stało się to, że puszczam wam na koniec zawsze coś dziwacznego. I tym razem, słuchajcie, wybierzemy się aż do Japonii i posłuchamy sobie jazzowego ambientu prosto z Japonii. Mamy trójkę artystów. Yuma Koda, to jest pan główny, który się tutaj pojawia, ale ma też dwóch gości. Jan Urila Sas i do tego Shan Isiwaka. Moi drodzy, wyświetliło mi się to ostatnio na jakiejś playliście. Przepiękna muzyka. Utwór nazywa się Images on Loan. I tak jak mówię, japoński ambient. Myślę, że więcej wam tu nie mogę wyjaśnić. Zaraz to posłuchacie. A ja się z wami pożegnam i mam nadzieję, że usłyszymy się w piątek. Wpadniecie do audycji What's Funk, gdzie zdecydowanie bardziej żywsze będą klimaty. I tak jak mówię, ja nazywam się Kuba. Zapraszam was w piąteczki, a za jakiś czas pewnie znowu wpadnę tutaj pograć wam właśnie takie przyjemne rzeczy. Trzymajcie się ciepło. Za chwilę jaja w kuchni. Jo!

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama.

0: Jaja w kuchni.
1: Moi drodzy, dobry wieczór, to są Jaja w kuchni, najbardziej tłuściutka audycja w polskim eterze. Ja jak zwykle zamuliłem i nie wiem, że to już trzeba wchodzić na antenę, bo ja dodaję zapowiedź. Moi drodzy, fantastyczni goście, Klaudia Mróz z profilu idzie.my, która oprowadza wycieczki po Warszawie, opowiada o jej historii i zaprowadza również na Brzeską do człowieka, który ma najpiękniejsze imię, jakie Polak może mieć, jakie może mieć polski mężczyzna, czyli Jarosław, proszę Państwa, Jarosław Pyzyfaki Gorące. Dobry wieczór Państwu.
2: Nie Polska. Pyzyflaki.
1: Ale zbawiłeś Polskę pyzami, flakami i gorącem. I rybką, gorącym. Frycką, i żużelkiem, i klueskami. I przyniosłeś dzisiaj prowiant tutaj, bo ja coś czułem, że tak będzie, jak powiedziałem Klaudii, żeby przyniosła sernik, ona przyszła z kolendrą. I zastanawiam się,
3: A ty powiedziałeś, że świetnie gotujesz, więc...
2: Co zrobić sernik z kolendry?
3: Dokładnie, ze wszystkiego wymyślisz coś. Ja bardzo lubię jeść, więc ja eksperymentować też.
1: Pokręciła kota ogonem. Proszę was, żebyście sobie przysunęli mikrofony bliżej twarzy, żeby nasi słuchacze was słyszeli. Moi drodzy, ta audycja jest od prawie 10 lat na antenie Radia Campus i trwać będzie póki... do samego końca mojego lub jej, można tak powiedzieć. Dzisiaj będziemy grali piosenki związane z Warszawą i z przed niespełna 30 lat z kasety 3H WWA, a za chwilę będziemy jedli kluski i zaglądajcie na stoliski Jaja w kuchni, bo tam za chwilę będą dla was fajne możliwości wydania pieniędzy.

0: Atmosfera w studiu jest fantastyczna, bo zajadamy się pysznościami od pyzyflaki gorącej. Jarek Szpakowski przywiózł fantastyczne rzeczy. Co ja jem? Ja jem leniwe z truskawkami.
1: Ja co? Ja
2: z
1: białko.
2: Z malinami jak już.
1: Ja wiadomo.
2: I z kolendrą.
1: Co ja mogę jeść? Białko, nie?
0: Białko?
1: Kropka ruchu, to białko trzeba.
0: Kropka ruchu. Klaudia Mróz idzie kropkami. Kropka ruchu. Co to jest kropka ruchu?
1: Wiesz co? To jest promowanie aktywności fizycznej, takiej świadomej, która daje nam zdrowie fizyczne, psychiczne, takiej, że wiesz, jakby ktoś powiedział, że ja muszę się ruszać jeszcze, to bym mógł pomyśleć, że oszalałam, bo te 20 tysięcy kroków to taka moja średnia w zawodzie, ale to nie to samo. Więc trochę siłą woli, a trochę już dobrym nawykiem po dniu pracy ląduję jeszcze na jakichś ćwiczeniach, żeby wyłączyć głowę, żeby zrobić też coś dla swojego zdrowia, dla kręgosłupa.
0: 20 tysięcy kroków, bo jesteś przewodniczką po Warszawie.
1: Zgadza się, od 16 już lat.
0: Oprowadzasz ludzi po całym mieście i wszystkie kroki prowadzą do pyzyflaki gorącej, tak?
1: wiele z nich, jak najbardziej, tam też zaglądamy.
0: I co mówią goście? Czy to są goście zagraniczni, czy to są goście polscy? Jakich masz przeważnie?
1: Różnie. To różnie to wygląda. Najczęściej ostatnio takie grupy, wiesz, eventowe, zabawowe, które chcą spędzić dobrze czas w Warszawie, aktywnie też ją poznając, historię, więc jakieś formuły gier miejskich to jest chyba to, co teraz bardzo mocno wchodzi na turystyczny rynek. W zasadzie już od dawna jest, ale wciąż się fajnie utrzymuje. I co mówią o jedzeniu? No ja w ogóle wychodzę z założenia, że jeśli ma wejść kulinarny temat w formułę zwiedzania, no to właśnie to muszą być pyzyflaki gorące albo tego typu klimaty, no bo przecież no niekoniecznie sushi. Nie wiem, sushi czy Wietnam, nie? U nas.
0: No właśnie, bo nie ma jakiejś takiej za dużej reprezentacji polskiej kuchni w Warszawie. To jest
1: no
0: wielki
1: nie,
0: paradoks.
1: No wiesz, no mamy WZ-kę. A wy znacie w ogóle, panowie, historię WZ-ki?
0: Bo to w sensie jest, jako ciastka.
1: Jako ciastka, no przecież no. To jest spektakularne. Ja mówię, że jeśli my myślimy dziś, że umiemy w marketing, to co już było kiedyś wymyślone, to wszystko już było. Przecież WZ-ka to jest ciastko wymyślone przy okazji otwierania trasy WZ.
0: Tak.
1: Jej formuła tego paska jasnego, rozcinającego dwa ciemne biszkopty, też ma odzwierciedlać w jakiś sposób ten układ trasy WZ łączącej dwie strony Warszawy, nie? No to jest po prostu genialne moim zdaniem. Wschód z zachodem, ciastko, które stało się no absolutnym emblematem miasta. Więc ja uwielbiam takie rzeczy. Ich nie musi być wiele, ale niech będą takie no i symboliczne, i emocjonalne, i rzeczywiście smaczne.
0: Siedzimy i patrzymy i słuchamy jak zahipnotyzowani, prawda?
2: Tak, o WZ-ce pewnie. Piękna historia, faktycznie.
0: No i teraz mam ochotę na WZ-kę.
2: Lecieć?
0: Lecieć.
1: A może z kolendry ją przygotujesz?
0: Tak, z kolendry, jak najbardziej. Jarosławie drogi, powiedz mi, co nowego u was, bo u was cały czas coś nowego wlatuje. Ja głupio zadaję pytanie, bo ja już wiem, bo już byłem, jadłem, ale powiedz to proszę słuchaczom.
2: W Rybce są pierogi. W tej chwili w ogóle sezon jest na pierogi z jagodami oczywiście, gdzie już od ponad miesiąca są jako, że tak powiem, danie sezonowe. Oczywiście gonią je knedle z jagodami, no bo u nas knedle zaczynają się najpierw truskawka, kończy się truskawka, potem jagoda, no i potem ta śliwka już się ciągnie potem do Bożego Narodzenia praktycznie. Czyli knedle z owocami. No a jeszcze oczywiście tam jakieś pierogi dokoptowały do menu. No i klasyka cały czas.
0: Burger z kaszanką, genialna projekcja wielkiego umysłu mojego.
2: Smaszowy zresztą, smaszowy.
1: Wiesz co, dla mnie knedle ze śliwką to jest taki smak dzieciństwa i smak tutaj Mazowsza, bo ja absolutnie mam takie wspomnienie, kiedy moja ukochana babcia Stasia już niestety ich nie robi, bo ma lat 95 i jeszcze zdążyłam się chyba ze 3-4 lata temu ja od niej nauczyć jej przepisu, jak to koniecznie ciepłą wodą tam do pierogów czy do knedli trzeba podlać, żeby to wszystko się pięknie ulepiło. Ale ze śliwką. Ja w ogóle knedli,
2: no
1: wiesz co, z jagodami albo z truskawką, to dla mnie to w ogóle nie knedel.
2: Ale w ten sposób wydłużamy sezon.
1: No, jasne,
0: ale wiesz,
1: rozumiem.
0: Jakie dobre?
1: Tak.
0: Ja to zjadłem kiedy? W piątek? No ja jechałem szczęśliwy do domu. A zazwyczaj tak. Jadę smutny, wiesz, jak się najem, za dużo robi mi się, wiesz, najem się i mówię, poszedłbym na drzemkę, a tutaj nie, to energia.
1: Ale ja widziałam, że ty ostatnio zamiast na drzemkę, to na kropkę ruchu chodzisz.
0: Ja sam już jestem, ja już, żeby nie być samemu kropką. Dobrze, moi drodzy, ogłoszenia parafialne. 12 lat temu Jan Kalwajt, wielki polski projektant, designer, można powiedzieć, zaprojektował logo Jaja w kuchni. Na początku były to dwa skrzyżowane plastry bekonu, czaszka, w której oczami były jajka, powiedziałem mu, żeby się ogarnął i wymyślił stek w kształcie Polski. I wtedy zrobiliśmy sesję zdjęciową, w której wsadziłem wegankę do ostreczowałem dziewczynę i wsadziłem ją do gara. Potem przez lata musiałem się tłumaczyć, że to jest straszny seksizm. Firma Dziedzic Pruski, która te koszulki wyprodukowała, zniknęła z rynku i teraz zrobili wielki comeback. I zrobili comeback w taki sposób, że powiedzieli, że zróbmy te koszulki znowu. Teraz nie wsadzamy nikogo w garnki. Modelem jestem ja. Pierwszy model mam na sobie. Z tych, co, ci, co będą oglądać, mogą zobaczyć. Ci, co nie oglądają nas, mogą zobaczyć to na Instagramie Jaja w Kuchni. Z kodem Wielkie Jaja macie wielki rabat. To chciałem powiedzieć. Tak, bo w mojej prawdziwej pracy zastąpili nas wszystkich AI, no i odmówiłem reklamy piwa, więc jakoś muszę robić hajs, więc będę robił hajs na ubrania.
1: A ja widzę tę koszulkę, bardzo ładnie się prezentuje.
0: No to jest pierwszy z trzech modeli, które powstały. Odebrałem je dosłownie niecałą godzinę temu.
1: Doceniam koncept, loga, kształt sugestywny. Proszę się przyjrzeć uważnie temu stekowi.
0: Tak. No, to gramy. Znowu Trzycha ze wzgórzem ja patrzy. Ja mam to, co ty, czyli piękny bęger, za który obraził się Czesław Niemen.

0: Jaja w kuchni na antenie Radia Campus.
1: Tę piękną muzykę gra nam dzisiaj Tomek Paziewski, który dba o to, żeby było słychać naszych gości, Klaudię Mrus i Jarka Szpakowskiego. Proszę Państwa, ustaliliśmy poza anteną, że Pyzy, Fraki, Gorące to jest koncept słoiczkowy.
2: Tak.
1: To jest bardzo ważne. Tak. Ty opowiedziałeś o...
2: I głowa do słoika nie wchodzi.
1: Głowa do słoika nie wchodzi. Język, jak ktoś ma długi język, to może sobie poradzi, ale tego nie będziemy sprawdzać, żeby Państwa nie gorszyć, bo to również się rejestruje na wideo i później trafia na platformę YouTube, gdzie najpierw obejrzycie reklamę czegoś, co jest tożsame z tym, co oglądacie w internecie, więc proszę uważać, a dopiero potem pojawimy się my. Gruba Kaśka. Proszę opowiedzieć legendę o grubej Kaśce, bo zaczęłaś mówić.
3: Jako kontekst do słoiczków, że ten sam kształt.
1: Nie, jak,
3: no,
1: nie.
3: Wszystko się zgadza, pracuje. One też są takie pękate.
1: Tak jest.
3: To jest absolutny nasz warszawski hit. Piękna, gruba, stojąca pomiędzy torami tramwajowymi na Placu Bankowym. Fenomen, który przetrwał wszystko, co się w Warszawie wydarzyło. Bo jak stanęła tam w latach 80. XVIII wieku, w 1787, tak stoi do dziś.
1: I co to jest ta gruba Kaśka?
3: No jak to? To jest, studnia. To jest nasze takie pierwsze, porządne, zaprojektowane przez wielkiego królewskiego architekta Szymona Bogumiła Cuga ujęcie wody. Wiesz, to jest po prostu hit, no. Studnia XVIII-wieczna w centrum miasta, które zostało zrównane z ziemią.
1: Dlaczego?
3: No już nie jako taka, ale ma kontynuację ta legenda, ta historia. No właśnie, to może najpierw jeszcze historię. Dlaczego Kaśka i dlaczego gruba Kaśka i dlaczego ona tam stoi? No, bo kiedyś tam był plac Tłomackie, jeden z głównych placów miejskich, intensywnie tętniący życiem. No i wedle legend miejskich, na nim to miała sprzedawać taka przekupka, wiecie, konkretnych właśnie rozmiarów o imieniu Kaśka, wyróżniająca się donośnym głosem, zachęcająca do kupowania towarów u niej. No i na jej cześć, jak w tym mniej więcej okresie wybudowano studnię, postanowiono ją tak nazwać. A na cześć tej starej, naszej, tradycyjnej, postanowiono nazwać tę, która stoi w biegu Wisły, którą po wojnie nam... Zarząd oczyszczania tam ustawił i to był plebiscyt rozpisany wśród mieszkańców Warszawy, jak ona ma się nazywać. I to jest moim zdaniem przepiękne, że ludzie gdzieś tam czując taką, wiecie, no lokalny patriotyzm, chcieli, żeby ona się nazywała właśnie tak, żeby kultywować tradycje, nie?
2: Pewnie siedziała i krzyczała Pyzy.
3: No!
1: Na pewno tak było. Ja się zastanawiam, czy teraz nazwalibyśmy coś takiego Czarnym Romanem, czy...
3: No
1: bo są takie miejskie legendy, postacie różne.
3: No, Czarny Roman się doczekał tam paru murali, nie?
1: I podcastu.
3: Może by mu zrobić taki ławeczkowy pomnik, jakie
1: myślę,
3: są Andrzeja Renesa, wiesz, bardzo w Warszawie modne i w pewnym momencie wysyp był tych ławeczkowych pomników, żeby się przysiąść koło znanej postaci. Mm-hmm. To jest fajny pomysł.
1: Pod planem B powinna być zwieniem, tak?
3: No kilku takich ludzi jest, którzy mogliby zagościć na mapie miasta w nowocześniejszym wydaniu, nie? Przydałoby się.
1: Żyjcie tak, no żeby tak. Nie zrobili z wami ławeczki pod klubem Lustro. Ale żyjcie też tak, żeby zrobili z wami ławeczkę pod lokalem Pyzy, Flaki, Gorące.
2: No tak, na Brzeskiej zdałoby się.
1: Przypominamy, że jest ekspansja, że są Pyzy, Flaki, Gorące na Podwalu i na Brzeskiej. Na Brzeskiej jest Rybka, Frytka i Żużelek i jesteś po prostu niczym Jan Englert w tym filmie. Chodzisz po podziemiach dworca centralnego i masz tam kluski.
2: Tak. No tak, już chyba zaraz rok minie.
1: No, tak. We wrześniu w zeszłym roku.
2: Centralny, no.
1: Tam cię pojawiłem po raz pierwszy.
2: Ale tam się rozwija fajnie, bo obok się otworzyła knajpka irańska. Z drugiej strony się remontuje i pewnie niebawem się otworzy kuchnia izraelska dla odmiany.
1: Okej.
2: Tak dla równowagi. A pośrodku Polska.
3: Jak zawsze.
1: Jak zawsze, zawsze pomiędzy. No, jak się nie obrócić, wiadomo co z tyłu.
2: Ale ta polityka, skończmy.
1: Tak, skończmy, bo jesteśmy tutaj tylko i wyłącznie audycją o jedzeniu i nigdy nie zdarzyło się nam robić żadnych przytyków do nikogo.
2: Tak.
1: I nie gramy piosenek Eldo na przykład w

0: jak byłam w Stambule, to śledzia wyłowionego z Bosforu w bule z cebulą zajadałam, aż mi się uszy trzęsły. Warszawskie, polskie śledzie z cebulą też lubię, ale w innym wydaniu i to już nie to samo. Natomiast myślę, że to, no, to jest część miejsca. No to ja nie umiem tego w ogóle, wiesz, rozłączyć. Stąd te wszystkie pozycje, o których mówiłeś, o polwiecie, o jakichś tam eksperymentach, one przychodzą falami i odchodzą, natomiast zawsze będzie to, co jest stąd, no bo też jak ktoś przyjeżdża tu, to przyjeżdża właśnie po to. No, food tury są teraz szalenie modne i no i jeśli chcesz poznać miejsce, to musisz właśnie je też zjeść.
1: I co jest na takich food tourach, poza tym, co już ustaliliśmy, żeby...
0: Pierogi to jest po prostu...
1: I gdzie się je pierogi w Warszawie?
0: Najlepiej teraz u jakiejś babci Krysi w mieszkaniu.
1: Takie są...
2: Są mety.
0: Są mety takie, że wchodzisz tam z gośćmi i robisz na dodatek z babcią Krysią, potem je wrzucacie razem do takiego gara starego, jeszcze wiesz tam, że już ta emalia odchodzi i potem je jecie. I to jest...
1: Czy przychodzi taka grupa, nie wiem, 20 osób i wbijają pani Krysi na chatę, czy to jest
0: 20 to już raczej będzie taka, wiesz, podrasowana pani Krysia, która ma możliwości, a nie będzie to jej M2 w bloku. Ale taka do 10? Tak, na spokojnie.
1: I prowadzasz ludzi na takie imprezy często?
0: No, nie często, ale zdarzyło się i to jest fantastyczne doświadczenie, bo to jest też, wiesz, takie dla mnie przeżycie. Ja w ogóle zawsze mówię, że wiesz, dla mnie Warszawa nie jest tylko moją pracą, to jest moje życie. Ja jestem stąd od zawsze, stąd jest cała moja rodzina. Jak słyszę, że ktoś jedzie na święta gdzieś tam, wiesz, w inną część Polski, to ja najwyżej mogę pojechać w inną część Warszawy, bo ja mam wszystkich stąd i jestem tak z tym miejscem związana, że jak właśnie idę z grupą robić takie pierogi, to wiecie, ja w tym jestem, ja też je robię.
2: No tak, to jest fun. Ja w zeszłym roku obsługiwałem taką konferencję UNESCO Niematerialne Dziedzictwo i też zrobiłem dla tych uczestników de facto z całego świata warsztaty zrobienia pyz. Kleiliśmy razem pyzy, oni tam swoje dostali na koniec każdy z nich słoiczek ze swoimi ulepionymi pyzami. Mieli bardzo fajną zabawę z tym.
1: Omijają mnie najlepsze imprezy, po prostu mam wrażenie. Nie byłem na takiej wycieczce z klejeniem pierogów, nie byłem na twojej imprezie z UNESCO, nikt mnie nie zaprasza nigdzie.
2: Następną cię zaproszę.
1: Dobra.
0: Ale weź kolendrę.
1: Tak. Wezmę kolendrę, tak jest. No to jeżeli Warszawa, no to oczywiście Beata Kozidrak, jedyna osoba, która może wydmuchać 2 złota i tak będziemy dalej kochać jej piosenki. Taka Warszawa.

0: Jaja w kuchni w Radio Campus.
1: Radio Campus, same sztosy, a dzisiaj w wieczornej audycji, w której rozmawiamy o wszystkim, a głównie o miłości do jedzenia z Klaudią Mróz i Jarkiem Szpakowskim rozmawia Marcin Kuc. Moi drodzy.
2: A macie pochwalić? Brawo.
1: Była kiedyś taka audycja w radiu z Krową z Krakowa, w której przekonywali, że jest to audycja, w której będą rozmawiali o seksie i ja zawsze z wypiekami na twarzy słuchałem i się nie doczekiwałem niczego ciekawego tam. A potem się przełączałem na 3 kwadranse jazzu.
3: W ramach
1: ważnych informacji. Co się je dzisiaj w Warszawie na takich wycieczkach poza pierogami? Czy ty jesteś w ogóle kontrolerką wszystkiego, co się dzieje na tym? Czy jednak ludzie się wrzucają do żabek i biorą hot doga?
2: To bardzo zależy, z kim idziesz.
1: Bo to jest dzisiejszy street food. Niestety, albo stety, ale to są te pizze z Płótki, czy z Lubaszki, czy z Grzybków i tak dalej. Różnego rodzaju bułeczki. No ale żabka. Żabka jest street foodem dzisiejszym. No, nie ma co udawać. Jest tanio, jest szybko, jest na każdym rogu.
2: No właśnie, jest. Niestety. Ja już słyszałam od znajomych, że powinnam zrobić tour szlakiem żabek.
1: Wiecie. Jak mieszkałem na Mokotowie, to miałem chyba 12 koło domu na Puławskiej i w odnogach różnych. I to podobno jest tak policzone, że się sprawdza, że to działa. Do jednej można przyjść z psem, w drugiej jest alkohol, w trzeciej odbierzesz paczkę.
3: A w czwartej bułeczka.
2: Tak. I jeszcze są takie ze stolikami, no i teraz ta dwupiętrowa, która w centrum, tak? Powstaje, czy już ją otworzyli?
1: W Piasecznie jest Żabka Drive.
2: Okay.
1: Można podjechać. Okay. Można podjechać, powiedzieć, co się chce i tam jest na przykład pizza, albo nie wiem, biały Monster i espresso, żeby polecieć jak Karol Paciorek i normalnie się zajeżdża z drugiej strony budynku i wydają przez okienko. Płatność kartą, cyk. Czaj jest aplikacja.
2: Niesamowita. No i... Całe życie człowiek się uczy. Wiesz, właśnie się dowiedziałam tego od ciebie. Nie miałam pojęcia, naprawdę.
3: Trzeba przetestować. No. Musiałeś wycieczkę i...
1: Tak. Patrzcie, co mamy.
3: Ogórkiem podjechać.
2: Mówicie, że jednak to muszę zrobić. Nie, no ja to cierpię, wiecie. Mi brakuje miejsc, które są jakieś, które są indywidualne, do których wchodzisz, czy z kameralną grupą, z prywatnymi gośćmi. Ja bardzo często też oprowadzam dosłownie pojedyncze osoby, pary, rodziny czteroosobowe. I wchodzisz wtedy do takiego miejsca, które ma duszę i które rzeczywiście coś opowiada też o mieście. No, ale tych miejsc jest naprawdę coraz mniej.
1: A na przykład jakie? Co masz na myśli, jak opowiadasz o miejscu, które ma duszę?
2: Wiesz co, ja lubię bardzo Mozaikę. Mhm. Uwielbiam Lotosa. To są też moje prywatnie lubiane lokalizacje, bo jestem z Mokotowa i też tam bywam. I to są miejsca, które też pokazują kawał historii miasta i smakiem, i aranżem. No, takich mi brakuje.
1: Mistrzów świata?
3: Się uprasza.
2: Ale też, wiesz co, ja je lubię z uwagi na to, że one mają to kontinuum. Ja niestety mam problem z tym, że powstają nowe miejsca i one bardzo chcą być jak stare miejsca.
1: O właśnie,
2: ja
1: o to chciałem zapytać.
2: Ja nie do końca im ufam. Ja mam z nimi problem.
1: I tu mamy tak palone obok mozaiki.
2: No to kocham. Pięknie ich mozaikę.
1: Fajna mozaika w środku, tak. Tam była chyba poczta wcześniej. Świetne lody zresztą.
2: Poczta jest dalej na rogu, wiesz?
3: Tam była pijalnia wód? Okay.
2: Tam była pijalnia wód, dokładnie, tak. Słusznie mówisz.
1: Okay.
2: Tam była pijalnia wód mineralnych, stąd ta mozaika i cały wystrój taki nawiązujący do natury, bo miało się tak relaksacyjnie kojarzyć.
1: I świetne lody, więc to jest myślę dobre. No nie ma tam jakiejś nie wiadomo jakiej historii, ale ja myślę, że można się przyczepić do baru Grażyny.
2: No, tak, to właśnie mówiąc, nie byłam tam, nie jadłam tam, ale znam
1: można
2: miejsce.
1: Się przyczepić.
2: No to wiesz, z Barów Mlecznych to ja, moje serce na zawsze jest w Rusałce. Mhm. I to już się myślę nigdy nie zmieni. Ale bar Grażyna, o którym wspominasz, jest chyba tym, co ja miałam na myśli, mówiąc, że nowe miejsca udające stare, to ja tego nie kupuję.
1: Ojej, no i ten taki resentyment za PRL-em, pijalnia wódki i piwa, tak? To się tak nazywa te rzeczy, które powstały, te shotbary, które powstały przed Euro 2012.
2: Wysyp tego. Tak.
1: To przerażające jest dla mnie.
2: No przerażająca też taka na potęgę komercjalizacja takiego sposobu spędzania czasu. Wyłącznie w tym trybie, wiesz? Bez właśnie kontekstu historycznego jakiegoś, bez tylko idźmy tam i już po prostu niech ten czas poleci tak przy tym barze.
1: No dobrze, ale są miejsca takie, w których się w Warszawie no nie ukrywajmy, wali się wódę na kieliszki, rozmawia się, pije się herbatę, no bar kawowy Piotruś na przykład.
2: No.
1: Oprowadzasz ludzi po takich miejscach, takich spelunkach różnego rodzaju?
2: Nie zgodzę się, aby Piotrusia nazywać spelunką.
1: Przepraszam, bo ja sobie właśnie w głowie przypomniałem książkę Jasia Kapeli, Warszawa wciąga, w której on to wszystko opisuje i tak, on tak.
2: Ale już nie teraz, już Piotruś teraz nie jest tym, czym był, natomiast zachował jakiś taki, wiesz, namiastkę tego klimatu i kawa z fusami wciąż jest tak samo dobra.
1: Można palić w środku.
2: I WZ-ka, no i jest wystrój i wszystko się zgadza, jeśli chodzi o to, żeby poczuć miejsce. A ja jak, wiesz, oprowadzam ludzi, to ja najbardziej chcę nie tyle zasypać ich informacjami, datami, co chciałabym, żeby oni poczuli Warszawę. Więc żeby jakoś jej doświadczyli, no jak możemy doświadczać? No przez smak, to jest jeden z najdoskonalszych sposobów, więc po prostu to trzeba robić.
1: No chyba, że mówimy o śledziu z baru Piotruś.
2: Śledzia tam nie jadłam, no, wiesz?
1: Znaczy, jak go wynoszą z za kontuaru, to ty wiesz już, że on idzie, nawet jak siedzisz na dworze.
2: Wiesz co, ja śledzia jadłam na Islandii, gdzie tam wszędzie w sklepie, jak go kupujesz, tego skiśniętego, to jest opis, by nie otwierać w sklepie, bądź w bezpośrednim okolicy.
3: Bądź w barze Piotruś.
2: Tak.
1: No, ale
2: tak.
1: Ten nie jest kiszony właśnie, o to chodzi. O tym, w jakiej dzielnicy jest najbardziej warszawsko, zapytam cię po piosence Krystyny Giżowskiej. Proszę, gramy. Kulturalna audycja na mapie zgnilizny, która leci w eterze. Jaja w kuchni.

0: Radio Campus.
1: Dokładnie, to są jaja w kuchni w Radio Campus na 97.1 FM. Od blisko 10 lat gramy dla Was najlepszą muzykę, jaka istnieje. I niestety nie możemy grać skutera, ale to jest na mocy paktu o nieagresji. My nie gramy skutera, Radio Campus nie gra Young Leosi, także to dzięki nam. Pamiętajcie. Klaudia Mróz z profilu idzie.my. Warto to powiedzieć, że idziemy. To jest miejsce, w którym możecie się zapisać do tajnego klubu lepienia pierogów nie wiadomo gdzie. Jarek Szpakowski, pyzy, flaki gorące, kluski i rybka, frytka i żużelek. Masz w planie otwieranie kolejnego miejsca z ciekawą nazwą?
2: Nie.
1: Czyli nie mówimy. Nie mówimy o planach na jesień, zimę.
2: Nie, znaczy coś tam gdzieś, ale...
1: Handlowca masz wybranego już.
2: Ale, no tak, ale... Zobaczymy.
1: Zobaczymy.
3: Czas pokaże.
2: Nie chcę zapeszać. O.
1: No dobrze, dobrze.
2: Pamiętaj, poczyniłem jakiś drobny kroczek, ale...
1: Pamiętaj, że ja nie tylko jestem teraz w przemyśle koszulkowym, ale też mogę ci zorganizować fajną imprezę i ciebie też zaprosimy i zobaczysz, jak się bawi stolica. A zabawa jest przednia, bo zawsze jakimś cudem zawsze ja dostaję głośnik Bluetooth do obsługi. Zawsze ja. I to się dzieją.
3: I nie leci skuter.
1: No jakby ci to powiedzieć, no. To jest skuter i skuter. Ja jestem fanem tego skutera z lat 90. I to jest właśnie najfantastyczniejsze. Chciałem cię zapytać, Klaudio, o to, w której dzielnicy jest najbardziej warszawsko? No bo Starówka jest z lat 70. tak naprawdę. Czy można tak powiedzieć, czy nie można tak powiedzieć?
3: Starówka? Nie, 70. wcześniejszych. Jeśli mamy na myśli odbudowę Starówki, bo nie mówię oczywiście o czasach zakładania miasta.
1: Tak cię chciałem pod włos wziąć Ale czy to jest tak, że... No bo kurczę, na tej Starówce, poza jednym lokalem na Podwalu, to jedzenie jest takie seno.
3: Wiesz, są jakieś próby nawiązywania do kuchni choćby Stanisława Augusta, bo zjesz sandacza na Starówce,
1: to była
3: jego ulubiona ryba przecież, sandacz pieczony i bulionik jakiś niby doskonały, ale z pewnością jest to miejsce głównie turystyczne, więc te potrawy będą takie, aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie i nie ma co do tego wątpliwości. Zresztą wiesz, no, cała historia naszego miasta, a więc i Starego Miasta, to jest efekt tego, że są niekończące się dyskusje na temat jej warszawskości, oryginalności. Ja nie wchodzę w ogóle w te dyskusje, bo uważam, że wszystko to jest po prostu kolejnym etapem historii miasta i tyle. I to nie jest przestrzeń do dyskutowania na temat oryginalności czy jej braku. No, jest to część naszej historii.
1: Gdzie jest teraz centrum Warszawy według ciebie?
3: Gdzie jest moje centrum Warszawy? Mogę ci powiedzieć, bo ja, wiesz co, to nie jest tak, że ja bywam w mnóstwie lokali, o których ci powiem, że tam się cały światek zbiera. No, ja wiem, gdzie ja lubię być i uważam, że jest mocno warszawsko. To jest Śródmieście Południowe, bo i od strony architektonicznej, i smakowej, i obyczajowej, i kulturalnej, tam się wszystko spaja. I jest takie, no właśnie takie pasujące do siebie i pokazujące różnorodność miasta i te warstwy miasta, które ja kocham. No, więc Śródmieście Południowe, okolice Zbawiksa, odchodzące gdzieś na boki uliczki od MDM-u. To jest, myślę, taka przestrzeń, która niekoniecznie jest na szczycie topu dziś, ale od wielu lat za to utrzymuje się moim zdaniem w takiej pierwszej trójce i utrzymuje się w takim swoim dobrym stylu, więc ja doceniam
1: miejsce. Lokale gastronomiczne w tej części miasta mają problem z tym, że no jest gigantyczny odpływ ludzi. Z jednej strony czynsze są horrendalne, więc wiele miejsc, zwłaszcza tych mniejszych, nie wytrzymuje tego. Z drugiej strony jakiegoś takiego ruchu większego nie ma, bo w zasadzie są to w tym momencie już dzielnice mieszkalne. A byłem ostatnio na Woli, w okolicach Domu Słowa Polskiego, tam gdzie jest taka nowe budowle, trochę imitujące Szanghaj. Wszystkie lokale są pełne. I tam jest, można sobie wymyślić zupełnie od czapy rzeczy, no bo jest z jednej strony Adrian Bęben i Vandal i teraz Nów, czyli taka już turbo fine diningowa odsłona kuchni tego jakże utalentowanego kucharza, który zawsze ma ciekawą fryzurę na kolejny sezon. Ale mamy też Drewnego Kucura, gdzie jest sports bar, full! Gigantyczny lokal, myślę, że z kilkaset metrów spokojnie, jak nie 500 nawet, bo to jest potężne. Mamy Coffee Desk, w którym i wszędzie, w każdym lokalu, poniedziałek, piątek, godzina 14, full. I to jest szok. I to w ogóle siedzi taki nowy warszawiak, każdy ma maka, każdy jest na spotkaniu. Kawka, matcha, tutaj tego, za szerokie spodnie, brzydkie buty i brokuł tutaj. Ale full, każdy lokal full, a na Śródmieściu właśnie, na Śródmieściu Południowym nie ma ludzi. I o co chodzi? Dlaczego?
3: No to jest ta kwestia chyba wyborów też i tego związania z miejscem. Mhm. Jak jesteś nowy gdzieś, to każde nowe miejsce jest też dla
1: Czyli
3: ciebie...
1: Czyli tutaj twierdzisz, że to słoiki?
3: Nic takiego nie powiedziałam. Ja za chwilę zamierzam tutaj od Jarka jeden z słoików otworzyć i się rozkoszować smakami.
1: No to masz mało czasu, bo my tutaj w tej audycji mruczymy do mikrofonu, więc otwieraj i jedz.
3: No dobra, to wy teraz pogadajcie, ja zjem. Wiesz co, no patriotyzm lokalny i poczucie związania z miejscem moim zdaniem odgrywa kluczową rolę. Ja nie uważam, żeby było zupełnie puste w Śródmieściu Południowym. Mhm. Nie, tam, a jak pójdziesz w piątek, w sobotę, w godzinach wieczornych, nocnych, no to odgrywa się to samo piękno. Dla mnie to jest forma współczesnego miejskiego piękna, które tam się odgrywało lat temu 10 czy 15, tak. Że jest po prostu tłum. Jest przecudowny tłum na tym Placu Zbawiciela, nad którym góruje, wiesz, kościół z przełomu XIX, początku XX wieku i no to wszystko tak pięknie pokazuje właśnie tożsamość Warszawy przez te warstwy, przez to, że miasto się zmienia, bo jest żywe, ale z szacunkiem właśnie do miejsca i do takiego kultywowania też historii, więc no wiesz... No ja tam na przykład, gdzie ty byłeś i mówiłeś o tych lokalach, ja ich nawet nie znam, wiesz? Ja tam nie chadzam.
2: No ale tam się dzieje wszystko szybko.
1: Tak.
2: A Zbawic to już jest taki trochę może nienachalny chill taki, już spokojniej.
1: Nienachalny chill.
3: Tak, ja się z tym absolutnie zgadzam. Ja tam potrafię pójść, wiesz, spotkać się ze znajomymi, pobawić się i poczytać książkę.
2: Tak.
3: I dla mnie to miejsce po prostu...
2: Tam można znaleźć wszystko sobie. Znaczy miejsce pod każdy, nie wiem, nastrój każdy.
3: No i jest piękna. I jest...
1: Ja mogę nic nie mówić i wy będziecie mówić jedno przez drugie. Podoba mi się to bardzo.
3: Bo my się tu, widzisz, zgadzamy w tym. Czujemy tak. Gdzieś tam
2: fajne miejsca warszawskie. No. Tak, a w ten weekend byłem w Koneserze. Tak samo pusto. Niestety. Gdzieś to wszystko odpłynęło, przebrzmiało.
1: Gdzie są ci ludzie? Gdzie jesteście? Moi drodzy, pamiętajcie, że zaglądając na Jaja w Kuchni na Instagramie dowiecie się, gdzie zjeść pyszne rzeczy, nie tylko w Warszawie, bo rozszerzam się i odwiedzam różne miejsca, ale Warszawa nadal jest głównym miejscem, o którym mówię, mimo że już prawie rok w niej nie mieszkam, ale cały czas mówię i cały czas polecam fajne miejsca, na przykład Pyzy Flaki Gorące, zawsze właśnie rozmawialiśmy w zeszły piątek, jak 10 lat temu mieszkałem na Pradze i przychodziłem na te knedle z truskawkami. Piękna sprawa, fantastyczna. To jest coś, co u was mi smakuje najbardziej. Mimo, że to nie jest jakiś taki emblemat tego miejsca, bo wiadomo, pyzy z mięsem, ale te wszystkie rzeczy z owocami u was są fantastyczne. Gdzie można znaleźć lokal? Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty?
2: Brzeska, podwale centralne.
1: Dobrze, gdzie można ciebie, Klaudia, znaleźć?
3: Najlepiej w socialach, idzie.my i tam pisać.
2: I idziemy.
1: No i kończymy, drodzy państwo. Ja się nazywam Marcin Kuc, realizował nas Tomek Paziewski. Przypomnijmy sobie jeszcze najlepszego rapera Warszawy i okolic oraz najlepszą piosenkarkę Korki w Warszawie, Ewa Ekwa i Marcin Kuc. Gramy.

0: Campus. Same sztosy.
1: Dobry wieczór. Wybiła godzina 21, dzisiaj 10 sierpnia 2026 roku i jak co tydzień w poniedziałek wakacyjny o 21 słyszymy się na audycji Fuchs on Tour. Dzisiaj będzie 8 już epizod naszych wakacyjnych historii związanymi z festiwalami, koncertami. Tak jak zapowiadałem tydzień temu, dzisiaj godzinna audycja poświęcona temu, co działo się w Katowicach na 19 edycji OFF Festiwalu. Na początku tak klasycznie, jak już to robiliśmy, czy przy okazji u Penela, Klauta, czy tam Primavery, porozmawiam ja o swoich odczuciach. Możecie też poznać moją top trójkę najlepszych koncertów. Powiem o odkryciach, o moich zaskoczeniach, co w ogóle mnie rozczarowało. A w drugiej części audycji, tak jakoś za pół godziny, pojawi się na tutaj w Radiu Campus Jacek Sobczyński, który również był na festiwalu i razem porozmawiamy o tym, co nam się podobało, a co nam się nie podobało. A zaczynamy od numeru tak naprawdę, którego nie spodziewałem się, że usłyszę go na żywo wczoraj podczas koncertu John'ego Mara. Przed wami The Smiths.

To było The Smith na antenie Radia Campus i ten numer mogłem w końcu usłyszeć na żywo podczas wczorajszego koncertu Johnny Marra, czyli gitarzysty byłego The Smith. No nie udało się z Morrisseyem w lipcu, więc w końcu udało się usłyszeć chociaż kilka utworów tej kultowej kapeli. Ale o Johnny Marrze i o koncertach stricte szczegółowo będzie za chwilę. Nie wyjaśniłem w ogóle dla osób, my się wydaje, że mało jest takich osób, ale na pewno ktoś jest, kto nie wie, czym jest Off Festival. Jest to festiwal, który odbywa się od 2006 roku na Śląsku, bo najpierw odbywał się w Mysłowicach, potem został przeniesiony właśnie do Doliny Trzech Stawów w Katowicach, lotnisko Muchowiec. No i oczywiście założycielem tego festiwalu jest sam Artur Rojek i z roku na rok ten festiwal się po prostu powiększał i eksplorował coraz dalsze zakątki muzyczne. Tak naprawdę na tym festiwalu znajduje się wszystko, a sama nazwa jakby tutaj gdzieś nam obrazuje, z jaką muzyką mamy do czynienia, czyli szeroko pojętą alternatywą. Była to moja już piąta edycja Off Festiwalu i zawsze powtarzam, że warto wracać do Katowic na ten festiwal, bo dosłownie jak wracasz, to masz bardzo dużo nowych polecajek, nowych odkryć muzycznych, które potem zostają z tobą na kolejne miesiące, na kolejne lata. Tak było w tym przypadku. W tym roku odkryłem również kilka super zespołów. Też potwierdziły mi się gdzieś niektóre moje piki, że ktoś, kogo usłyszałem, nie wiem, pół roku temu, na jakimś albumie gościnnie, albo ktoś mi go podrzucił, sprawdziłem go na żywo i przeszedł taką weryfikację, że warto go słuchać i potem pójść na jego, nie wiem, solowy koncert w Warszawie, jak taki się odbędzie. Moja pierwsza edycja Off Festiwalu miała miejsce w 2022 roku. Wtedy pamiętam, że skusił mnie tak naprawdę koncert Central Cee, który wtedy jeszcze był o wiele mniejszym raperem gdzieś w Londynie i na Wyspach Brytyjskich niż jest w tym momencie, bo w tym momencie gdzieś obok Skepty i Fake Mika jest chyba największą personą z tych okolic, z Wysp Brytyjskich w ogóle w rapie. I wtedy pamiętam, że było naprawdę dużo ciekawych koncertów, ale głównie wtedy właśnie przyszedłem na koncert Anglika, jeszcze Metronomi grało i tak wtedy jakoś zaraziłem się pasją do festiwalu. No i już na stałe początek sierpnia zawsze w moim kalendarzu oznacza tylko jedno: wyjazd do Katowic i Off Festival. A już jak mówimy o Off Festiwalu, to jaki był line-up w tym roku? W tym roku mieliśmy trzech headlinerów. Pierwszego dnia był zespół, który gdzieś się założył gdzieś na początku lat 80. Swoje lata świętości mieli na początku XXI wieku, czyli The Flaming Lips. Drugiego dnia oczywiście headlinerem był Younglin i Blade, którzy w te wakacje wyruszyli w taką specjalną gdzieś trasę, gdzieś pokazując, że znają się tak dużo czasu i tworzą ze sobą muzykę od 15 lat i ten koncert właśnie był takim zwieńczeniem ich przyjaźni, o czym też na pewno porozmawiamy w późniejszym czasie z Jackiem. No i wczorajszym headlinerem był zespół, który bazuje gdzieś na nostalgii lat 70. pod względem wizualnym, pod względem brzmieniowym, czyli Emil and the Sniffers, czyli gdzieś tam zespół post-punkowy, który no, był headlinerem niedzieli na Off Festiwalu. Dobra, to teraz przechodzimy do top trzech najlepszych koncertów. Jeszcze o jakichś zaskoczeniach moich i jakichś rozczarowaniach jeszcze będzie na to czas, aby porozmawiać, a przed wami zespół, wybitny zespół, który chyba był na top 1 pod względem chęci zobaczenia ich na żywo. Za chwilę coś więcej o nich opowiem. Przed wami Wednesday.

To był zespół Wednesday, który również w niedzielę grał na OFF Festiwalu, ale bardzo mało zabrakło, abyśmy go nie mogli zobaczyć na żywo, bo tak naprawdę w tej rozpisce oficjalnej line-upu byli zapisani na sobotę, również na innej scenie, o innej porze, ale przebywał zespół w tamtym momencie na Sycylii, gdzie jak wiemy wybuchł wulkan i ich jakby przyjazd i przylot do Polski, do naszego kraju był po prostu gdzieś niemożliwy, ale na szczęście nie został odwołany koncert, tylko przełożony o jeden dzień i mogliśmy ich usłyszeć na żywo o godzinie 16, co było bardzo, bardzo crazy pod tym względem, że chyba temperatura w tamtym momencie, gdzieś na otwartym terenie, gdzie słońce cały czas mocno świeciło gdzieś na publiczność, chyba gdzieś wynosiło około 34 stopni, do tego wszędzie panujący kurz i błoto, które wyschło, taka jakby sucha ziemia. Na pewno to kojarzycie dobrze z koncertów. Mnie jeszcze dwa razy skusiło pójście do moszpitu i dosłownie 20 minut później byłem po prostu cały czarny z tego kurzu i wszędzie był ten kurz na moim ciele, ale było warto, bo jest to zespół, który już od kilku lat pokazuje, że nie ma sobie równych gdzieś w tym szeroko pojętym indie folku i kurczę, ich zeszłoroczny album, który zapętlałem, który był bardzo wysoko we wszystkich moich notowaniach, po prostu na żywo idealnie się sprawdził i jak nie znacie, to po prostu polecam, bo jest to coś tak naprawdę gdzieś niespotykanego w erze gdzieś powtarzalnych brzmień, a tu tak naprawdę cały ten zespół ma gdzieś duszę i chyba o to chodzi. Jeszcze dodam, że na gitarze gra MJ Lederman, którego fani OFAN na pewno dobrze znają, bo grał w zeszłym roku również na tym samym festiwalu. Więc zapisujcie Wednesday jako polecajka ode mnie. Na pewno jak lubicie gdzieś tam brzmienia gitarowe, na przykład jesteście wielkimi fanami albumu, uwaga, kontrowersyjnie, Folklore od Taylor Swift, czy nie wiem, dyskografii Clairo, to na pewno wam się spodoba ta muzyka. I teraz przechodzimy do miejsca drugiego. Przed wami Oklu i Blade.

To była Oklu i Blade, którzy tak się złożyło, zagrali w sobotę na festiwalu, bo Blade zagrał na dużej scenie, a na Orlenie zagrała właśnie Oklu, o której teraz będziemy rozmawiać. Jak już słuchacie moich audycji, to wiecie doskonale, że po prostu mam bardzo dużą słabość do takiej muzyki, a stricte do francuskiej producentki, wokalistki, największy po prostu. Rozmawialiśmy z 2 miesiące temu z młodym Buddą i zachwycaliśmy się jej koncertem na Primaverze. Tak samo, a nawet chyba lepiej, bo na tej Primaverze, jak pamiętam, był po prostu okropny deszcz, który gdzieś nie umożliwiał skakanie i po prostu bawienie się podczas tego koncertu, a tutaj tak naprawdę było wszystko. Ciemna gdzieś, taka już mroczna oprawa do tego, jej zabawa na scenie, tutaj wykorzystywanie takich małych elementów typu latarka, świecący flet, to naprawdę robiło wrażenie. Do tego też mieliśmy taki ukłon popkulturowy do Lany Del Rey, która... każdy chyba kojarzy. Często Lana po prostu huśta się na huśtawce podczas swoich koncertów. Oklu również coś takiego dodała do swojej scenografii na scenie. Były momenty mocniejsze, były momenty trochę spokojniejsze, nostalgiczne i ten koncert po prostu spełnił wszystkie moje oczekiwania. Do tego w końcu dowiedziałem się, że trzeba mówić Oklu, a nie Okejlu. Więc jakby tutaj Fajnie, że po prostu dowiedziałem się tej informacji i teraz jest bardzo ważna rzecz. Wiem, że kilku fanów Oklu w tym momencie nie słucha Radia Campus i potrzebuje potwierdzenia, czy ktoś w 2016 roku był w Lublinie na jakichś dniach miasta, na jakimś festiwalu. Nie mam jeszcze potwierdzenia, co to był za festiwal, ale ponoć Okejlu grała przed Kazem Bałagany. Sama francuska opowiadała o tym na scenie, że grała w Lublinie raz, tylko nie ma nigdzie potwierdzenia, czy tam Kaz Bałagany naprawdę pojawił się w tym line-upie. Niestety nie mogłem znaleźć żadnego potwierdzenia wizualnego, jakiejś grafiki, jakiegoś plakatu, więc poproszę, jak ktoś ma taką wiedzę, o informację, bo dla mnie to jest bardzo ciekawy temat. No co? To przechodzimy do miejsca pierwszego, które na papierze może wygląda dosyć zaskakująco, ale jak ktoś znalazł wczoraj czas i miał siły, bo tutaj chyba chodzi głównie o siły w czasie, kiedy jest to trzeci dzień festiwalu, już za tobą jest 30 koncertów, do tego jest bardzo wysoka temperatura, to trzeba gdzieś znaleźć tą energię, aby wybrać się o 1:15 na scenę Orlenu i pójść na koncert Rusowskiego. A wszystkie te osoby, które pojawiły się na koncercie Hiszpana urodzonego pod Madrytem, na pewno nie były złe na siebie, że trochę później poszły spać. Przed wami Rusowski i Malibu.

To był Rusowski i Malibu. Ja się tak bardzo cieszę. No jako fan takiej muzyki, a głównie gdzieś artysty Ruslana, że mógł zagrać pierwszy raz w Polsce i realnie się tak cieszę, że dużo osób po prostu była mega podjarana tym koncertem, bo to, co robi z roku na rok Ruslan i przesuwa tą granicę w ogóle w eksperymentalnej, szeroko pojętej alternatywie, to jest coś niesamowitego i album Daisy jest tego najlepszym przykładem. Ten koncert wczorajszy właśnie był moim drugim koncertem Rusowskiego.

była cała, cały zespół, były flety, tak naprawdę również tancerze i tak naprawdę gdzieś Rusowski było widać, że jest trochę skrępowany, że na samym początku, że ludzie już są już zmęczeni, ale jak przychodziły kolejne jego wielkie bęgery, to ludzie zaczęli po prostu tańczyć i chyba ten taniec jest po prostu najważniejszy na off-festiwalu o pierwszej w nocy. No i nieskromnie wam powiem, że dla mnie to był najlepszy koncert już mojej piątej edycji off-festiwalu. Jestem ciekaw, jak wam się podoba w ogóle muzyka Rusowskiego, bo kilka razy wczoraj rozmawiałem na ten temat, że te eksperymentalne rzeczy, które pochodzą czy to z Włoch, czy to właśnie z Hiszpanii, troszeczkę u nas w Polsce jeszcze nie mają publiki, ale ja się cieszę, że taki festiwal jak OFF eksperymentuje, zaprasza właśnie artystów, czy to właśnie z Włoch, z Hiszpanii i pokazuje, że tak naprawdę Włochy i Hiszpania to nie jest stereotypowa ich muzyka, to nie jest latino, czy nie wiem, jakiś kolejny około włoski zespół, który brzmi od 40 lat tak samo, to po prostu są najświeższe eksperymenty, które istnieją w branży muzycznej. Teraz powolutku już kończymy tutaj ten segment mój solowy. Ja jeszcze dodam od siebie, że ta edycja na pewno była dla mnie gdzieś wyjątkowa, bo byłem na największej ilości koncertów zespołów, których wcześniej albo kojarzyłem, albo znałem dyskografię. W tym roku o wiele mniej odkrywałem typowo, bo na OFF-ie zawsze jest tak, że masz jakby dwie ścieżki. Z jednej strony można pójść na zespoły, które się kojarzy i lubi, a z drugiej strony możesz pójść po prostu, nie wiem, na 20 minut na dany koncert, na jakąś scenę eksperymentalną, dowiadujesz się tylko o nazwie tego zespołu, co koło robią i tak naprawdę skąd pochodzą. I potem albo dostajesz dosłownie kota worku i albo dostajesz jakieś odkrycie twojego roku, albo po prostu jesteś zawiedziony i zmieniasz scenę, idziesz na kolejną. I jeszcze dodam od siebie, że takimi właśnie moimi odkryciami, które w tym roku gdzieś mogłem poznać na festiwalu, na pewno jest zespół Mandra Salah. Jest to zespół z Irlandii, bo w sobotę mieliśmy do czynienia z sceną eksperymentalną, która w 100% składała się z line-upu z Irlandii i to jest zespół, który gdzieś gra folkowo, indie rockową muzykę. Do tego też jest bardzo ciekawa gdzieś sytuacja, że bardzo podobno mają czcionkę i wizualizację do Fontaine's DC, więc wiadomo z jakiego miasta pochodzą. Jeszcze do mnie bardzo przemówił koncert Death Heaven, czy gdzieś zespołu alternatywno-metalowego, chyba jednego z najbardziej mocniejszych brzmień na off-festiwalu i szczerze chyba z roku na rok coraz bardziej dojrzewam do muzyki metalowej. Chciałbym wam puścić ten zespół tutaj na antenie, ale niestety ich utwory trwają po 7-8 minut. Na pewno kolejnym takim gdzieś koncertem, który mnie zaskoczył, był koncert, który miał miejsce na samym początku festiwalu. Był to Joshua Idehen. Jest to Brytyjczyk pochodzenia nigeryjskiego, który trochę rapuje, trochę bawi się formą R&B. Do tego jest dużo elementów gospelowych i podczas tego koncertu w ogóle nie wiedziałem, że kiedyś to przeżyję. On zrobił znak pokoju i do tego przemawiał takie a la kazanie. Do tego też cały czas nabudowywał atmosferę i starał się, aby ludzie, którzy są na jego koncercie, się po prostu poznali i się dobrze bawili tą muzyką. Bardzo wam polecam muzykę Joshua. A teraz przechodzimy do segmentu. Za chwilę w Radiu Campus przyjdzie Jacek Sobczyński i porozmawiamy, jak z jego perspektywy wyglądał off-festiwal i tegoroczna edycja. Przed wami Karen Joy i utwór Kids.

0: To był Karen Joy i utwór Kids, który mogliśmy usłyszeć w piątek na OFF-festiwalu, a ze mną w studiu Radia Campus na audycji Fuchs on Tour jest Jacek Soprzyński z Radia Nuance.
1: No cześć, cześć Szymon, witajcie. Już nawet nie tyle z radia, ile z samego Nuance, ale w cała reszta się zgadza.
0: Jak to jest zobaczyć drugi raz jako jeden z niewielu Polaków swój ulubiony zespół na żywo.
1: A teraz to zabrzmiało, jako jeden z niewielu Polaków.
0: Znasz kogoś, kto widział ich więcej razy? Sunny Day.
1: Wiesz co, ludzie, którzy byli ze mną na tym pierwszym koncercie i w ogóle ich pierwszym europejskim koncercie na festiwalu Primavera w Barcelonie, na pewno ich wczoraj nie było na terenie OFF festiwalu, ale może była taka osoba, która widziała ich i tam i tutaj. Chodzi oczywiście o zespół Sunny Day Real Estate. Taka ciekawostka, bo w sumie to jest totalna legenda amerykańskiej sceny gitarowej lat 90., zwłaszcza tej drugiej fali emo, a to jest zespół, który sprawdziłem teraz przed wejściem, zagrał tylko kilkanaście koncertów w Europie do tej pory, w ogóle ever, w swojej całej karierze i ja byłem na tym pierwszym w 2010 roku na Primaverze w Barcelonie, więc jakie to jest uczucie? To zawsze jest uczucie dużej ekscytacji, bo nawet jeśli mówimy tutaj o koncercie, który wykonawczo jest naprawdę bardzo okej, ale tam nie było jakichś, wiesz, super fajerwerków, no to jednak w dalszym ciągu to są takie piosenki, które mi zrobiły naprawdę kawał życia, zwłaszcza wtedy, kiedy tam miałem 20 parę lat. I jednak te emocje gdzieś tam powróciły do mnie, kiedy tam stałem z boku przy barierkach na koncercie Sunny Day Real Estate, więc tak, to był taki mój prywatny headliner tegorocznego OFF festiwalu. Oczywiście wyszedłem z tego koncertu bardzo, bardzo zadowolony.
0: A to dlaczego w ogóle myślisz, że oni wrócili do Polski, do Polski pierwszy raz zagrali w ogóle, ale że w ogóle wrócili do koncertowania? Czy oni tego potrzebują? Bo wczoraj rozmawiałem z kilkoma młodymi ludźmi na temat ich muzyki i dużo razy się spotkałem z taką opinią, że jakby fajnie grają, oczywiście mają duży wkład gdzieś na muzykę, no tak naprawdę gdzieś na kulturę emo i gdzieś tam stworzenie jakiegoś tam kamienia milowego dla tej muzyki i gdzieś tam 94 rok i te czasy, ale z drugiej strony ludzie mi mówili, że się nudzili na tym koncercie.
1: No tak, no bo to był taki koncert właśnie bez, wiesz, bez sztucznych ogni, bez szaleństwa, tylko...
0: Przeciwieństwo The Flaming Lips.
1: Przeciwieństwo The Flaming Lips, o, faktycznie, słusznie to zauważyłeś. Tutaj
0: a
1: raczej wykonanie
0: podobny
1: od linijki. Flaming Lips mają dłuższy, oni są z lat 80.
0: No, 80.
1: Ci są końcówka, zdaje się, 80., początek 90. zaczęli grać. Dlaczego wrócili? Wydaje mi się, to jest też ciekawe, bo zastanawiam się, z czego oni żyją na co dzień jako ludzie. Ja w ogóle lubię sobie takie pytania zadawać, z czego dany artysta żyje i nigdy nie znam odpowiedzi. Ale myślę, że po pierwsze głód do koncertowania, po drugie względy finansowe. Też umówmy się, że oni zagrali tej wiosny i tego lata szereg koncertów przed formacją My Chemical Romance. Zresztą też bardzo miły gest, bo My Chemical Romance trochę wychowali się na Sunny Day Real Estate. No i teraz wiadomo, że ich pozycja marketingowa jest nieco inna jednych i drugich, ale stwierdzili, że fajnym pomysłem będzie wzięcie sobie dawnych idoli jako support na swoją trasę. I uważam, że to jest naprawdę spoko gest. Więc tak, no chyba te dwie jakże prozaiczne rzeczy są tak najbliższe prawdzie tutaj.
0: Jeszcze wrócimy do tematu Sunny Day, ale zaczynamy od początku. Która to twoja była edycja o festiwalu?
1: 10.
0: Bo chyba jesteś weteranem, jednym z największym stażem festiwalowym.
1: Nie, wiesz co, znaczy na pewno jest dużo więcej osób, które były tam no częściej niż 10 razy, ale faktycznie policzyłem sobie, to była moja 10. edycja OFF festiwalu. Zacząłem w roku 2007, czyli podczas drugiej edycji, jeszcze wtedy, kiedy festiwal odbywał się na terenie kąpieliska Słupna w Mysłowicach. Potem byłem w 8. na pewno też w Mysłowicach i później już od roku 10., czyli od tego pierwszego koncertu Flaming Lips słynnego, no to OFF jest cały czas w tym samym miejscu, czyli w Dolinie Trzech Stawów i ja też tam byłem 8 razy, ale miałem dłuższą przerwę, pamiętam, że tam między tam, nie, 15 a 23 rokiem.
0: Tak.
1: Chyba chodziło o to, że po prostu nie było wtedy jakichś takich dla mnie satysfakcjonujących headlinerów, ale też ja miałem taki etap bardzo wybiórczego podchodzenia do festiwali muzycznych i gdzieś tam mi z tym OFF-em przez chwilę nie było po drodze, ale od paru lat rzeczywiście staram się być tam regularnie.
0: To jakbyś miał porównać, jakbyś zrobił sobie taką tier listę swoją, no, to na którym miejscu około by się tutaj uplasowała tegoroczna edycja?
1: Mega wysoko, bardzo wysoko. Ja nawet nie wiem, czy nie na pierwszym. Nie, dobra, na pierwszym nie. Na pierwszym ta z Flaming Lips jako pierwszymi.
0: 2010.
1: Tak, no to była świetna edycja, ale ta będzie wysoko, choćby też z takiego powodu, że ja tym razem wybrałem sobie tylko kilka koncertów, ale obejrzałem je od pierwszej do ostatniej sekundy. I tam, nie wiem, w sobotę byłem na trzech, w niedzielę chyba finalnie też na trzech byłem. No na trzech i pół, bo jeszcze był ten Surf Gang, a w piątek na czterech. Dla mnie zupełnie wystarczająca liczba na co dzień, więc faktycznie trafiałem na, chyba nawet tutaj jest wasz hashtag dalej, same sztosy. I nie wiem, może poza tam dwoma wyjątkami to były rzeczywiście same sztosy. Bardzo ładna, wyrównana edycja.
0: To była moja piąta edycja OFA i to chyba drugie miejsce będzie miało.
1: Tak? A które pierwsze?
0: 2023.
1: A kto wtedy grał?
0: Pusha T.
1: A to nie byłem.
0: Slow Dive.
1: No,
0: Powrót.
1: To nie byłem.
0: I King Król. Więc jakoś sentymentalnie ta edycja też zeszłoroczna była fantastyczna. Ja też często zadaję gdzieś ludziom pytanie, głównie publiczności, ile procent line-upu ty znasz przed ogłoszeniami na festiwalu?
1: Ile ja znam? W tym roku, nie wiem, 50-50 jakoś. Nie, może nawet więcej nie znałem niż znałem, bo jednak były te irlandzkie zespoły w przeważającej większości dla mnie anonimowe, trochę Polski też takiej bardzo niszowej. Nie, no dobra, to tak myślę, z 40% znałem, 60% nie.
0: U mnie chyba podobnie i wiem właśnie, że w zeszłym roku było o dziwo bardzo zaskakująco w moim wykonaniu, że to było chyba jakieś 55% zespołów, które po prostu słucham na co dzień.
1: To
0: dlatego
1: super.
0: Też gdzieś sentymentalnie dla mnie tam ta edycja była lepsza. Jak teraz tak patrzę na papierze pod względem samych jakościowych koncertów, to ta edycja pokonała tą poprzednią.
1: No i pozostaje się tylko cieszyć.
0: Największe rozczarowanie twoje?
1: Tegorocznego OFA? No. Nie wiem, czy to było rozczarowanie, ale wiesz, jak na sytuację, w której Clams Casino gra jeden koncert w ciągu roku na całym świecie, to ja bym jednak się trochę lepiej przygotował na jego miejscu. W sensie, wiesz, wizualizacje trochę wyglądały tak, jakby jego młodszy brat mu je zrobił na informatyce. Nie były za bardzo sklejone z tym, co leciało z głośników.
0: To były wizualizacje z Canvas, ze Spotify'a ściągnięte.
1: No właśnie.
0: Że jak sobie odpalisz jego dyskografię i tam w tle masz taką wizualizację 5-sekundową, to właśnie to było wyświetlane.
1: No to ja chyba jednak po takim jedynym koncercie w roku oczekuję czegoś więcej. Wiesz, zawsze jest ten problem na setach producentów, czy bawić się w przejścia, czy nie. I gdzieś tam tego mi brakowało. Z drugiej jednak strony, czy przez pierwsze 20 minut dałem się porwać w jakiegoś konkretnego tripa? No tak, więc to też nie było takie super duże rozczarowanie. Nie do końca siadł mi też zespół headliner niedzieli, MLM The Sniffers, ale to wynikało z tego, że ja po prostu nie do końca też czuję taką muzykę i to, że to jest wszystko na jedno kopyto, to jednak jest taka dewiza punk rocka, nie? Być może po prostu to nie był koncert dla mnie, natomiast cała reszta już jest dla mnie pozytywna i bardzo pozytywna.
0: Z mojej perspektywy podobnie, że ja też nie jestem dziś fanem takiego post-rocka w takim gdzieś wykonaniu, takim ukłonie gdzieś lat 70. Jakby to fajnie wygląda na papierze, można sobie raz gdzieś to puścić, ale właśnie spodziewałem się i to się wydarzyło, że ja wytrzymam 5 utworów na tym koncercie. I poszedłem na sama Sultana, który o dziwo, no jest teraz gdzieś rising starem tej brytyjskiej sceny, no ale grał 20% swoich tekstów, jakby rapował. Jakby to było w ogóle przeciwieństwo tego, a lepiej się bawiłem na samie Sultanie. Ale to nie jest gdzieś rozczarowanie Amy and the Sniffers, ale no jest takie coś, że czegoś więcej po prostu oczekiwałem, ale jak tak patrzę teraz na całe moje dziś podsumowanie, które robiłem jeszcze w pociągu, jak wracałem do Warszawy, to prawdopodobnie nie było takiego jednego wielkiego rozczarowania, które po prostu mnie zaskoczyło negatywnie. Mm-hmm.
1: No to ja też tak nie miałem.
0: A jaka jest twoja topka? Top 3?
1: Łatwo mi powiedzieć, bo to są piosenki, które pozwoliłem sobie wrzucić tutaj na playlistę. No, Current Joys, które słyszeliście przed chwilą, dla mnie to jest taki projekt w zasadzie, bo też nie można o tym mówić zespół, to jest projekt jednoosobowy, który tam potem sobie dorzuca kolejnych muzyków sesyjnych i koncertowych. To jest taka muzyka, której chyba teraz najbardziej potrzebuję i łaknę w życiu, czyli wiesz, takie opowieści z tej Ameryki, przedmieść i Ameryki małych miasteczek. Trochę taka muzyka dla tirowców jednak. lepsze Kings of Leon dla mnie. Jak sobie słuchałem tego gościa, zapomniałem, jak on się nazywa, to faktycznie gdzieś tam mi...
0: Kilka razy się spotkałem też z tym porównaniem.
1: No to tak dla mnie jest takie dużo lepsze, nawet Kings of Leon. To dla mnie jest numer jeden. Numer dwa, no to Sunny Day, ale wiesz, ja jestem nieobiektywny i podejrzewam, że gdybym nie był takim dużym fanem tego zespołu i gdyby tak wiele dla mnie nie znaczył, to nie dałbym tego do trójki. A numer trzy przekornie, ale chciałem powiedzieć, że świetny koncert dali Young Lean i Blady. I przekornie dlatego, że wiem, że jest taka narracja wśród zwłaszcza kolegów, z reguły to są koledzy, dziennikarze i fani muzyki bardziej z moich roczników niż z twoich. Ludzie, którzy byli wychowani na tym Offie, gdzie wiesz, headlinerami były te wielkie gitarowe nazwy z przeszłości, nie wiem, Suede, Stereolab, właśnie Flaming Lips, Smashing Pumpkins, wiesz, My Bloody Valentine. Mm-hmm. I w ogóle koniec świata i Artur Rojek, wiesz, zdradził, że dał Trapowców jako headlinerów festiwalu. No to ja mam tutaj kilka odpowiedzi na ten zarzut. Po pierwsze, skoro mówimy, że Flaming Lips to jest headliner idealny Offa, a takie opinie się powtarzały u paru znajomych mi osób. Mm. I też jakby tutaj nie ma żadnego pocisku, nie? To raczej staram się wejść w twórczą dyskusję. Skoro uważacie, chłopaki, że Flaming Lips to jest idealny headliner Offa, to dlaczego zadam pytanie, odpowiem pytaniem na pytanie, dlaczego tak samo nie nazwać się Young Leana, który również w swojej działce pożenił mainstream z psychodelią, bo tak faktycznie jest i to samo zrobili Flaming Lips kilkanaście lat wcześniej, wykonał małą rewolucję, jest w tym momencie mimo młodego wieku już ikoną rapu, naprawdę jest moim zdaniem ikoną rapu i to jest trochę niepodważalne w tym momencie, no ten movement, który oni stworzyli, wiesz, jako Drain Gang i tam jeszcze, znaczy Drain Gang to nie on, ale Sad Boysi to naprawdę jest coś, co wywarło ogromny wpływ na scenę muzyczną na całym świecie. I ten koncert był naprawdę przemyślany. On był od pierwszej do ostatniej sekundy, miał zaplanowaną dramaturgię. Tam się nic nie działo przypadkowo. Naprawdę bawiłem się fantastycznie, a jak ktoś uważa, że hip-hop na festiwalu jakościowy to jest tylko ten, że wychodzi orkiestra, wiesz, a la The Roots i wali w bęben i uderza w trąbę, to trochę, wiesz, jakby to już nie te czasy, nie? Z całą moją miłością do zespołu The Roots, ale dla mnie Young Lean i Blady to byli headlinerzy idealni na ten festiwal i bardzo mi się podoba ta droga, którą obiera Artur Rojek, to znaczy, że bierze sobie jednego headlinera w miarę współczesnego, w tym przypadku to byli Amel and the Sniffers, jednego takiego z tej ery lat 10. i jednego takiego, no już klasyka, jak Flaming Lips. Uważam, że to jest bardzo fair posunięcie wobec odbiorców Offa, czyli też wobec jego odbiorców, bo w tym momencie zaspokajasz potrzeby każdej grupy. Absolutnie nie uważam, że headliner na takim festiwalu jak Off musi mieć za sobą, wiesz, 10 płyt i 3 rewolucje w muzyce dokonane. I oby więcej takich headów. Naprawdę to był świetny koncert. Nie mam pojęcia, co prawda, gdyby Rojek chciał za rok znowu kogoś z hip-hopu zaprosić jako główną gwiazdę, to kto na możliwość Offa mógłby być taką gwiazdą?
0: Ja mam dobry take.
1: No to dawaj.
0: Little Sims.
1: No, Little Sims, a dobra, to nie powiem, ale albo dobra, powiem. No wiem, że ona kiedyś była przymierzona na Offa jako jedna z głównych gwiazd. Mi się wydaje, że za rok nie będzie headlinera rapowego.
0: Też mi się tak wydaje, bo to jest tak, że co 2 lata gdzieś ten rapowy headliner się pojawia, bo 2023 był Pusha T, 2024...
1: Ja to już nie pamiętam
0: rapowy?
1: Tak dobrze jak ty.
0: 2025 był James Blake, więc tak nie był rapowy, ale z tego środowiska. No i w tym roku Young Lean. Ja jeszcze dodam, że Young Lean też wrócił na Offa, więc tu mamy gdzieś analogiczną historię jak z The Flaming Lips. I to zaangażowanie gdzieś młodej publiczności na tym koncercie to było coś rewelacyjnego pod względem obserwowania, jak oni są wpatrzeni w tego tutaj Jonatana. I też mi się bardzo podoba jako osoba, która gdzieś dojrzewa muzycznie razem z Jonatanem. Słucham go chyba od 2018 roku jakoś. I widać było na tej scenie jakiś taki zarost, trochę taki brzuszek i w ogóle. Jeszcze mamy do tego jego album zeszłoroczny, Jonatan, który jest jego najbardziej takim wrażliwym gdzieś albumem, gdzie się bardzo otworzył i pokazał siebie trochę z innej strony i też skręcił bardziej w gitary. To mi się bardzo, bardzo podobało na tym koncercie. I jeszcze mogę w opozycji do tej całej właśnie gdzieś takich komentarzy, że no nie było żywych instrumentów, że to był tylko set puszczony, że tylko moshpity i trapowa muzyka i że 1000% autotuną. Tak dzisiaj widziałem na jakiejś grupce facebookowej, że ktoś wrzucił zdjęcie i napisał 1000% autotuną i tam w komentarzu wszyscy zaczęli hejtować, no bo autotune na ofie, o co chodzi, znów to samo, coś tam, ale powiem szczerze, że miałem porównanie jakby z poprzednim koncertem Young Lina, który miał miejsce w listopadzie poprzedniego roku w Warszawie. Mm-hmm. I to była jego trasa. I on wyprzedał cały torwar. I on tam właśnie zagrał taki set, że były skrzypce, była dramaturgia, była narracja, była trochę teatralność, bo on tą maskę zakładał, tutaj zdejmował. Do tego tam były takie ognie w stylu właśnie takim, jak to mogę powiedzieć, trochę z rodu Gry o Tron. Więc może ludzie, którzy byli na tym koncercie, oczekiwali, że to będzie jakby powtórka. A no to po prostu było klasyczny koncert rapowy. Dziś udowodnienie, że oni od 15 lat razem z Blade'em robią fantastyczną muzykę, są przyjaciółmi i po prostu to był taki po prostu koncert dwóch przyjaciół na scenie, dwóch braci dla fanów i ja się bawiłem fantastycznie. Mhm.
1: Pełna zgoda.
0: No, dobra, to ja mam już, tak niestety zostało nam 3 minutki do końca niestety dzisiejszego odcinka audycji Fux on Tour. To jak już tutaj porozmawialiśmy o jakichś Little Sims czy coś, to kogo byś chciał zobaczyć w przyszłym roku?
1: Phoebe Bridgers, bo wydaje płytę.
0: I gra trasę i nie ma Polski, więc jest takie dosyć oczywiste
1: posunięcie. Nie wiem, kogo bym chciał zobaczyć. Czekaj, no ja wiem, Jezus. To przecież nawet mówiłem, bo też się mnie znajomi pytali. Ja bym chciał zobaczyć po raz pierwszy w życiu zespół King Gizzard and the Lizard Wizard, bo nigdy nie widziałem, a też by pasowali na OFA.
0: Oni grali chyba w zeszłym roku na Insane Gdzieś Side.
1: Gdzieś grali, no, nigdy ich nie złapałem w życiu. I chciałbym zobaczyć kategorii klasycy. Ja wiem, że oni byli niedawno w Polsce na konkurencyjnym festiwalu, ale nie było mnie wtedy tam. Już mi chyba tylko jeden taki wykonawca został do odhaczenia z lat 90., czyli francuski zespół R. Bardzo chciałbym zobaczyć ich na żywo, zwłaszcza, że jestem świeżo po takim powtórzonym po latach seansie filmu Przekleństwa Niewinności Sofii Coppoli i tamten ich słynny kawałek Playground Love się pojawia przez praktycznie cały czas trwania filmu i w ogóle uważam, że to jest jeden z niewielu headlinerów elektronicznych, którzy by bardzo mocno do OFA pasowali. Taka kraina łagodności o 24 to by było super. A co do reszty wykonawców, to szczerze mówiąc wierzę tutaj nosowi Artura Rojka, bo słuchaj, no po prostu zobaczymy, kto będzie na liście Pitchforka pod koniec roku i tak, no i pewnie ktoś tam z tego grona się załapie na ten festiwal.
0: Ja tylko dorzucę, bo na pewno mam wielką listę, ale chciałbym w końcu Jim Legacy w Polsce.
1: No fajnie.
0: I idealnie by tutaj gdzieś to pasowało. Trochę żałuję, że nie w tym roku, bo gra w ogóle za tydzień w Göteborgu na tym festiwalu w Szwecji, ale no niestety coś tam.
1: Jeszcze z nowszych bym chciał zobaczyć Mac G.
0: No. Marzenie całkowite. No zobaczymy, czy w ogóle kiedyś będzie nam dane go zobaczyć, bo bardzo mało koncertuje.
1: Ale wydaje mi się, że zagra Interpol. Jakbym miał strzelać, to wydaje mi się, że dla dziadów zagra zespół Interpol.
0: To zobaczymy.
1: Łapnie za słowo za rok.
0: Zobaczymy za rok, jak to będzie. I ja bardzo dziękuję, bo została nam ostatnia minutka. Na zakończenie audycji posłuchamy. No Young Lina, wrócimy do 2016 roku, do Kyoto, do tak naprawdę tego, co wtedy królowało i możecie przez chwilkę chociaż się poczuć, jak my na koncercie Young Lina i Blade'ego w sobotę na OFF Festival. To była 8 audycja Fux on Tour w Radiu Campus. Dzisiaj rozmawialiśmy o OFF Festiwalu, a już w przyszłym tygodniu zabieram was do Budapesztu na Węgry i opowiem o Szigecie, na który już jutro rano ruszam na misję po prostu zobaczenia jak najwięcej ilości koncertów i po prostu pokazania wam, jak wygląda koncertowanie w Budapeszcie. A dzisiaj moim gościem był Jacek Sobczyński. Ja bardzo dziękuję.
1: Dzięki, Szymon.
0: Bo byłeś kiedyś wielką moją inspiracją.
1: Dziękuję.
0: Nie wiem, z 7 lat temu twoich audycji.
1: Nevermind?
0: Dokładnie, Nevermind.
1: Od 2020 do 2023.
0: Dokładnie. Czyli 6 lat temu. Jakby nie ta audycja, to bym również nie miał swojej audycji, więc ja bardzo dziękuję,
1: mega
0: że
1: mi
0: mogłeś
1: miło.
0: Do mnie
1: Dzięki
0: przyjść.
1: Serdeczne.
0: I co? Na zakończenie będzie Young Lin i Kyoto. Dobrej nocy wam życzę i trzymajcie się.

0: Witajcie, Nergo z tej strony.
1: Cześć, tu Bayer z Head First.
2: Hello, it's Danny from Cradle of Filth.
3: Cześć, tu Paula z zespołu Delight.
2: And you're listening to Dark Side.
3: Dark Side.
2: The Dark Side.
1: Dark Side w Radio Campus 97.1 FM.
0: Keep it fucking metal.

Chicago! Yes, thank you for turning out!

W 1946 roku Nat King Cole nagrał utwór zatytułowany Trasa 66. Jednak od tego czasu muzyka mocno się zmieniła.

Piotr Bettner, witam bardzo serdecznie. Rozpoczynamy audycję Trasa 66. A to, co Was dzisiaj przywitało, to utwór Belligerence formacji The Ocean. Po raz kolejny powracam do tego utworu w audycji Trasa 66. Jakoś tak się złożyło, że dzisiaj jak wstałem i zrobiłem sobie kawę, to gdzieś pomyślałem o tym utworze. Chciałem dzień zacząć tym kawałkiem, no i postanowiłem również przywitać się z Wami tym utworem. Wcześniej grałem go w audycji z 27 lipca. Jeżeli chcielibyście odsłuchać ten program, to zapraszam m.in. na Mixcloud. Wtedy jednak zaprezentowałem wersję skróconą, tak zwaną część pierwszą, teraz pełna kompozycja 10 minut 45 sekund, tak jak ona będzie na płycie się prezentować. To wydawnictwo będzie zatytułowane Solaris i ukaże się 25 września, będzie to 12 studyjny album tego zespołu. No i jeszcze jedna przypominajka, dwa koncerty w naszym kraju, Kraków, Warszawa, 8 grudnia oraz 9 grudnia. Także to tyle, jeżeli chodzi o formację The Ocean, ale to nie koniec takiego klimatu, to nie koniec progresywnych dźwięków z elementami postmetalowymi. Tyle tylko, że teraz przenosimy się do Francji.

Bardzo ładnie, bardzo zgrabnie to formacja Hypnoz z utworem Lost Fires. To ich najnowsza propozycja, singiel zapowiadający album zatytułowany Tram Noir, który powinien ukazać się 6 listopada. No, bardzo przyjemnie panowie o sobie dali znać. Ja dawno nie słuchałem formacji Hypnoz, gdzieś straciłem zainteresowanie tym ich klimatem. Pamiętam, że ten zespół zwrócił moją uwagę w okolicach 2012 roku, wtedy ukazała się płyta Acid Mist Tomorrow i od tamtego czasu gdzieś jakoś nie mogłem się wkręcić w ich muzykę. No, może ulegnie to zmianie przy okazji tego najnowszego wydawnictwa. Jedziemy dalej, no i teraz już zostawiamy za sobą takie dźwięki progresywne, rozbudowane, klimatyczne niesamowicie, wjeżdżamy w energetyczne rejony, krótkie strzały, krótkie formy. No i zaczniemy sobie od dobrego, energetycznego, hardkorowo-metalowego strzału od formacji Cancer Bats, od kanadyjskiego zespołu, który 7 sierpnia wydał 8 studyjny album zatytułowany Give Me Dirt. No i teraz przed Wami kawałek tytułowy.

Give Me Dirt od Cancer Bands. No a teraz wjeżdżamy w rejony przyprawione elektroniką. Baza to muzyka korowa, metalkorowa, ale sporo elektronicznych wpływów słychać w twórczości tych dwóch zespołów. To będzie takie zderzenie brytyjsko-australijskie. Na początek coś od formacji Loathe. To jest zespół, który 17 lipca wydał 4. studyjny album zatytułowany A Stranger to You. To jest zespół, który kojarzony jest z różnymi stylami, jeżeli chodzi o współczesne ciężkie brzmienie. Wymienia się takie gatunki jak alternatywny metal, jak metalcore, jak new metal, jak nawet progresywny metal. Różne tutaj style, gatunki się pojawiają. I taki też jest najnowszy album. Jest bardzo zróżnicowany, aż zaskakująco zróżnicowany, bo są kawałki wręcz chaotyczne, są kawałki przeprawione mocną elektroniką, są utwory melodyjne, bardzo spokojne. Tak więc dużo się dzieje na tym najnowszym albumie. Ja wybrałem utwór, w którym jest trochę takiej melodii, trochę elektroniki, trochę korowego zacięcia. Sądzę, że to dobrze oddaje to, co na tej płycie się znajduje. Jest to utwór Meet My Maker, a następnie formacja, która słynie z takiego industrialno-elektroniczno-metalkorowego brzmienia. Ich

współczesne metalcore'owe uderzenie z domieszką elektroniki to formacje Northlane oraz Love. Dwa młode zespoły, nie da się ukryć, bo Northlane to zespół powstały w 2009, Love to zespół, którego początki sięgają 2011 roku. No a teraz starzy wyjadacze, jeżeli chodzi o takie industrialno-metalowe brzmienie, to zespół, którego początki sięgają 1989 roku. Wtedy funkcjonowali jeszcze pod nazwą Ulceration, by później zmienić to na Fear Factory. Zespół, o którym dużo można mówić, jeden z prekursorów industrialnego metalu, jeden z najważniejszych zespołów tego gatunku. Zespół, który ma kilka świetnych płyt, no i też kilka takich godnych zapomnienia, bym powiedział. Przynajmniej ja to tak odbieram. Ale na pewno warto ten zespół zobaczyć na koncercie, a tak się składa, że będą trzy okazje. Pierwsza okazja to będzie 29 sierpnia, będzie to Poznań, klub Tama. Dzień później zespół zaprezentuje się w Krakowie w klubie Kwadrat, by zakończyć tę mini trasę po Polsce 31 sierpnia w Warszawie w klubie Palladium. Obok zespołu wystąpią Hate oraz The Nocturnal Affair. No i warto też dodać, że panowie, przynajmniej tak można wywnioskować, przygotowują się do wydania nowego albumu. Dino Cazares w mediach społecznościowych wrzucił jakąś taką zajawkę, która sugeruje, że pod koniec sierpnia powinien pojawić się nowy singiel. Zobaczymy. Także teraz Fear Factory z albumu Mechanize przed wami.

Fear Factory w charakterystycznym dla siebie stylu. No i tym samym zamknęliśmy taki industrialno-metalowy rozdział tego programu. Przed chwilą Fear Factory, wcześniej Northlane oraz Love. No i można powiedzieć, że to takie nawiązanie do audycji zeszłotygodniowej. Tydzień temu też industrialno-metalowo było odrobinę, bo było Ministry, pojawiła się też formacja Razordrone, czyli takie nawiązanie cyberpunkowe. Jeżeli ktoś chciałby odsłuchać ten program, to jest on dostępny oczywiście na Mixcloudzie i w innych serwisach. To jest audycja z 3 sierpnia, oczywiście. Jedziemy dalej, no i teraz wjeżdżamy w rejony już bez żadnych domieszek elektronicznych, metalcore'owe rejony. No i na początek będzie formacja Sable Hills, czyli zespół z Japonii. Zespół założony w 2015 roku, który ma na koncie 4 studyjne albumy. Ich brzmienie określa się jako metalcore, po prostu. Ale najnowszy singiel to taki romans pomiędzy klasycznym metalem, heavy metalem, a metalcorem. No i wnioskuję, że taka może być ich kolejna płyta. Nie ma ona na razie daty premiery ani tytułu, ale tak się domyślam, tak spekuluję. Ten kawałek nosi tytuł Scars i za chwilę go usłyszycie, a zaraz potem będzie zespół, no, wyjadacz, jeżeli chodzi o metalcore. Panowie, którzy obecnie specjalizują się w dość przebojowym metalcore'owym graniu, ale kiedyś na samym początku grali deathcore'owo. Mowa o formacji Bring Me The Horizon. To jest zespół, który w ostatnim czasie wziął się za album Count Your Blessings. To jest debiutancki album Bring Me The Horizon, który ukazał się w 2006 roku, ale panowie postanowili go nagrać ponownie, więc teraz ukazała się płyta Count Your Blessings Repented, odświeżona, brzmiąca inaczej, mająca trochę inne aranżacje. Ten krążek ukazał się dokładnie 10 lipca. Ciekawostka jest taka, że zespół od początku był niezadowolony z brzmienia tego albumu, dlatego też postanowili zabrać się za to teraz. Ollie Sykes wspomina, że na początku chcieli mieć dobrego producenta znanego z metalcore'owych brzmień, jak chociażby Adam Dutkiewicz, znany z Killswitch Engage. Nie udało im się takiej osoby zwerbować. Końcowy efekt ich bardzo rozczarował, kiedy Ollie Sykes z kolegami jechali w samochodzie i słuchali tego albumu, to byli zaskoczeni, że brzmi to tak, no, cienko, można powiedzieć. I w związku z tym teraz postanowili ten błąd naprawić. Za chwilkę kawałek Black and Blue z tego nowego, starego wydawnictwa. Także jedziemy teraz metalcore'owo na trasie 66.

brytyjski Bring Me The Horizon z nową, odświeżoną wersją utworu Black and Blue, a na zupełne zamknięcie audycji Trasa 66, zmiana klimatu, będzie to powrót do takich brzmień, które Was dzisiaj przywitały, dźwięków bardzo klimatycznych, trochę dusznych, może nie tak rozbudowanych, jak miało to miejsce na początku, ale też bardzo fajny klimat ten zespół zaprezentuje. Mowa o formacji Stoned Jesus, to jest ukraiński zespół, który specjalizuje się w zasadzie w stoner metalowym graniu z domieszkami takimi doom metalowymi troszkę. Jakiś czas temu grałem kawałek Under the Skin. Ten utwór miał mocny postmetalowy klimat. Tym razem kompozycja delikatna, nastrojowa. Tak więc inne oblicze tego nadchodzącego albumu, bo panowie szykują się do wydania krążka zatytułowanego Songs to Moon i ten album powinien ukazać się w tym roku, nie ma jeszcze konkretnej daty premiery. Tak więc Stoned Jesus będzie to utwór Velvet, tym utworem się z Wami pożegnam i też pożegnam się z Wami na dłuższy okres czasu, bo idę na urlop, powrócę 7 września z audycjami pełnowymiarowymi, oczywiście na antenie Radia Campus będą koncerty, których będziecie mogli posłuchać, ale mój głos pojawi się 7 września na antenie Radia Campus. Zachęcam oczywiście w trakcie tej przerwy też do sięgania po podcasty, które można posłuchać na stronie trasa66.pl. Tam są odnośniki do Mixclouda, do iTunes. Można posłuchać podcastu na stronie, także jeszcze raz wspomnę trasa66.pl, a to była audycja Trasa 66. Oczywiście, którą poprowadził i zrealizował dla Was Piotr Gebetner. Trzymajcie się, dobranoc.

Radio Campus.

najkrótsze jednaki, miarowe, niezmienne. Dżdżu krople padają i tuką w na okno. Jęk szklany, płacz szklany, a szyby w mgle mokną. Światło szarego blask.

czekały na słońce oblicze. W dal poszły przez chmurną pustynię piaszczystą, w dal ciemną, bezkresną, w dal szarą, mglistą. Odziany w łachmany szat czarnej żałoby, szukają stronia na ciche swe groby, a smutek cień kładzie.

Już po północy, już po godzinie duchów. Dobry wieczór, Kamil Mrozkowiak. Kłaniam się i zapraszam. Czas na melodię mgieł nocnych.

Jeśli to, co kiedyś zasłyszały przypadkiem melodie, jest prawdziwe, to gdy mało kto jeszcze znał tę grupę, jej muzycy zagrali na Festiwalu Słowian i Wikingów na wyspie Wolin. A teraz zaś Folket Borta for Nordavinden, o którym tutaj mowa, jest niezwykle szanowanym norweskim kolektywem, którego występy będą miały okazję i też niewątpliwą przyjemność zobaczyć raz jeszcze, tym razem w ramach tegorocznej edycji festiwalu Midgards Blood, który rozpocznie się już w tę środę w norweskim Bore. I z tego też powodu dziś melodie wyjątkowo są z wami obecne jedynie głosem.

Zdecydowanie mniej znana muzyka z kraju fiordów, ale jakże pełna treści, jakże bliska temu, co już minęło. Muzyka, za którą odpowiada Vagtjurden Sosta, chyba jeszcze wciąż perkusista black metalowej grupy Sect. Tutaj w zupełnie innym muzycznym obliczu, pod solowym szyldem Fedre Spora. Dziś, gdy melodie wyjątkowo są obecne jedynie głosem, gdyż przebywają teraz w Norwegii z myślą tegorocznej edycji festiwalu Midgard's Blood, muzyka z kraju fiordów będzie nam towarzyszyła aż do samej godziny pierwszej.

Minęło długich 13 lat, ale może jeszcze ktoś z was pamięta, gdy Melody opowiadały wam o tym, że tajemniczym norweskim jednoosobowym projekcie. Nosi nazwę Vali, a stojący za nim muzyk bardzo ceni sobie anonimowość. Zatem do dziś, przynajmniej oficjalnie, nie znamy jego tożsamości. Ale to przecież w niczym nam nie przeszkadza. A z kolei w przypadku twórcy tej oto muzyki o jakiejkolwiek anonimowości być nie może. To był 1995 rok.

Jedyna płyta pozostała po Von Graven, solowym projekcie Satyra, Satyricon, czyli Sigurda von Gravena. Płyta, której w melodiach nie słuchaliśmy, uwaga, od 17 lat. Płytę zatytułowanej Fjelltronen, czyli Górski Tron. A że melodie przebywają w tym momencie w kraju fiordów, to nadarzyła się stosowna okazja, by dziś raz jeszcze przypomnieć to wydawnictwo z 95 roku. Melodie dziękują za nadstawianie uszu. Audycja na przyszły poniedziałek jest już nagrana. Na żywo usłyszymy się za 2 tygodnie, gdy melodie wrócą z Norwegii. Kamil Mrazkowiak. Dobranoc.

fałszywy deszcz dzwoni. Deszcz dzwoni jesienny. I pluszcze jednaki. Miarowy, niezmienny. Dżu krople padają i tłuką w mnie okno. Jęk szklany, płacz szklany, a szyby w mgle okna i światła szarego blask sączy się sennie o szyby. Deszcz dzwoni, deszcz dzwoni.

0: Ktoś odszedł, jestem samotny. Ktoś umarł.
1: Kto?
0: Próżno w pamięci swej grzebie. Ktoś drogi. Wszak byłem na jakimś pogrzebie. Tak, szczęście przyjść chciało, lecz mroków się zlękło. Ktoś chciał mnie ukochać, lecz serce upękło. Gdy poznał, że we mnie skrę rozstyć chce próżno.

Radio Campus.

Ludacris. Hoes. I'm sweating like a mother.